0: mam już z kim.
1: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: I po reklamie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
3: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
4: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: I po reklamie.

Siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: SK Rzeszów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
2: Firma Styrobud, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobudbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed
4: i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Reklama.
1: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
2: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl. Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
4: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
5: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
6: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
7: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
8: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
7: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
8: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
7: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
3: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
9: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
3: Po garnitur?
9: Po garnitur.
3: A moja sukienka?
9: Sukienkę też kupimy.
3: A buty?
9: Też znajdziemy.
3: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
9: Oczywiście.
3: A coś do domu?
9: Artykuły domowe też są.
3: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
9: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50 albo na jackpolska.pl.

0: nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
1: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
0: Naprawdę działa?
1: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
0: Brzmi jak coś dla mnie.
1: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
0: Gdzie to?
1: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem?
2: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
6: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bies

0: Bajk i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
3: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
2: Po garnitur?
3: Po garnitur.
2: A moja sukienka?
3: Sukienkę też kupimy.
2: A buty?
3: Też znajdziemy.
2: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
3: Oczywiście.
2: A coś do domu?
3: Artykuły domowe też są.
2: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
3: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
2: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
8: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed. I odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
9: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
9: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
10: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Centrum Kształcenia Językowego przy Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych zaprasza na kurs angielskiego na każdym poziomie. Od How are you? Do I'm fluent, darling. 120 godzin nauki, lekcje online i stacjonarnie, program szyty na miarę, certyfikat międzynarodowy i wsparcie coacha językowego. Doświadczeni lektorzy i język, którego naprawdę użyjesz. Zapisz się już dziś. Szczegóły na stronie pcud.edu.pl.
13: I po reklamie.
14: SK Rzeszów News.
15: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa.

0: Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
0: To będzie najsmaczniejszy festiwal w całym Rzeszowie, a mowa oczywiście o Karpatach na widelcu. Ambasadorem i gościem honorowym wydarzenia jest Robert Makłowicz. W tym roku czekać na Was będzie tradycyjny jarmark karpacki, spotkanie autorskie, koncerty, strefa gotowania, warsztaty i wiele więcej. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co na Was czeka i jakie niespodzianki w tym roku przygotowała dla Was Estrada Rzeszowska, posłuchajcie już teraz rozmowy naszego reportera Tomka Widaka z dyrektorem Estrady Rzeszowskiej Marcinem Dziedzicem.
2: Dzisiaj rozmawiamy sobie o Karpatach na Widelcu. To jest nasz główny temat. Karpaty na Widelcu wracają na rzeszowski rynek. Co sprawia, że ten festiwal tak mocno wpisał się już w kalendarz miejskich imprez?
3: Faktycznie to już po raz piąty będziemy spotykać się na rzeszowskim rynku w ramach tego fantastycznego festiwalu Karpaty na Widelcu. I co jest kluczem do sukcesu tego festiwalu? Myślę, że nasza kultura i to, czym możemy się podzielić z całą Polską i z całym światem, bo tak naprawdę to jest festiwal, który łączy ze sobą oczywiście kulinaria, ale też to, co region Karpat wypracował, jeżeli chodzi o muzykę, o sztukę i o inne aspekty naszego w ogóle życia. No i oczywiście myślę, że też takim magnesem jest postać pana Roberta Makłowicza, czyli ambasadora tego festiwalu. Myślę, że w całej Polsce jest on tak rozpoznawalną postacią i kojarzoną ze światem kulinarnym, że no jest to na pewno absolutnie na plus, że on identyfikuje się właśnie z naszym miastem, z tym też festiwalem i rokrocznie uświetnia swoją osobą to wydarzenie.
2: Tegoroczna edycja to 3 dni wydarzeń. No to przejdźmy może do line-upu i powiedzmy, co zaplanowaliście na te poszczególne dni. 18 to jest piątek, z tego co tam patrzyłem w kalendarzu, więc zacznijmy od 18 września.
3: To zanim cały program, to może ja jeszcze powiem o samej idei, bo to jest jakby kluczowe. Dlaczego w ogóle te Karpaty na Widelcu się odbywają? A odbywają się dlatego, że przede wszystkim ten festiwal jest inny niż te, które do tej pory były organizowane, ponieważ on ma swój ukryty, ale jawny cel. Przede wszystkim chodzi w tym festiwalu o to, żeby pokazać ludzi, którzy na co dzień w gastronomii są niewidoczni, czyli o szefów kuchni. I to jest jakby jednym z takich stałych elementów, ponieważ co roku na rzeszowskim rynku właśnie wybrane restauracje, które zgłoszą się do nas, będą miały możliwości, w tym roku również tak będzie, prezentować swoje wariacje na temat kuchni karpackiej. Możemy wtedy spróbować niesamowitych dań, bo jeżeli na przykład jakaś restauracja na co dzień, powiedzmy, specjalizuje się w owocach morza, no to nagle przygotowuje specjalne właśnie wariacje w oparciu o również ten styl karpacki. No i oczywiście takim głównym elementem też Karpat na Widelcu jest młodzież, która w przyszłości może zasilać te restauracje, czyli edukować i wychowywać przyszłych szefów kuchni. A mówimy tu oczywiście o Zespole Szkół Gospodarczych, który jest partnerem i współorganizatorem tego festiwalu. No i właśnie sprzedaż cegiełek, które są rozdysponowane na rynku. Przychody z tych cegiełek są przeznaczone właśnie na tę szkołę, na różnego rodzaju warsztaty, na szkolenia, na wyjazdy studyjne, ale też na wyposażenie dla przyszłej kadry, która będzie zasilała te restauracje. No i co się będzie działo? Będzie działo się bardzo dużo, ponieważ faktycznie zaczynamy w piątek 18 września i tutaj startuje Jarmark Karpacki Rękodzieła i Produktów Regionalnych, który jest zlokalizowany w centrum miasta. Mówimy tu oczywiście o ulicy Kościuszki, o ulicy 3 Maja, o ulicy Słowackiego i tam blisko 100 wystawców będzie prezentowało swoje produkty, także warto na tym jarmarku się zaopatrzyć w bardzo ciekawy asortyment. On będzie funkcjonował od godziny 14 do 20. Następnie sobota, 19 września, również jarmark, który potrwa aż do niedzieli, ale tutaj kilka różnych innych elementów, chociażby na przykład konkurs na najlepszy smak regionu, który będzie odbywał się właśnie w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ wystawcy prezentują swoje produkty poszczególne. To jest taki blind test, czyli komisja ocenia, nie wiedząc, kto faktycznie zgłosił ten produkt i następnie dostają certyfikat najlepszego smaku regionu 2026 roku. Wiemy, że w poprzednich edycji wystawcy, którzy chociażby biorą udział w tym jarmarku, no szczycą się tym certyfikatem i pokazują go potem w całej Polsce, że ich produkt wygrał właśnie podczas Karpat na Widelcu. Będziemy mieli warsztaty dla dzieciaków, będziemy mieli też spotkanie z Robertem Makłowiczem na scenie na rzeszowskim rynku. Spotkanie, w którym pan Robert Makłowicz opowie o różnych aspektach swojej kulinarnej podróży. Będzie można na pewno też zdobyć jego autograf, także serdecznie na to spotkanie wszystkich fanów Roberta Makłowicza zapraszamy.
2: No i pewnie coś ugotuje, nie?
3: I pewnie coś ugotuje, co zdecydowanie już jest taka tradycja. W sobotę również będzie spotkanie z Jakubem Kuroniem, to z kolei na scenie zlokalizowanej na Placu Farnym. No i także zapraszamy na pewnego rodzaju nowość, bo o 19 na rzeszowskim rynku zorganizujemy karpacką potańcówkę do muzyki z serialu 1670 z kapelą Wowakin. Także no, myślę, że też warto się tam pojawić. No i niedziela, czyli taki kulminacyjny punkt programu. gdzie właśnie będziemy pokazywać szefów kuchni w restauracjach, które będą prezentowały swoje dania na rzeszowskim rynku, jako pewnego rodzaju super bohaterów gastronomii, i to też wiąże się zawsze z paradą, która w tym roku ruszy z fontanny multimedialnej i przyjdzie na rzeszowski rynek. I właśnie o godzinie 12 będziemy mieli uroczyste otwarcie festiwalu Karpaty na Widelcu, a w zasadzie pewnego rodzaju podsumowanie tych działań, razem oczywiście z władzami miasta, z panem prezydentem Konradem Fiołkiem, z panem Robertem Makowiczem, no i zostanie też zaprezentowane wtedy oficjalnie menu, które zostało przygotowane przez szefów restauracji. Będziemy mieli różnego rodzaju strefy animacji i warsztatów, która będzie zlokalizowana na parkingu przy rzeszowskim ratuszu. No i oczywiście program kulturalny, który będzie prezentowany na dwóch scenach. Jedna na Placu Farnym, a druga na rzeszowskim rynku. I tu zapraszamy na fantastyczny koncert, który o godzinie 19 będzie absolutnym podsumowaniem Karpat na Widelcu edycja 2026, a będzie to koncert zespołu Rebel Babel Orchestra i zaprezentują się w programie muzyki z filmu Chłopi. Także to będzie też fajne widowisko, bo oprócz samej muzyki zobaczymy też obrazy z tego filmu.
2: No, czyli będzie nie tylko kulinarnie, ale też trochę filmowo, bo tutaj wspomniał pan o serialu 1670, który zresztą jest kręcony na Podkarpaciu, w Kolbuszowej między innymi, no i też o filmie Chłopi. No to takie fajne połączenie, chyba pierwszy raz, nie? Czy wcześniej?
3: W Rzeszowie oczywiście były różnego rodzaju występy, natomiast Chłopi po raz pierwszy będą pokazywani, ale faktycznie słusznie pan zauważył, że są tutaj przemycane albo gdzieś delikatnie zaakcentowane te wątki podkarpackie, bo faktycznie 1670 to skansen w Kolbuszowej. Natomiast jeżeli chodzi o Chłopów, no to jedna z uczennic rzeszowskiej szkoły liceum plastycznego też była odpowiedzialna za malowanie tych obrazów i robienie pewnych klatek, więc to też są ciekawe elementy, które mają ten swój taki wątek podkarpacki, który pojawił się chociażby właśnie nawet w tak dużej produkcji.
2: Okej. Okay. Ile osób i instytucji pracuje nad tym, żeby ten festiwal Karpaty na Widelcu, no, mógł się odbyć?
3: I sporo osób jest zaangażowanych oczywiście w organizację tego festiwalu. Tak jak powiedziałem, to jest Estrada Rzeszowska, to jest Zespół Szkół Gospodarczych, to jest Urząd Miasta Rzeszowa i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także trochę podmiotów jest zaangażowanych. Ilość osób konkretnie, która będzie już przy samym wydarzeniu pracować na tak zwanym Placu Boju, no to myślę, że można będzie to liczyć w okolicach pewnie nawet i 100 osób, ale dokładnie, no to zobaczymy już na samym miejscu, ile osób będzie gdzieś tam przy tym zaangażowanych.
2: Okej, okay, a macie skompletowaną już listę restauratorów, którzy się pojawią na tym wydarzeniu?
3: Tak, mamy skompletowaną listę restauratorów, ona jeszcze nie była publikowana, więc na razie zapraszamy na nasze strony internetowe i rozglądnięcie się za tym, jakie właśnie menu w tym roku zostanie przygotowane przez poszczególne restauracje.
2: No dobrze, Robert Makowicz jest ponownie ambasadorem i gościem honorowym tego festiwalu, tego wydarzenia. Czy myśleliście nad rozszerzeniem tutaj listy ambasadorów, czy chcecie dalej w najbliższych latach podążać tą ścieżką, że tylko i wyłącznie Robert Makowicz jest taką twarzą, jest taką wizytówką?
3: To bardzo ciekawe pytanie, natomiast Robert Makowicz, oprócz tego, że jest ambasadorem, czy też w pewnym sensie kreatorem tego programu, to trzeba też wziąć pod uwagę bardzo ważny fakt, że Robert Makowicz jest w ogóle pewnego rodzaju pomysłodawcą tego wydarzenia, z uwagi, albo współpomysłodawcą, dlatego że samo wydarzenie nawiązywało do wydarzenia, które odbywało się we Wrocławiu i nazywało się to Europa na Widelcu, i Robert Makowicz w poprzednich latach był odpowiedzialny właśnie za tamten festiwal, natomiast tam już ten festiwal się nie odbywa i w tym momencie my mamy przyjemność właśnie współorganizować z panem Makowiczem Karpaty na Widelcu, więc jest to pewnego rodzaju jakby odnowienie tamtej formuły i oczywiście będziemy chcieli nawiązywać współpracę z różnymi osobami, tak jak tutaj wspomniałem, na przykład pana Kuronia, czy też inne postaci, które pojawiały się z tego kulinarnego świata, natomiast Robert Makowicz pełni tutaj wyjątkową rolę i na pewno dopóki Karpaty na Widelcu będą organizowane, na pewno on również będzie pojawiał się w naszym mieście jako, no, jako pewnego rodzaju filar tego przedsięwzięcia.
2: Karpaty to jest dość, no, ogromny region, obejmujący różne tradycje, różne kuchnie. Czy chcielibyście, żeby w kolejnych latach festiwal jeszcze mocniej wychodził poza nasze województwo, poza Podkarpacie?
3: Zdecydowanie tak. Plany oczywiście na ten festiwal są bardzo rozwojowe. Sam region Karpat, jak już pan zauważył, jest dużo, dużo większy. Tutaj rysuje się też potencjał współpracy z miastami partnerskimi, które Rzeszów nawiązał te relacje z tymi miastami partnerskimi, które również są w rejonie Karpat.
2: A chodzi o?
3: No chodzi o miasta chociażby ze Słowacji, Koszyce między innymi, czy też teren Ukrainy, więc jest kilka miast, które moglibyśmy tutaj zaprosić do tego, żeby zbudować na podstawie Karpat na Widelcu wydarzenie, które nie tylko jest wydarzeniem kulturalnym albo pretekstem do tego, żeby w jakiś ciekawy sposób zaanimować przestrzeń Rzeszowa i zaanimować czas dla publiczności, ale też postawić Rzeszów w pewnym sensie w centrum tych wydarzeń i za pośrednictwem takiego właśnie pretekstu nawiązywać różne współprace gospodarcze, czy też nawiązywać współprace, które mogłyby rozwinąć branżę HoReCa. Mówimy tu oczywiście o hotelarstwie, o gastronomii i o turystyce. miejsce, no bo to jest bardzo ciekawy potencjał do tego, żeby właśnie na kanwie takiego wydarzenia te współprace mogły być nawiązywane. Więc odpowiadając na pytanie, jak najbardziej plany są do tego, żeby rozszerzać tę współpracę. Może tworzyć też jakieś wydarzenia satelitarne, które mogły odbywać by się pod marką Karpat na Widelcu w innych przestrzeniach, no, ale oczywiście jest to początek tego festiwalu, więc idzie on swoją dynamiką i myślę, że i tak na tym etapie jest to już wydarzenie, które przynajmniej w naszym mieście wpisało się na stałe w kalendarz kulturalny. No, Rzeszowa.
2: Wspomnieliśmy też o tych restauratorach, ja do tego wrócę, do tego wątku. Czy zainteresowanie udziałem w festiwalu z roku na rok rośnie? Ono jest na stałym poziomie, jak obserwujecie? Jak w ogóle wygląda dobór restauracji, szefów kuchni i samych wystawców?
3: Zdecydowanie tak. No, są jakby w zasadzie trzy główne wątki, jeżeli chodzi o samą gastronomię w Karpatach na Widelcu, bo mówimy tutaj o właśnie restauratorach, którzy prezentują swoje dania na rzeszowskim rynku, w tym punkcie kulminacyjnym, czyli w tym wypadku w niedzielę. I z tego, tak jak powiedziałem wcześniej, przychód z tych cegiełek jest przeznaczony na szkołę, więc jest to jeden z tych głównych elementów. Drugi to kwestia związana z jarmarkiem i trzeci to najlepszy produkt regionu, najlepszy smak regionu. I tutaj obserwujemy cały czas tendencję wzrostową w trzech tych różnych aspektach, bo same restauracje oczywiście zgłaszają się, no dobór jest taki, że przede wszystkim chcemy wybierać pewnego rodzaju wariacje na temat tego, kto przygotuje jak najbardziej karpackie danie, choć w tym roku zrobiliśmy pewnego rodzaju zmianę, bo w regulaminie wpisaliśmy, że będzie się liczyła też kolejność zgłoszeń z uwagi na to, że sporo tych restauracji chciało też się gdzieś włączyć, żeby potem kogoś nie dyskredytować, więc to była pewnego rodzaju forma doboru restauracji, ta pierwsza, nazwijmy to selekcja. Jeżeli chodzi o kwestie produktów regionalnych i tego jarmarku, no to tu jest absolutnie bardzo duża liczba osób, które chcą się pojawić na Karpatach, na Widelcu. I co ciekawe, nie tylko z naszego regionu, bo zgłoszenia przypływają z całej Polski i z całej Polski ludzie chcą tutaj być. Myślę, że też dostajemy bardzo dobry feedback pod kątem samego zagospodarowania terenu, organizacyjny feedback i też ilość publiczności, która pojawia się podczas tego wydarzenia, co oczywiście przekłada się na zainteresowanie potencjalnych wystawców, którzy chcą wziąć w tym udział. No i na konkurs również te zgłoszenia są z roku na rok coraz większe, więc myślę, że ta tendencja jest, jeżeli chodzi o życie festiwalowe, na bardzo dobrej drodze.
2: Okej, okay, a co jest dzisiaj takim największym wyzwaniem organizacyjnym przy tym festiwalu? Nie wiem, logistyka, zainteresowanie wystawców, finansowanie, infrastruktura, czy może oczekiwania publiczności?
3: No poniekąd wszystko. Pan z perspektywy oczywiście redaktora zadaje bardzo ciekawe pytania, ale oczywiście też może pan to obserwować z perspektywy widza i uczestnika tego festiwalu, więc myślę, że te wszystkie elementy, które zostały wymienione, są jak najbardziej pewnego rodzaju wyzwaniem logistycznym. Natomiast no myślę, że takim największym wyzwaniem dla nas, ale jest to wyzwanie, które jest totalnie nieprzewidywalne, jest po prostu pogoda, bo ten festiwal ma charakter no, plenerowy i od tej pogody bardzo dużo tutaj zależy, bo całe te przygotowania i wszystko, co jest organizowane tutaj o remarku, o oczekiwaniach wystawców, o oczekiwaniu restauratorów, tego, żeby jak najwięcej ludzi mogło tam przyjść, zobaczyć i tak dalej, jest nierozłącznie związane z tym, że jeżeli jest ładna pogoda, to ludzie po prostu chętniej przychodzą na takie wydarzenia, ale no, na to niestety wpływu nie mamy, więc z tym zawsze w jakiś sposób próbujemy się zmierzyć, natomiast resztę rzeczy staramy się tak dopasować i tak zdiagnozować na tyle wcześniej, żeby nie było to dla nas wyzwanie, z którym nie bylibyśmy sobie w stanie poradzić.
2: No jak pan wspomniał o tej pogodzie, to tak mi się przypomniało, że przecież festiwal na początku był organizowany przed wakacjami. Chyba pierwsza edycja tak by wyglądała.
3: On był na początku organizowany... Nie, on był organizowany na początku we wrześniu. Jeden raz organizowaliśmy go w maju.
2: Czyli pewnie druga edycja.
3: Tak, on był wtedy połączony z całą majówką i odbyło się wtedy na fontannie multimedialnej. Natomiast wróciliśmy do tego rozdzielenia tych dwóch imprez, czyli Święta Paniagi i Karpat na Widelcu. No bo jednak pewnych podobieństw są to dwa zupełnie różne wydarzenia, które warto zorganizować w różnym czasie.
2: Ale nie myślicie o przeniesieniu Karpat na inny termin? Chcecie zostać przy tym wrześniu?
3: Na razie chcemy zostać przy tym wrześniu, ale też jeżeli mówimy o pogodzie, to w zasadzie ten wrzesień, ja nie chcę tutaj zapeszać oczywiście, ale on był z roku na rok dla nas bardzo łaskawy, bo po tej pogodzie sierpniowej, która jest mocno nieprzewidywalna ostatnimi laty w Polsce, ten wrzesień jednak no, malował się taką pogodą dosyć wakacyjną paradoksalnie.
2: No, w tamtym roku się udało.
3: Tak, zdecydowanie.
2: Bo pamiętam, że wtedy robiłem też wywiad z Robertem Makowiczem i pamiętam, że było bezchmurne niebo i dosyć było ciepło. A zaraz potem, po tym weekendzie, gdzie były Karpaty, nagle ta pogoda się posypała i już tak było do wiosny.
3: No to prawda.
2: No dobrze, a czy wy jako estrada razem z miastem Rzeszów prowadzicie może jakieś już rozmowy na temat kolejnych lat tego festiwalu, dalszego rozwoju tego festiwalu. O
3: tak. Tak, zdecydowanie tak. Tak jak powiedziałem o tych różnych współpracach, które mogą być nawiązywane, no jest to pewnego rodzaju wizytówka dla naszego miasta, ale oczywiście Estrada Rzeszowska no nie jest samotną wyspą, tylko jest częścią instytucji, które są organizowane przez prezydenta miasta Rzeszowa, więc ściśle współpracujemy chociażby z Wydziałem Marki i Współpracy Gospodarczej, które ma pod sobą turystykę, ale również z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także te plany, które są i cele, które obiera sobie miasto na przyszłość, oczywiście są nam znane i w jakiś sposób próbujemy też za pomocą tego festiwalu, wykorzystując ten festiwal jako pewnego rodzaju dobre narzędzie do budowania różnych relacji i współpracy, wykorzystywać jak najlepiej.
2: A czy są jakieś rozmowy na temat, nie wiem, wydłużenia festiwalu, powiększenia strefy gastronomicznej albo, nie wiem, wyjścia z wydarzeniami poza rynek i poza centrum Rzeszowa?
3: No to się dzieje cały czas, bo tak jak w zeszłym roku po raz pierwszy wyszliśmy na Plac Warny i też zobaczyliśmy Rzeszów z zupełnie innej perspektywy, mówię tu oczywiście z perspektywy odbiorcy, to był jeden z elementów, który na ten moment został zrobiony, więc co roku staramy się w jakiś sposób patrzeć na rozwój tego wydarzenia. No taka sytuacja, jeżeli mówimy tutaj o tym jarmarku i rozlokowaniu wystawców, w nieskończoność też nie da się tego poszerzać, mówiąc tak otwarcie z perspektywy organizatora, bo dla odbiorcy bardzo fajnie, odbiorca dobrze się czuje, jeżeli coś jest kompaktowe, jeżeli wchodzi na wydarzenie, czuje, że cały czas jest w przestrzeni jednego miejsca, jeżeli zaczniemy to rozszerzać w inne przestrzenie, no to myślę, że to zaczęłoby się też rozmywać, więc myślę, że na ten moment, w którym jest ten festiwal i na ten moment, jakie my mamy wobec niego oczekiwania, kwestia infrastruktury i zagospodarowania terenu jest wystarczająca.
2: Jasne. No to dobrze, no to koniec. Przypominamy, że Festiwal Karpat na Widelcu rusza 18 września i potrwa do 21. Nie, 20.
3: Tak, 18-20 września, czyli piątek, niedziela. Widzimy się w Rzeszowie. Wszystkich serdecznie zapraszamy. No, będzie to pewnego rodzaju, myślę, że pewne podsumowanie wakacji, może w taki sposób, bo to będzie jedna z ostatnich takich imprez plenerowych organizowanych chociażby.
2: Lata.
3: Albo podsumowanie lata organizowanych przez Estradę Rzeszowską i przez miasto Rzeszów. Także widzimy się w Rzeszowie. 18-20 września. Zapraszamy wszystkich na rzeszowski rynek.
2: Zapraszamy na Karpaty i przy okazji, skoro już jest pan w studiu, to zapytam pana, jakie plany Estrada Rzeszowska ma na najbliższe tygodnie, miesiące. Co jeszcze przygotowaliście z takich wydarzeń, no, większych i mniejszych?
3: Oczywiście dzieje się u nas dużo. Zapraszamy na stronę internetową Rzeszowskich Piwnic, bo tutaj ciągle coś się dzieje. Mówimy tutaj o różnego rodzaju spotkaniach spod nazwy chociażby Przełomy w Kulturze, czy Spacery Oko na Miasto, czy chociażby stała oferta związana ze zwiedzaniem Rzeszowskich Piwnic. Także zachęcam do tego, żeby się zapoznać, bo tam w Rzeszowskich Piwnicach w zasadzie w każdym tygodniu dzieje się coś nowego, coś ciekawego. Przygotowujemy też kolejną edycję Miasto Twórcy, która odbędzie się już jesienią. Oczywiście przygotowujemy się również do Miasteczka Świątecznego, które w grudniu będzie startować, więc no, tych planów jest sporo. No i to jest taka praca trochę ciągła, bo mówimy o tym, co w najbliższych miesiącach, a cały czas planujemy, tak jak nawiązując do tego pytania, ile osób pracuje przy Karpatach na Widelcu, to myślę, że to pytanie można by było rozszerzyć, w którym momencie pracują na Karpatach, a w którym momencie pracują nad innymi wydarzeniami. I tak to jest zorganizowane, że pomimo tego, że teraz mamy wrzesień, to my i tak myślimy już o wydarzeniach, które będą odbywać się w przyszłym roku, czyli o stałej naszej ofercie programowej, takie jak chociażby Święto Paniagi, czy Europejski Stadion Kultury, czy Toas Urodzinowy Tomasza Stańko, bo nad tymi wydarzeniami trzeba pracować cały czas, żeby można było zabukować oczywiście artystów. A na ten moment zapraszamy na Miasto Twórcę, zapraszamy na Świąteczne Miasteczko, zapraszamy na Karpaty na Widelcu, no i na pewnie kilka innych niespodzianek, które w trakcie zostaną również ujawnione.
2: No to nic, czekamy, w takim razie odsyłamy na stronę Estrady Rzeszowskiej, tam macie szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za rozmowę i za wizytę w studiu.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę, również za zaproszenie, no i widzimy się na wydarzeniach.
2: Tak jest, dziękuję.
1: SK Rzeszów.
0: Nawet 47,5 tysiące złotych będą mogły otrzymać osoby między 18 a 29 rokiem życia na założenie własnej firmy, a to w ramach 6. edycji programu aktywizacji zawodowej osób młodych bezrobotnych. Dokumenty będzie można składać od 13 do 16 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz oddziałach zamiejscowych w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu. A o szczegółach opowiada Anna Huk, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
4: Bardzo cieszę się, że kolejny raz możemy wspólnie ogłosić kolejną edycję, już 6. bardzo ważnego projektu samorządu województwa podkarpackiego, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. I tu też pragnę podkreślić, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy województwa podkarpackiego. Szanowni Państwo, 6. edycja czeka na młode osoby województwa podkarpackiego, bezrobotne w wieku od 18 roku do 29 roku życia 28 milionów, co pozwoli nam zrealizować 600 projektów. Na dokumenty będziemy czekać od 13 października do 16 października bieżącego roku, więc jest troszkę czasu, żeby jeszcze przemyśleć, zastanowić się, mieć ułożony plan w głowie, z czym, z jaką propozycją chcą młode osoby wystartować, jeżeli chodzi o własną działalność. Środki pochodzą z Unii Europejskiej i mają za cel wsparcie przedsiębiorczości na terenie województwa podkarpackiego. Co istotne, to trzeba podkreślić, że co czwarta umowa z dotychczasowych edycji jest podpisana właśnie w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego, co nas bardzo cieszy. Tych umów już zrealizowanych jest prawie 1300 i tutaj, abym się nie pomyliła, to jest chyba 60 milionów już skonsumowanych, zrealizowanych przez młodych przedsiębiorców. Ja się oczywiście bardzo cieszę, że kolejny raz jest ze mną pan Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wszystkie informacje o tym projekcie dotacyjnym są oczywiście dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, na mediach społecznościowych, ale także bardzo dziękujemy Państwu, że jesteście z nami, ponieważ również nasze media podkarpackie są też ważnym źródłem informacji, więc cieszymy się z Państwa obecności i prosimy o rozpropagowanie także tej szóstej edycji. Patrząc z perspektywy czasu, to trzeba podkreślić, że innowacyjność młodych, kreatywność jest zawsze zaskakująca. Temat, jaki podejmują w branżach, jest naprawdę bardzo przeróżny. Jest i budownictwo, jest i IT, jest i kosmetologia, więc zakres jest bardzo duży. I tu trzeba podkreślić ważność tego projektu, że nie jest on realizowany ad hoc, jest przemyślana koncepcja. Młody człowiek przychodzi z propozycją. Podejmujemy tutaj diagnozy, jakie ma mocne strony, jakie słabe, jakie szkolenia potrzebuje, aby rozpocząć działalność, i takie kompleksowe wsparcie właśnie otrzymuje w tym projekcie, co jest też bardzo istotne dla młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy. Dlaczego to jest takie istotne? Istotne jest dlatego, że nasi młodzi mieszkańcy województwa podkarpackiego, zakładając działalności gospodarcze w różnych częściach województwa podkarpackiego, po prostu zostaną u nas i będą nasze województwo nadal rozwijać, co jest naszym celem.
0: Teraz głos zabiera Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
5: Rzeczywiście ten projekt jest projektem takim pilotażowym województwa podkarpackiego. Jako jedyni w Polsce prowadzimy tak duży projekt, jeśli chodzi o wsparcie ludzi młodych i w dotacji. Także tutaj wielkie podziękowania też dla zarządu województwa, bo to oczywiście to, że pewne rzeczy mamy, jakiś tam pomysł, to jest jedno, ale tutaj musi być wsparcie zarządu i przyłożenie też tej ręki, która pomoże w realizacji. Nawet kwestia wkładu własnego, banalna rzecz, ale jednak to są takie techniczne sprawy. Natomiast cóż, oczywiście tu pani marszałek kilka razy podkreślała młodzi. Tak, rzeczywiście młodzi. Tutaj musimy zrobić wszystko, aby wspierać tych młodych ludzi. Województwo podkarpackie kiedyś, jeszcze kilka lat temu, było na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o liczbę firm na 1000 mieszkańców. Dzisiaj już jesteśmy, nie jesteśmy na ostatnim, jesteśmy trzeci od końca, ale rzeczywiście powoli to idzie w górę, bo to są rzeczywiście działania bardzo, bardzo długofalowe. Ta liczba przedsiębiorstw wzrośnie. Dzięki temu projektowi dzisiaj będziemy mieć 600 przy tym naborze, ale docelowo ma być 2700. Praktycznie już jesteśmy na półmetku tego projektu, jeśli chodzi o liczby firm. Docelowo, jeśli dojdziemy do tych właśnie, których założyliśmy, 2700, a pewnie przekroczymy, jak znam życie, ale 2700 osób, ale to jest 2700 firm. Jedne przetrwają, inne nie. Wiadoma sprawa, jak to na rynku. Ale jednak nawet jeśli te firmy, co któraś przetrwa, na pewno zatrudni dodatkowe osoby i tak dalej. Także to jest rozwój województwa. To wsparcie kadr, wsparcie młodych ludzi na wejściu na rynek pracy, oczywiście to jest bardzo, bardzo rzecz ważna. Też i Urząd Marszałkowski ma pieniądze z tak zwanych twardych, czyli na wszelkiego rodzaju wsparcie inwestycji, nie inwestycji, bo my tutaj oczywiście mówimy o 50 tysiącach, ale czasami są gdzieś tam kiedyś potrzebne większe środki finansowe na wsparcie, ale to już wtedy trzeba bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego. Ja tylko jeszcze raz, że tak powiem, zapraszam wszystkich młodych do złożenia wniosku, jak to była scena pamiętna z ulubionego mojego polskiego filmu. Ziemia obiecana, oczywiście. Ja nie mam nic, on nie ma nic, ty nie masz nic. Sam raz tyle, żeby założyć biznes. Oni akurat wybudować fabrykę. Natomiast rzeczywiście wybudowali fabrykę. My może nie tyle, że nie mamy nic,
6: temu młodemu człowiekowi dajemy coś na początek, tą przysłowiową wędkę, żeby już te ryby łowić mógł dalej sam. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz zapraszam wszystkich do tych młodych ludzi do złożenia wniosku.
0: A na koniec posłuchajcie rozmowy z Natalią Kozak, która brała udział w poprzedniej edycji projektu i prowadzi obecnie firmę zajmującą się rękodziełem. A rozmawiał z nią nasz reporter Tomek Widak.
2: Skorzystała Pani z dotacji od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Proszę powiedzieć, w jakiej wysokości dostała Pani dotację i skąd pomysł właśnie na taką firmę w takiej branży?
7: Tak, to Pani kwot nie powiem, bo nie pamiętam aż tak co do tych przecinków, ale to była kwota 52 630 zł. Mniej więcej, ja taką kwotę wnioskowałam.
2: Czyli ta najwyższa w tamtym naborze?
7: Tak, dokładnie, to była najwyższa kwota, że tak powiem, akurat potrzebny mi, że tak powiem, osprzęt, który był dla mnie niezbędny. Akurat wychodził fajnie, idealnie w tych pieniądzach, w których, że tak powiem, się mogłem zmieścić z zafinansowaniem.
2: No to ponowię swoje pytanie. Skąd pomysł właśnie na rozwój firmy w takiej branży? W branży rękodzielniczej?
7: Zawsze lubiłam robić takie rzeczy, prezenty dla ludzi, które gdzieś zaczęły dla mnie po prostu. Można iść do sklepu, wziąć kopertę, wrzucić pieniądze, ale to nie jest to samo. I właśnie to był taki mój bodziec do tego, żeby zacząć robić po prostu to bardziej zaawansowany sposób i z czasem stwierdziłam, że jest to pomysł na to, co chcę robić po prostu w swoim życiu. A dzięki temu, że mogę robić takie rzeczy bazowe typu prezenty, też fajna kwestia jest dekoracja różnych eventów, więc mogę połączyć to po prostu w fajną całość.
2: Czyli można Panią wynająć, jeżeli ktoś na przykład robi, nie wiem, komunię, chrzciny, wesele, to Pani w takim razie, jeżeli Pani się złoży taką ofertę, to Pani przygotuje jakieś dekoracje, tak?
7: Ja jestem z parą młodą przykładowo od momentu, kiedy planują wesele, ponieważ zaproszenia ślubne wykonuję. Potem też resztę całej papieterii ślubnej, to naprawdę też mogę wykonywać, to też dekoracje na tą okoliczność. I zarówno sali i kościoła na przykład.
2: Czyli tak przekrojowo?
7: Tak, tak jak mówię, ja, że tak powiem, lubię wyzwania, lubię nowe rzeczy, więc dla mnie nie ma tego ograniczeń to naprawdę, co to może być, bo im większe wyzwanie dla mnie, tym dla mnie większa radość potem z efektów końcowego.
2: Od ilu miesięcy prowadzi Pani firmę?
7: Jestem świeżynką, ponieważ to jest niecały miesiąc. Wcześniej robiłam to bardziej w formie pasji i pomocy po prostu znajomym, a teraz raczej, że to rzeczywiście w kwestii formy zarobku na życie.
2: Okay. I po tym miesiącu jak jest w tej branży? Są oferty?
7: Znaczy, na razie skupiam się na tym, żeby oferty jak najbardziej poszerzyć, ponieważ kupiłam kilka maszyn, których dalej się uczę. Są to zaawansowane maszyny, więc na razie chcę tak jakby tą ofertę rozszerzyć maksymalnie i wtedy iść w reklamę. Aktualnie też tworzy się sklep internetowy mój, więc że tak powiem, chcę już tak wystartować z takim już faktycznie fajną bazą produktów. Zacznę już powoli reklamować się, pokazywać moje produkty na social mediach, ale tak jak mówię, startuję już niedługo, z większym hukiem, tylko jeszcze tego po prostu przygotowuję w tym momencie.
2: Okay, czyli trwają przygotowania. Proszę mi powiedzieć, ma Pani jakiś warsztat koło domu albo wynajmuje Pani jakąś powierzchnię, nie wiem, w mieście? Jak to wygląda?
7: Znaczy, na ten moment pracuję z domu rodzinnego. Mam, że tak powiem, swój taki wcześniejszy pokój, który jest całkiem sporych rozmiarów, więc mam tam możliwość po prostu wszystkiego ustawienia i laser, który mam, który zajmuje całkiem sporo miejsca, ponieważ mam duże pole robocze, jest w garażu rodziców, więc tak jak mówię, ale są takie warunki, że tak powiem, na początek bardzo dobre, ale z czasem, wiadomo, kiedyś będę chciał mieć jakiś swój lokal, żeby móc pokazywać swoje produkty ludziom po prostu, którzy do mnie przyjdą, żeby oglądnąć, żeby zobaczyć, co jest na żywo najlepiej.
2: Na razie to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, tak jak rozumiem, ale w przyszłości nie wyklucza Pani rozszerzenia tej formuły?
7: Absolutnie. Zakres mojej działalności jest na tyle szeroki, że z czasem, kiedy się to rozwinie, pomoc będzie bardzo przydatna, ponieważ dzięki temu będę mogła robić większą bazę produktów za większą skalę.
2: Tak, i kilka imprez na przykład jednocześnie.
7: Dokładnie. Tak jak mówię, dalszy chciałbym, żeby to była mała firma, która będzie stworzyła rękodzieło, ponieważ oto to była moja, że tak powiem, misja, żeby to było coś, czego nie ma na rynku w takiej formie. Chciałam, żeby po prostu ktoś, kto do mnie przyjdzie, planując jakąś okoliczność, mógł zrobić u mnie po prostu pełen zakres potrzebnych przedmiotów. Czy prezentów, czy papeterii, czy dekoracji.
2: No dobrze, to na koniec jeszcze zapytam, co Pani dało wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy?
7: Na pewno to, że podczas tego procesu, kiedy składałam wnioski, i były też szkolenia różne również, które też dały mi dużo, ponieważ dowiedziałam się pewne rzeczy, których nie miałam wcześniej świadomości. Dzięki temu z automatu mam lepszy ogląd na to, jak prowadzić tą działalność. A druga sprawa, no jednak to, o co startowałam, to z wnioskiem, to były pieniążki, które przeznaczałam na ten sprzęt, najbardziej dla mnie niezbędny, który w ogromny sposób wspomógł to, że mogę rozszerzyć swoją gamę produktów dostępną.
2: A gdyby Pani miała powiedzieć młodym ludziom, którzy się zastanawiają nad założeniem własnego biznesu, czy warto wziąć udział w tym projekcie, który organizuje Wojewódzki Urząd Pracy, to co by Pani powiedziała?
7: Powiedziałabym krótko, warto. Jest to możliwość szerzenia swoich pasji do sposobu na życie.
2: Bardzo Pani dziękuję i życzę oczywiście powodzenia w prowadzeniu biznesu.
7: Bardzo dziękuję i również życzę miłego dnia.
1: SK Rzeszów News.
0: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
0: Od lat związana jest z podkarpacką sceną muzyczną, ale ostatnie miesiące przyniosły jej sukcesy na ogólnopolską skalę. Małgorzata Boć wygrała szansę na sukces, wystąpiła podczas festiwalu w Opolu, a niedawno wydała swoją pierwszą autorską płytę Prolog. O muzycznej drodze, spełnieniu marzeń i planach na przyszłość rozmawiała z nią nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
8: Oto Pola, minęło już trochę czasu. Proszę powiedzieć nam i słuchaczom, jak dziś patrzy Pani na ten występ, bardziej jak na spełnione marzenie, czy może na początek czegoś nowego?
9: Zdecydowanie spełnione marzenie, ale jedno łączy się z drugim i zawsze to jest początek do czegoś wielkiego, więc mam nadzieję, że pomimo doświadczenia i lat, które spędziłam na scenie już w tym momencie, mogę powiedzieć, że to jest świetny start do czegoś, co można powiedzieć marzeniem na przyszłość.
8: Czyli i marzenie, i początek czegoś nowego. No to pięknie. Wspomniała Pani, że już sporo lat jest Pani związana z muzyką. Ile to już lat? Jak długo Pani śpiewa?
9: Tak naprawdę 30 lat już, można powiedzieć, jest na karku i kiedy pierwsze kroki postawiłam na scenie, więc nie można tutaj mówić o karierze 30 lat, ale o takim pierwszym zetknięciem się. Jednak no, w roli, wydaje mi się, każdego artysty jest to, żeby wyszukiwać korzeni, skąd się to wzięło, a u mnie to tak naprawdę od dziecka, więc ta muzyka i przygoda z muzyką zaczęła się właściwie od pieluchy. I nie można powiedzieć, że czekałam na start, tylko tak jest, po prostu tak się dzieje.
8: Często małe dziewczynki, nawet ja pamiętam, to każdy chce być właśnie albo aktorem, albo piosenkarką, albo lekarzem. Tu od zawsze było, że Pani będzie chciała śpiewać?
9: Nie, nie, właśnie tutaj ta przygoda jest, można powiedzieć, bardzo przewrotna, dlatego że mój tato śpiewał i był związany z muzyką, ale takie przekonanie z lat poprzednich, z dekad poprzednich było niestety takie, że muzyka i zawód artystyczny nie dać pieniądze, więc szukaj czegoś, co dzięki czemu wyżywisz rodzinę. No i ta droga troszeczkę się rozchodziła na boki, ale ciągle mnie ciągnęło do tej muzyki, do mikrofonu i no nie ukrywam, były sytuacje, że nawet uciekałam ze szkoły, żeby kroczyć na próby i żeby próbować i żeby szkolić ten wokal.
8: Czyli to wszystko było z pasji?
9: Tak, zdecydowanie tak. Pasja wygrywała za każdym razem.
8: Nagrała Pani swoją debiutancką płytę, Prolog. Tytuł płyty może sugerować, że właśnie to jest taki początek czegoś nowego?
9: Dokładnie tak. Tytuł był zamierzony, mam nadzieję, że będzie kontynuacja. W ogóle pomysłów jest na znacznie więcej. Chciałabym wystartować właśnie w taki sposób. Mam wokół siebie świetnych ludzi, świetnych muzyków, moich przyjaciół, którzy mnie wspierają za każdym razem, pomagają mi tworzyć i tworzą razem ze mną. Komponują, jeżeli ja napiszę tekst, siadamy razem do muzyki, powstaje coś ciekawego. Także no, mam nadzieję, że to się nie zamknie i będziemy kontynuować pracę.
8: O czym opowiada ta płyta, proszę powiedzieć słuchaczom. Wiemy, że to jest początek czegoś, co Pani będzie chciała kontynuować, ale tak, żeby uzmysłowić słuchaczom, czego mogą się spodziewać, jeżeli by chcieli posłuchać.
9: Tak naprawdę każdy utwór jest, właściwie opowiada o czymś innym. Są utwory mówiące o mnie, stricte o mnie. o mojej drodze, o tym, co się dzieje teraz w tym momencie, że ja to czuję, że to jest właśnie teraz, nie czekać na następny dzień, tylko czasem porzucić i zdecydować, postawić po prostu na jedną kartę. I jeżeli zaświeci to światełko w tunelu, to czasem biec w tamtą stronę. No i na przykład piosenka, która znalazła się również na deskach opolskich, bo jest na tej płycie piosenka Koniec z planem. Tą piosenkę napisał dla mnie Arek Kusowski, który doskonale mnie zna, który tworzył również tu w Rzeszowie, śpiewaliśmy niejednokrotnie wspólnie, występowaliśmy na scenie, więc wiedział, o czym pisze. I wiedział, że czasem ta droga była ciężka, ale warto postawić na taki koniec planu i pójść przed siebie, za tym, co pasja. No cóż, no piękne utwory w moim mniemaniu, w moim odczuciu i w tym, co siedzi w moim serduchu. Jest na przykład utwór pod tytułem Horyzont, który jest bluesem, takim ciężkim bluesem, można powiedzieć, klubowym, który czeka tylko na cygaro i wspomnienie tego, gdzie jest horyzont, czy dościgniony, czy niedościgniony.
8: Czyli na tej płycie jest taka różnorodność, tu pani mówi, że taki właśnie blues ciężki. Jakie jeszcze kawałki? Ja teraz mówię stricte o gatunku.
9: O muzycznych takich wyzwaniach. Więc zdecydowanie jest blues, jest rock, ale jest, można powiedzieć, taki pop rock również. Więc takie rytmy się przebijają. Zdecydowanie najbardziej wyczuwalny rock.
8: W którym najbardziej pani się czuje?
9: Zdecydowanie rockowe brzmienie i chciałabym się ustawić w takim szeregu kobiet rocka.
8: Mhm. Dobrze, tutaj mamy. Wrócimy sobie do Opola. Czy po tym doświadczeniu coś się zmieniło w pani jako artystce? Czy to jest więcej pewności siebie, czy raczej coś, co powoduje, że pani wie, że pani musi teraz bardziej się skupić, że większa odpowiedzialność jest teraz?
9: Zdecydowanie Opole pokazało mi, że doświadczenie jest czymś, co pomaga. Czasem pokora sceniczna większa. Zaczerpnąć to, co się dzieje tam na scenie i zaczerpnąć od widowni, od tych ludzi, którzy współtworzą występ, jest czymś niesamowitym, więc no, zabieram to na dalszą drogę i mam nadzieję, że właśnie to jest to, co mówimy, prawda? Dalsza droga, dalsza praca, ciężka praca, skupienie nad tym, co chcę osiągnąć i co chcę pokazać. To chcę pokazać już przez 30 lat. Także no, mam nadzieję, że wystartujemy mocno.
8: Ja lubię pytać bardzo o emocje, bo to bardzo takie osobiste jest. Tutaj, jak pani czuła się na tej scenie w Opolu? Jakie emocje towarzyszyły? Co pani czuła? Tak, żeby każdy z nas wiedział, jak to jest, bo no, stanąć na scenie to nie jest coś, co się robi codziennie, prawda?
9: Zdecydowanie scena opolska jest taką górą, do której chyba dąży każdy artysta tutaj w Polsce. Opole jest takim szczytem, do którego trzeba dotrzeć, żeby później sięgać po następne. Ale warto przejść na początek właśnie przez Opole. Ja zawsze chciałam i ustawiałam sobie sceny, nie wyniki konkursu, tylko samą scenę, żeby tam stanąć, żeby ją poczuć. Poczuć scenę to znaczy zaczerpnąć emocje i energię z tych wszystkich dusz, które tam stały. Zanim wystąpiłam na scenie, przyjechałam do Opola znacznie wcześniej, żeby stanąć na przykład w Muzeum Polskiej Piosenki, żeby tą energię zaczerpnąć. I to jest niesamowite doświadczenie. Byłam wzruszona, byłam napełniona piękną, cudowną melodią, więc mam nadzieję, że o tym też powstanie piękna piosenka.
8: A był stres, był jakieś takie właśnie emocje, że jednak stanie pani na tej scenie, jest widownia, telewizja, ludzie to widzą. Jak to wyglądało? Tu stricte już takie emocje pytam.
9: O, takie szczegóły. O, proszę, no to tak, zdecydowanie. To mocniejsze bicie serca. Nie mogłam jeść przez półtorej dnia, więc to też jest bardzo, bardzo ważne, jak to się dzieje, ale to nie tylko ja, to wszyscy uczestnicy debiutów, nie ci, którzy już stali na tej scenie, bo to jest ten pierwszy moment. Za chwilę masz wrażenie, że spełni się twoje marzenie, daj największe. I kiedy stoisz tam na tej scenie, to nie wiesz, czy oddychasz, czy zamykasz oczy, nie chcesz ich zamykać, żeby nie stracić żadnej chwili. Dużo osób pytało się mnie przed, jak ja sobie wyobrażam, a ja kompletnie nie chciałam sobie wyobrażać tego momentu. Ja chciałam pozostawić to chwili, żeby to się stworzyło samo. To tak samo jak się jedzie i gdzieś ogląda się piękny widok. Nie chcemy robić sobie wcześniej jakiegoś takiego, nie wiem, spoilera, żeby zobaczyć, jak to wygląda, po to, żeby móc to przeżyć. No dokładnie tak było tym razem. Ja po prostu stanęłam tam na tej scenie, wdech, wydech i niech się dzieje.
8: I niech się dzieje.
9: I niech się dzieje. Miałam ogromną, cudowną swoją widownię. Mogłam się cieszyć, bo ci ludzie skandowali moje imię, znali utwór, śpiewali razem ze mną. Przyjechali prosto z Rzeszowa i z Bogu chwały po to, żeby po prostu tam być razem ze mną i przeżywać te emocje. No, przyznam się szczerze, że musiałam troszeczkę unikać spojrzenia w tamtą stronę, żeby się nie wzruszyć aż tak bardzo, żeby po prostu wykonać.
8: Tak, bo to słychać pewnie.
9: Wykonać, tak, ten utwór całkowicie. Było głośno, ale w moim serduchu tutaj po prostu w rytmie. I cieszę się, że mogłam to przeżyć i jeżeli ktoś by mi pozwolił cofnąć czas, to do tego momentu.
8: Mamy emocje przed, mamy emocje w trakcie, a po?
9: Kiedy
8: czy takie było wielkie ów?
9: Nie, nie, to nie było ów. To było, kiedy wiedziałam, że to jest ostatni akord, to przyznam szczerze, zamknęłam oczy, tak jak małe dziecko prosi, ja nie chcę jeszcze do domu. To dokładnie było coś takiego. Ja nie chcę schodzić z tej sceny. Nie każcie mi schodzić, ja mogę zagrać tu cały koncert, pozwólcie mi to zrobić. To jest niesamowite stać w amfiteatrze i patrzeć na tą publiczność, która jest dla ciebie i razem z tobą. I tam tylko szczerość wygrywa. Jeżeli jest się szczerym, i nie mówię tu o wygrywaniu nagród, tylko o publiczności, o emocjach, o aplauzie, o brawach, to było bardzo mocno wyczuwalne, więc no, sam ten moment po zrobił wrażenie nie tylko na mnie, bo jak zeszłam ze sceny, to każdy pytał, czy ja przywiozłam pół Polski ze sobą, więc to było niesamowite, bo było tak głośno. Myślę, że sama piosenka, sam utwór i te moje emocje no, dały się pokazać. No, będę tęsknić za tym momentem, bo to pierwszy moment. Nie stawiam sobie takiej kreski i nie mówię, że ja tam nie wrócę, ja tam wrócę.
8: No to jak najbardziej, pewnie. A przed panią chyba kolejne momenty, kolejne doświadczenia. Tu już też mamy płytę, mamy Opole, a co przyniesie czas, to zobaczymy. Trzymam kciuki, oczywiście. Na co dzień uczy pani śpiewu młodych ludzi. Czy właśnie po takim sukcesie, jak chociażby ten, przekonuje pani ich, żeby nie rezygnować ze swoich marzeń?
9: Absolutnie tak. To jest, ja przede wszystkim jestem nauczycielem takim, który siądzie z dzieckiem i będzie uczył nutek. Ja zaczynam od pasji, zaczynam od tego. Sprawdź, czy to na pewno kochasz, czy na pewno chcesz to robić. Moim zadaniem jest rozbudzić w nim pasję i nie skrzywdzić tego człowieka, nie kierunkować go, tylko pozwolić mu po prostu płynąć. Płynąć z muzyką i z tym, co w serduchu. A serducho samo podpowie. Teraz dzieci mają ogrom i wielkie spektrum różnych zajęć, prawda? Mogą próbować tańczyć, mogą próbować śpiewać, mogą próbować grać na instrumentach, być sportowcem, mistrzem świata w każdej dziedzinie. A moim zadaniem jest rozbudzić maksymalnie pasję do śpiewu.
8: A jeżeli już ta pasja jest, to jakby pani mogła nawet i tu naszym słuchaczom, bo to nie odnosi się tylko i wyłącznie do śpiewu, ale do wszystkich naszych marzeń, jak właśnie nie stracić nadziei, jak się nie poddawać i jak dążyć do tego, żeby te marzenia spełniać?
9: Być sobą. Przede wszystkim mówić o tym, nie bać się rozmawiać z ludźmi. Jeżeli się o czymś marzy, to po prostu szukać, iść przed siebie i szukać takiej chwili, gdzie możemy o tym porozmawiać. Nie bać się szukać mecenasów kultury. Ich jest mnóstwo i chcą inwestować, tylko muszą widzieć prawdę, muszą widzieć szczerość, muszą widzieć konsekwencje. To nie może być kwestia chwili. Trzeba cały czas szukać siebie, owszem, ale umieć siebie też sprzedać, pokazać. I tu nie mówię w takim sensie finansowym, absolutnie.
8: Trochę tylko pewności siebie.
9: Pewność siebie i wiara w siebie i w to, co się mówi, a mówi się szczerze wtedy, jeżeli się zagląda po prostu w środek serducha.
8: Jeżeli pani pani miałaby ocenić przez pryzmat tych lat, czy była to ciężka droga, czy taka, przez którą w miarę pani udało się przejść, czy jednak, tak jak zazwyczaj się mówi, że naprawdę ciężka droga to była?
9: Z tego doświadczenia mogę powiedzieć, że faktycznie łatwo nie było, ale pokora i takie życie codzienne pozwoliło mi na to wszystko tak naprawdę troszeczkę nałożyć okulary, wziąć oddech i dystans, ogromny dystans. Myślę, że telewizja bardzo dużo zabiera nam takiej prawdy w tym, jak to wygląda tak naprawdę. Programy telewizyjne nie tworzą od razu kariery i nie tworzą od razu gwiazdy, gwiazdorstwa i wielkich scen. Naprawdę trzeba bardzo, bardzo mocno pracować i trzeba mieć ogromne zaplecze, może nawet nie ogromne, ale po prostu chęć tworzenia. To nie jest tak, że się wyciąga, odsuwa szufladkę i po prostu jest. Tylko trzeba wiedzieć, co się wnosi ze sobą. Ja się cieszę, że przez te lata dostawałam czasem tak naprawdę po nosie i nawet jeżeli były to dobre występy, to nie prowadziły mnie na wielkie szczyty. Bardzo się cieszę, bo to jest doświadczenie, które każe mi sięgać po pokorę.
8: Tak, ja bardzo lubię powiedzenia, tu chociażby się sprawdzi, ciężka praca popłaca. Coś, co przyjdzie nam lekko, niekoniecznie człowiek to doceni. A tutaj pani wie, że to wszystko się składało na pani doświadczenia, naukę i to, że w końcu przyszedł ten moment. I chyba najlepiej tak z zaskoczenia, jak coś przyjdzie. Pani spodziewała się tego akurat teraz?
9: W życiu.
8: W życiu, czyli... ale fajnie, że życie tak zaskakuje,
9: ja się
8: prawda?
9: Ja bardzo cieszę, ale to może właśnie dlatego, że w momencie, kiedy my stawiamy sobie za cel, no nie ukrywam, jak się idzie do takiego programu, gdzieś przez głowę przechodzi nam. Tak. Fajnie by było wygrać. No w końcu po coś idziemy do tego programu? Żeby się dobrze pokazać, żeby wygrać, żeby się gdzieś tam zaprezentować mocniej, móc podzielić swoją jakąś taką sztuką artystyczną. Czy to jest muzyka, czy cokolwiek innego. Ja się bardzo cieszę, że właśnie w momencie, kiedy ja się kompletnie tego nie spodziewałam, program Szansa na Sukces był moim trzecim właściwie podejściem, a tak naprawdę piątym, bo tam są pewne zasady, które mogą cię wykluczyć w ostatniej chwili z programu i to jest decyzja reżysera, wizja reżysera. Jeżeli nagle okaże się podczas próby, że nie pasujesz do danej muzyki, do danego repertuaru lub jest na przykład więcej osób, które mają tą szansę, przeniosą cię do innego programu i to jest w ostatniej chwili. Jesteś tam na miejscu, już był w ogródku, już witał się z gąską. Dokładnie tak jest i tak było w moim przypadku. Tak samo stałam na scenie Voice'a. Nie odwrócili się, nie słyszałam. Ja sama wiem, że mogłabym to lepiej zrobić. Zrobiłam tak, jak zrobiłam. To są emocje, to jest widownia, to jest cały dzień czekania. Masę różnych aspektów, które pomagają, czasem przeszkadzają, więc nie jest wcale łatwo. Ale to są ludzie, to jest to spojrzenie pod kątem kamer, pod kątem tego, jak to się produkuje. Trzeba pamiętać, że zawsze jest jakiś scenariusz i reżyseria i trzeba się dostosować.
8: Zgadza się.
9: Decydując się pod kątem właśnie takich na przykład programów.
8: Tak, to jest całkiem co innego niż koncert, po prostu koncert.
9: Absolutnie,
8: to jest program. Tak, wrócę jeszcze do sceny. Czy ma pani jakieś swoje takie przedkoncertowe rytuały? Jak się pani przygotowuje, albo jak się pani odstresowuje?
9: Przede wszystkim przygotowuję się tak jak każdy artysta, wiadomo, chce zadbać o look taki przed wyjściem na scenę, ale staram się wyciszyć. I tak było na przykład w Opolu, kiedy wszyscy chodzili, rozmawiali, tworzyli rolki, kontenty, to tamto, siamto, wywiady. Ja chciałam się schować gdzieś, żeby się wyciszyć, żeby nabrać swojego spokoju, żeby poczuć swój rytm serca. To jest dla mnie bardzo ważne. Za każdym razem próbuję i staram się właśnie tak wyciszyć, żeby wejść w siebie, żeby wejść w taki moment, kiedy wiem, że to teraz, to ten moment. I tak jak jedna piosenka, która jest na płycie Prolog, opowiada o tym, że to jest ten moment właśnie teraz i chcę, poczułam smak i jestem na tak.
8: Kilka razy już pani wspomniała o piosenkach z płyty, a która piosenka jest pani ulubioną, która najbardziej jest blisko serca? Słyszałam, że wszystkie, ale zawsze ma się jakąś taką jedną. I dlaczego akurat ta?
9: utwór przed siebie. To jest ten utwór, który cytuję, ale to jest taki utwór, kiedy któregoś ranka po prostu obudziłam się i poczułam, że ja muszę napisać ten numer. Zajęło mi to 15 minut, kiedy czasem piosenki piszę całymi dniami, wracam po tygodniu, otwieram szufladę, ponownie piszę, skreślam i tak dalej, a tutaj dosłownie 15 minut wiedziałam, że to jest ten tekst, to jest ta chwila. Owszem, zawsze utwór przechodzi jakąś tam, prawda, odmianę w momencie, kiedy się go nagrywa. Chodzi o akcenty, o transakcentację, żeby odpowiednio podkreślić sens w danym zdaniu. Ja bardzo duży nacisk zawsze stawiam na sferę taką liryczną utworu, żeby tekst był bardzo czytelny. Więc no, cieszę się, że ten utwór właśnie opowiada o mnie, jest o mnie i powstał właśnie w kwestii chwili, bo był wyciągnięty ze snu, wyciągnięty dosłownie ze środka mnie.
8: Tu poznaliśmy panią co do tych emocji wszystkich, o pani drodze, o tym, jak się pani czuje na scenie, a jaka jest pani na co dzień, poza sceną. Wiele osób wiem, że się zastanawia, jak taki artysta, czy to aktor jest właśnie poza kamerami, poza sceną, tak po prostu.
9: Jedni mówią, że jestem spokojna, że to jest zupełnie co innego, aniżeli żywią na scenie. Inni mówią, że jestem osobą bardzo kreatywną, energetyczną i tak faktycznie jest. Na co dzień w pracy, bo na tym polega moja praca. Pracuję na co dzień jako animator kultury, więc moim zadaniem jest zdecydowanie kreowanie tego wszystkiego, wprowadzanie w życie kolorów. Więc tak, jestem kolorowa, jestem uśmiechnięta, lubię się uśmiechać i zdecydowanie daję ludziom ogromny kredyt zaufania.
8: Ja tutaj słuchaczom oczywiście wspomnę, z mojej perspektywy pani wpadła do studia, tak, uśmiechnięta, energiczna, także tak, tutaj się wszystko zgadzam. A czego słucha pani w samochodzie jadąc? Tak już tak prywatnie podpytam, bo też jestem ciekawa.
9: Ostatnimi czasy wszystkiego tego, czego muszę się nauczyć, więc to jest moja metoda nauki. W samochodzie spędzam bardzo dużo czasu, więc wszystkie utwory, które pojawiają się później na scenie, tworzą się i kreują w mojej głowie właśnie w samochodzie i za kółkiem. Więc dużo jest tam utworów moich, takich, które powstają. Dużo jest takich, które mnie tak naprawdę dodają mi takiej wiary i pewności w siebie. Jest dużo Małgosi Ostrowskiej. Kocham Małgosię Ostrowską i zawsze to powtarzałam.
8: To było moje kolejne pytanie właśnie.
9: Kobiety roka są zdecydowanie dla mnie inspiracją. Polskie kobiety roka. I czy to jest Wanda Kwietniewska, czy to jest Małgosia Ostrowska, Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska, Beata Koźdrek. Myślę, że ten trend muzyczny, który u nas płynął szeroką, ogromną falą przez polski muzyczny rynek, no myślę, że tak mnie zainspirował, że po prostu chciałam się ustawić w jednym szeregu i płynąć tą samą falą.
8: Czy, że tak powiem, to grono artystek, bo tutaj były chyba same kobiety wspomniane, tak? Czy jest ktoś tam, z kim chciałaby pani duet stworzyć?
9: No powtórzę się, oczywiście, że się powtórzę. Małgosia Ostrowska. Mam nadzieję, że tutaj chodzi też o to, że w imieniu Małgorzata jest ogromna siła, jest ogromna pokora i jest taka elegancja perły. I to oznacza właśnie imię Małgorzata.
8: Jeszcze na koniec, gdyby mogła pani powiedzieć coś tej Małgosi sprzed wielu, wielu lat, która dopiero zaczynała swoją muzyczną drogę, to co by to było? Jakie by to były słowa?
9: Nie bój się, idź do przodu, rób to, co robisz.
8: I to chyba też są słowa dla wszystkich słuchaczy, którzy gdzieś mają swoje pasje, swoje marzenia, żeby iść swoją drogą, nie bać się i nie poddawać. Jeszcze tutaj jakby mogła pani odesłać naszych słuchaczy, gdzie znaleźć wszystkie utwory, gdzie można zobaczyć, jak pani działa, gdzie pani wychodzi na scenę, gdzie można panią spotkać.
9: Kochani, zapraszam was bardzo gorąco. Słuchajcie mojej muzyki. Na przykład na Spotify, tak samo na YouTubie, tam wszędzie znajdziecie płytę Prolog. Myślę, że w Radiu SK również usłyszycie moje utwory, więc zapraszam was bardzo, bardzo gorąco, również na social media. Tam czy na Instagramie, czy na Facebooku, na mojej stronie usłyszycie wszelkie nowości. Na pewno poinformuję wszystkich o koncertach i o pełnej trasie.
8: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dzięki wielkie.
1: SK Rzeszów.
0: Od 14 września będzie można otrzymać 300 zł na wypoczynek w województwie podkarpackim. W regionie rusza bowiem pierwsza tura podkarpackiego czeku turystycznego. Z programu mogą korzystać nie tylko mieszkańcy naszego województwa, ale w zasadzie wszyscy pełnoletni obywatele Polski. A o szczegółach naszemu reporterowi Tomkowi Widakowi opowiedziała Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: Skąd wziął się pomysł na utworzenie podkarpackiego czeku turystycznego?
9: Utworzenie czeku turystycznego wynikało z potrzeby wsparcia branży turystycznej we wschodniej Polsce, ponieważ od czasu wojny w Ukrainie ta część naszego kraju i branża turystyczna w tej części kraju ma podgórkę i ma się nieco gorzej niż branża turystyczna w reszcie kraju. Stąd pomysł Ministerstwa Sportu i Turystyki, żeby uruchomić taki program wsparcia w postaci czeku turystycznego. Na Podkarpaciu realizuje to przedsięwzięcie nasza organizacja, czyli Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Dodatkowo wsparcia finansowego udziela też województwo i wygląda to tak, że połowa środków, która będzie z ministerstwa, będzie przeznaczona na pulę dla seniorów i użytkowników kart dużej rodziny, natomiast pula przeznaczona przez województwo umożliwi włączenie do tego programu wszystkich dorosłych Polaków.
2: Powiedziała Pani, że na Podkarpaciu Wy odpowiadacie za ten bon. To kto jeszcze go realizuje? Jakie województwa? Ma Pani wiedzę?
9: Tak, bon jest realizowany we wszystkich województwach ścianowych.

0: tłumacz wniosek, uzupełniamy pewne podstawowe dane i jeżeli zmieścimy się w puli, bo no, myślimy, że te czeki rozejdą się pewnie dosyć szybko, liczymy na duże zainteresowanie, tak powiem, otrzymujemy taki numer czeku na telefon komórkowy i na maila. Następnie już posiadając czek, wybieramy jakiś obiekt z bazy, rezerwujemy sobie miejsce noclegowe samodzielnie, przyjeżdżamy na miejsce, pokazujemy numer czeku i dzięki takiemu numerkowi płatność za dany nocleg będzie pomniejszona o kwotę 300 zł.
1: Co do tego czeku, to rozumiem, że są jakieś terminy, do których można ten kod wygenerować. Proszę powiedzieć, jak to wygląda tutaj na Podkarpaciu.
0: Tak, generalnie akcja trwa, można powiedzieć, całą jesień, bo chodziło też o to, żeby wesprzeć branżę turystyczną w tym nieco niższym sezonie. Pierwsza tura to jest 14 września i będziemy mogli taki bon wygenerowany w tej pierwszej turze wykorzystać od 15 września do 5 października. Następnie druga tura to jest 6 października i tu mamy 4 tygodnie na wykorzystanie. I trzecia tura 3 listopada i podobnie 4 tygodnie na wykorzystanie takiego czeku.
1: Myśli Pani, że w przyszłości jest szansa, żeby to się rozwinęło na kolejne edycje?
0: No, my mamy ogromną nadzieję, że tak będzie. Wiadomo, zazwyczaj chodzi o pieniądze po prostu. Jeżeli będziemy mieć środki, chcielibyśmy dalej tak wspierać naszą branżę, przynajmniej do czasu, kiedy sytuacja się nie ustabilizuje. Ponieważ no, mamy taką sytuację, że z jednej strony nasza branża turystyczna jest przygotowana na przyjmowanie turystów, ma super ofertę, stara się ją cały czas rozwijać, a z drugiej strony raz po raz mamy takie przypadki, kiedy słyszymy, że gdzieś leciał jakiś dron i wtedy od razu informacja prasowa, która obiega cały kraj, wpływa na to, jak jest odbierana oferta turystyczna w naszym regionie. Więc pod tym względem jest to po prostu wciąż powtarzający się kryzys dla branży, która potrzebuje takiego wsparcia. Więc ja mam nadzieję, że to się uda i mamy nadzieję, że znajdziemy środki na to, żeby to kontynuować. Ale jeszcze nie jestem w stanie absolutnie nic obiecać.
1: Powiedziała Pani o tych dronach. Rzeczywiście one no, są takim straszakiem trochę dla turystów, ale też straszakiem są niedźwiedzie, które też się pojawiają głównie tutaj w Bieszczady i okolice. I one też wpływają w jakimś mniejszym, większym stopniu na branżę turystyczną. No jak było w tym roku właściwie? Czy ten ruch turystyczny przez niedźwiedzie właśnie i przez tą sytuację, którą mamy za wschodnią granicę, zmalał na Podkarpaciu? Czy raczej jest stabilny?
0: Niewątpliwie mieliśmy trudny początek sezonu. Afera niedźwiedziowa nie pomogła. To nawet nie chodziło o same niedźwiedzie, tylko o to, jak mocno media, w tym w szczególności media społecznościowe i niektóre osoby, które próbowały własny jakiś kapitał popularności zbić na tych niedźwiedziach, to był duży problem. A ironia losu jest taka, że inne regiony, które mają piękną przyrodę i w związku z tym również notują obecność dużych ssaków, dużych drapieżników, zazwyczaj ta obecność jest postrzegana jako atut, jako dowód na to, że ta przyroda faktycznie jest nieskażona, piękna na tyle, że duże zwierzęta ją wybierają. Niestety u nas poszło to w drugą stronę i przez chwilkę faktycznie słyszeliśmy od branży, że było mniej rezerwacji w związku z tą sytuacją. Ale czy ten gorszy początek sezonu był spowodowany tylko i wyłącznie przez niedźwiedzie? Nie mam przekonania. Musielibyśmy pewnie zrobić jakieś bardzo konkretne badanie, żeby wiedzieć, czy to było przyczyną, czy jeszcze inne aspekty. Branża turystyczna jest branżą bardzo delikatną, podatną na wszelkie wahnięcia, ponieważ jeżeli ktoś na przykład się czegoś przestraszy albo ma gorszą sytuację finansową, w pierwszej kolejności rezygnuje z tych dóbr luksusowych, które nie są mu niezbędnie potrzebne, więc powiedzmy z tego wyjazdu weekendowego w Bieszczady może zrezygnować. Więc na ten moment wiemy, że było troszkę trudniej. Dopiero na jesień będziemy w stanie stwierdzić, o ile trudniej, jak dane z GUS-u będą ewidentnie liczbowo pokazywać nam, co się wydarzyło.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Podkarpacie od lat kojarzy się z piękną przyrodą, ale także z bogatymi tradycjami pszczelarskimi. To właśnie o pszczołach, ich niezwykłym świecie i o tym, dlaczego nasz region jest tak dobrym miejscem do ich hodowli, porozmawialiśmy z Rafałem Szelą, architektem krajobrazu, pszczelarzem i współtwórcą programu Tak dla Pszczół. W pierwszej części rozmowy nasz gość opowiada m.in. o tym, jakie gatunki pszczół występują na Podkarpaciu, od czego zależy smak miodu oraz dlaczego nawet sąsiadujące ze sobą ule mogą dawać zupełnie różne miody. Z Rafałem Szela rozmawia nasz reporter Tomek Widak. Słuchajcie.
1: Panie Rafale, to na początku naszej rozmowy zróbmy sobie takie ogólne

0: wprowadzenie i powiedzmy, czy Podkarpacie jest dobrym miejscem do hodowania pszczół? Tak z pana obserwacji.
1: Jeśli mówimy o pszczole miodnej, to Podkarpacie jest dobrym miejscem. Można powiedzieć nawet, że jest takim miejscem, gdzie ta pszczoła miodna występowała na terytorium Polski w takim stopniu pierwotnym, bo tutaj naturalnie występowała właśnie pszczoła miodna gdzieś w tych południowych częściach. Jeszcze niedawno, jeszcze od czasu do czasu były takie poszukiwania tych pierwotnych pszczół gdzieś głęboko, głęboko w Bieszczadach. Także tutaj jakby Podkarpacie jest związane z pszczołami, jest związane z pszczelarstwem, z pszczołą miodną. Zresztą mamy tutaj swój produkt regionalny podkarpacki, miód spadziowy, o którym warto wspomnieć.
0: Okej, czyli południe naszego regionu, czyli tutaj głównie Bieszczady. A nie wiem, okolice Przemyśla albo nie wiem, Stalowej Woli, tutaj one są dobre do hodowania pszczół?
1: Jeżeli mówimy o... Tak, w całym Podkarpaciu, no to całe Podkarpacie można podzielić na tą część taką bardziej leśną, z mniejszym udziałem rolnictwa albo z brakiem tego rolnictwa, bo w tej chwili to wszystko się zmienia i w tych terenach górskich tego rolnictwa, takiego jak sobie wyobrażamy, z ciągnikami, z maszynami jest coraz mniej, jest coraz więcej naturalnych łąk, coraz więcej jest zalesień, coraz więcej takiej różnorodnej roślinności, które pszczoły bardzo lubią, między innymi tam też występują drzewa iglaste, na przykład jodła i świerki, które można powiedzieć są żywicielami odpowiednich mszyc, z których to, za pośrednictwem których powstaje po prostu ten podkarpacki miód spadziowy. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o tych terenach bardziej płaskich, czyli okolice Rzeszowa i na północ od Rzeszowa, no to są to tereny jeszcze bardziej rolnicze. Powiedzmy Podkarpacie w kierunku Przemyśla, tam też są bardzo dobre ziemie, występują dość duże uprawy rzepaku na przykład na wiosnę. To pszczołom zdecydowanie pomaga i takie tereny rolnicze też dla pszczół są dobre, ponieważ no, stosowana obecnie gospodarka rolna powoduje to, że są i przedplony, i poplony, i jakieś miejsca pozostawiane też jako pożytki dla pszczół, czyli no, ta różnorodność jest coraz większa. Niemniej jednak też te naturalne tereny, gdzie roślinność jest naturalnie różnorodna, gdzie postępuje naturalna sukcesja, tam pszczoły zawsze znajdują sobie dużo ciekawych rzeczy i najczęściej jest to taki miód wielokwiatowy, miód z domieszką, bardzo często spadzi, czy to iglastej, czy liściastej.
0: A jakie gatunki pszczół występują tutaj najczęściej na Podkarpaciu? No bo rozumiem, że są jakieś gatunki. Nie wiem, pytam jako kompletny laik, więc może to być głupie pytanie.
1: Na Podkarpaciu występują cztery podgatunki pszczół. Środkowa europejska, włoska, kaukaska i krańska.
0: Ale jest ich więcej ogólnie.
1: Ogólnie? Tak, ogólnie podgatunków jest więcej, ale w Polsce możemy hodować tylko te cztery. Oczywiście wiadomo, że te pszczoły też naturalnie krzyżują się ze sobą, więc są różne krzyżówki. Każdy z pszczelarzy ma swoje ulubione pszczoły i też prowadzi gospodarkę, obserwację tych pszczół, taką swoją własną też selekcję pod względem i tej wydajności miodowej, ale też i jakości obsługi tych pszczół. No bo wiadomo, że każda pszczoła zachowuje się troszeczkę inaczej i zachowuje się inaczej to, co ma w genetyce, ale też chodzi o to, że duży wpływ ma środowisko, w którym żyje. Czyli jakaś taka pogoda, która na przykład bardzo gorące dni, wtedy pszczoły są bardziej nerwowe, bo nie mogą latać na kwiaty, jest za wysoka temperatura, zajmują się chłodzeniem ula, pożytki się im urywają, czyli nektar w roślinach nie pojawia się, bądź zbyt szybko wysycha. W związku z tym takie czynniki, kiedy one nie mogą sobie spokojnie zaspokajać potrzeb własnej rodziny, powodują, że są bardziej nerwowe i wtedy też obsługa tych pszczół jest zdecydowanie trudniejsza, no bo trzeba powiedzieć, że pszczoła miodna, mimo tego, że udomowiona, to wciąż jest organizmem, wciąż jest zwierzęciem po prostu dzikim.
0: Wymienił pan cztery gatunki pszczół, które są hodowane w Polsce, ale też na Podkarpaciu. A który z tych gatunków jest najczęściej spotykany w naszym regionie?
1: No, najczęściej to są spotykane mieszańce.
0: Mieszańce
1: okay. między tymi podgatunkami, ponieważ rodzina funkcjonuje w taki sposób, że królowa matka leci w powietrze po to, żeby spotkać się z trutniami i to jest od przez kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu trutni. W związku z tym rodzina funkcjonuje zawsze lepiej, jeżeli jest bardziej przemieszana, czyli tam są w ulu robotnice po jednej matce, ale po wielu ojcach. W związku z tym jest różnorodność genetyczna w ulu. różnorodne upodobania i lepiej cała ta rodzina jako jeden wspólny organizm pracuje zdecydowanie lepiej, lepiej podejmuje decyzje i ta różnorodność no, wpływa dla nich cały czas na plus.
0: Okej, okay, wspomnieliśmy o Bieszczadach, wspomnieliśmy tutaj o Rzeszowie i Przemyślu, to ja dopytam o ten miód produkowany przez pszczoły. Czy miód na przykład z terenu Bieszczad będzie smakował inaczej niż miód, który został zrobiony przez pszczoły w okolicach Rzeszowa, czy Przemyśla, czy Starowej Woli? Może tak być? Taka różnica w smaku?
1: Oczywiście, że jest. Oczywiście,
0: jaka jest,
1: że jest
0: różnica? Czym on się różni?
1: No właśnie to jest takie obiektywne. Ja powiem tutaj inaczej, że to nie tylko chodzi o to, że ten miód jest regionalnie różny, tak? Bo jeżeli popatrzymy na te dalsze Bieszczady, dalej podłożone od Rzeszowa, to tam nie ma roślin uprawnych, tam są rośliny bardziej dzikie, jest większa różnorodność. Są łąki piękne, które jedziemy tam czas od czasu podziwiać, są lasy, w których lubimy zbierać grzyby. I jeżeli popatrzymy na tamten miód, to on jest taki bardziej różnorodny, leśny i bardzo często z domieszką albo spadzi iglastej właśnie, albo spadzi liściastej, tak? Jeżeli posmakujemy miodu z okolic, powiedzmy, między Rzeszowem a Przemyślem i będzie to miód wiosenny, no to będzie miał taki charakterystyczny smak czy posmak miodu rzepakowego. On może być albo rzepakowy zupełnie czysty, albo może być wielokwiatowy z dominacją jakby tego nektaru rzepakowego. No, ale tutaj nie tylko chodzi o te regionalne, no bo pszczoła miodna mieszka w ulu, lata sobie do tych maksymalnie 5 kilometrów, najczęściej 2 kilometry, no ale jeżeli gdzieś będzie pole z roślinami, które są bardzo wydajne, mają bardzo w nektarze dużą zawartość cukru, to one tam chętnie polecą nawet i 5 kilometrów, ponieważ i tak zysk cukrowy w ulu będzie większy. Mimo tego, że ona poleci dalej, zużyje część tego, co zbierze w czasie lotu, bo przecież latanie jest energetyczne, musi machać skrzydłami, więc to trzeba energii, więc ona, paliwem dla niej jest miód, więc ona wraca, ale mimo wszystko, nawet jeżeli mniej przyniesie ze sobą, to większa zawartość powoduje to, cukru powoduje to, że zysk dla ula jest większy. Ale to jest jeszcze nie wszystko, ponieważ jeżeli obserwujemy pszczoły, które są w pasiece, które są ule w niedalekiej od siebie odległości, nawet ule stojące tuż obok, w każdym z nich miód będzie smakował inaczej.
0: Ciekawe.
1: Bierze się to stąd, że ta różnorodność pszczół ulu powoduje, że one jak znajdą sobie jakiś pożytek, to później starają się zachęcić inne pszczoły. Tam wykonują swój taniec, pokazują, gdzie mają lecieć, ile paliwa trzeba zabrać na drogę, jak daleko trzeba polecieć i jak to, co przyniosły, smakuje. Jeżeli pszczoły zwiadowczyni. I teraz, jeżeli popatrzymy na ul, że on jest taki przemieszany genetycznie, jedna matka, ale ojców 40, no to okazuje się, że te preferencje będą bardzo różne. I teraz każda z tych zwiadowczyń będzie chciała zachęcić do siebie grupę współpracownic, tak? Czyli jak one się tak będą zachęcać w różny sposób i to będą upodobania i smakowe, i odległościowe, i zapachowe tego pokarmu, no tam bardzo, bardzo złożone są procesy, ale jeżeli to one potem latają grupami i teraz w zależności ile tych grup będzie, jakie pożytki znajdą, w jakich odległościach, jakie smaki nektarów, czy będą miały preferencje do tego, żeby trochę jednak spadzi poszukać, czy tylko nektaru, to ten miód w każdym ulu będzie inny i on rzeczywiście, my pszczelarze wiemy, że tak jest, bo czasem wyciągając plaster z ula z tym miodem, jak go odsklepiamy, ściągamy tą wierzchnią warstwę tego wosku i patrzymy na ten miód, to on już na pierwszy rzut oka nam wygląda inaczej. Są miejsca na plastrze, gdzie jest ciemny, są miejsca, gdzie jest jaśniejszy. Jak się go posmakuje podczas miodobrania, to już wiemy, że jest inny. Oczywiście to wszystko w jakiś sposób to jest różne, mogą być te miody jakby na różnych fragmentach plastra, na różnych plastrach. Wiadomo, że jak to idzie do wirowania, czyli to wkładamy ramki, żeby siłą ośrodkową ten miód tego plastra wyrzucić, to okazuje się, no to się wszystko tak przemiesza, tak? Ale mimo wszystko, jeżeli byśmy ten miód pozyskiwali ulami, to on będzie różny. On będzie się różnił trochę kolorem, trochę smakiem. Naprawdę to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób pszczoły w ogóle miodne funkcjonują, w jaki sposób zbierają ten nektar i co dla nich jest ważne. To jest niesamowite, że jaki sposób one w ogóle podejmują decyzje.
0: Ciekawe jest też to, jak one budują te swoje organizacje, nie? Jaka tam jest hierarchia, nie? Że każda pszczoła wie, co ma robić. Jest pewna hierarchia, jest królowa, są trutnie, są matki, które wychowują. No,
1: tak, tutaj... jeżeli byśmy tak popatrzyli, no to mamy mamy królową matkę, jedną,
0: tak,
1: Wulu.
0: Tak.
1: Okresowo może się pojawić ich kilka, no ale to są już takie inne zjawiska związane z wymianą tej matki. Natomiast generalnie jest jedna matka, która podlega ocenie przez robotnicę i to robotnice decydują, czy ona tą matką będzie dłużej bądź krócej, bo chodzi o to, czy też potomstwo po tej matce jest, powstaje, wygryza, po prostu się splastra zdrowe, silne i tak dalej, więc to nas jest taka cały czas pod obserwacją robotnic, to robotnice decydują o tym, czy ona będzie z nimi przez rok, dwa lata, trzy, a może dadzą jej szansę do 5 lat żyć wspólnie, ale to jest królowa matka i ona de facto nie podejmuje w ogóle żadnych decyzji. Ona poleci, jak się pojawi w ulu, wygryzie się ze specjalnego matecznika, poleci na lot godowy. Jeżeli ten lot godowy się będzie, no będzie pogoda sprzyjać, uda się, zbierze nasienie do specjalnego organu zwanego spermateką, jak zbierze plemniki od wielu trutni, to później ona już nic innego nie robi, tylko zajmuje się rozrodem, tak? Czyli jakby składa jajka i tych jajek może nawet do 4000 na dobę składać w zależności od pory roku. Tak, czyli to można łatwo policzyć, jak doba ma 24 godziny, to ile ona, jeżeli ona tych 4000 jajek ma złożyć, to jak szybko musi się po tym płaszczy i sprawnie poruszać, mierzyć komórkę, żeby wiedzieć, czy jajko ma być złożone na trutnia, czyli niezapłodnione, czy na robotnicę, czyli jajko zapłodnione, ponieważ no to matka ma w swoim organizmie te całe mechanizmy, które decydują o tym, czy plemniki się połączą z komórką jajową, czy nie. Także to jest w ten sposób, natomiast główna siła decydująca to jest właśnie niehierarchiczna. To jest równolegle decydujące ze sobą robotnice, które na zasadzie konsensusu 80% podejmują decyzję. Te resztę 20% musi się podporządkować. Jak 80% robotnic jest zgodnych, to znaczy, że decyzja jest podjęta. I tak więc na tej zasadzie polega też to werbowanie robotnic do zbierania pokarmu, że 80% jak się zgodzi, to taka grupa po prostu się decyduje i po ten pokarm leci. Natomiast w ogóle robotnicy jeszcze funkcjonują też na takiej zasadzie, że w tym okresie, kiedy one się wygryzą z plastra, do powiedzmy tych 2 tygodni, tak można w skrócie to powiedzieć, też mają różne funkcje. Czyli one same wiedzą, że jak się pszczoła robotnica w trudzie wygryzie pomiędzy tymi innymi pszczołami, kiedy ona otwiera swoją komórkę od środka i zaczyna wychodzić, a inne chodzą jej po głowie, to jest zdecydowanie taka dość duża trudność dla niej, żeby się z tego w ogóle miejsca wydostać, więc wychodzi, zostaje w jakiś sposób tam przywitana, być może ktoś na nią, jakaś robotnica inna na nią zwróci uwagę, być może nie, ciężko to jest określić. No, czasem można zauważyć, że jakaś robotnica skusi się troszkę tą wychodzącą pszczołę podkarmić, ale generalnie jak ona już jest, ona potrzebuje ciepła, ona potrzebuje zjeść pyłku z ula, które przyniosły inne robotnice i potrzebuje też przystąpić do pracy, czyli pierwsze zadanie, które ma, to posprzątać po sobie, po tą komórkę, której się wygryzła, ma tam te wszystkie resztki, niepotrzebne rzeczy posprzątać, no, a później zajmuje się, jak już jest trochę starsza, jak już się naje i ogrzeje w tym ulu, czy tam po kilku dniach, to ona przystępuje też do karmienia najpierw larw starszych, ponieważ jej organy wydzielające mleczko pszczele może nie są dojrzałe, więc też najpierw karmi starsze, a potem karmi młodsze. No tak to natura stworzyła, że te młodsze larwy potrzebują takiej większej precyzji w karmieniu, te starsze potrzebują już mniejszej, bo dostają też trochę pyłku pszczelego, mleczka pszczelego, już to karmienie jest inne, więc tutaj natura to odwróciła, że najpierw karmisz starsze, potem karmisz młodsze. Czyli jak twoje organy wydzielnicze w gardzieli dojrzeją, to będziesz się zajmować tymi młodszymi, ale na początek zajmuj się tymi starszymi, bo tam jest potrzebna mniejsza dokładność, tak? Mniejsza precyzja. No i w ten sposób to funkcjonuje. No poza tym w ulu istotne jest, niezwykle istotne jest to, że pokarmem białkowym jest pyłek. I teraz ten pyłek jest bardzo różnorodny w przyrodzie. To nie ma tak, że jest jedna zawartość białka we wszystkich pyłkach. Tam jest różnie. Tam jest pyłki o mniejszej zawartości, o większej. Są pyłki z roślin owadopylnych i z roślin wiatropylnych. Ciekawostka jest taka, że pszczoły około 40% pyłku w ulu gromadzą z roślin wiatropylnych, czyli na przykład z babki lancetowatej. Czasem zbierają pyłek z sosny, czasem zbierają pyłek z cisa na przykład, czy no zdarza się im nawet zbierać stój. No to tak, to też można to zauważyć, ale generalnie pyłki traw też lubią i też poszukują. No, zdarza się, że w terenach rolniczych zbierają pyłek z kukurydzy, co nie jest taki dla nich najlepsze, no, ale zbierają. A oprócz tego zbierają różne pyłki z roślin owadopylnych. I teraz tak to układają, te obnóża, które przyniosą do ula, tak składają i tak dobierają, rozpoznając zawartość białka w tym pyłku, że w każdej komórce plastra z pyłkiem jest taka sama zawartość białka. Ponieważ karmiąc larwy, rodzina działa na automacie. Pobiera pyłek i karmi. Pobiera pyłek z plastra i karmi. Pobiera pyłek z plastra i karmi. I tu nie ma opcji na to, żeby zastanawiać się, która larwa i ile białka dostała. Wszystkie larwy dostają taką samą porcję białka. To jest karmienie automatyczne, z dużą precyzją, z dużą szybkością, tak? Czyli tu muszą mieć przygotowane, czyli one bardziej skupiają się na przygotowaniu tego pokarmu, takiego, żeby był jednorodny dla wszystkich, a potem karmienie, no to już jak się tam udaje, tak? Nie powiedzieliśmy tu jeszcze o trutniach, bo trutnie to w ogóle jest inna grupa. Trutnie, no, nie mają ani głosu decydującego, ani nie zbierają pyłku, ani nie zbierają pokarmu.
0: Ale są tylko kulturystami do rozrodu, tak?
1: Tak, ich zadaniem jest spotkać się z królowymi. To jest jedna. One żyją około 3 miesiące, czyli robotnica letnia żyje około 6-8 tygodni. Czasem się jej zdarzy do 12 dożyć. Trutnie żyją 2-3 miesiące. I teraz trutnie są w ulu obsługiwane przez pszczoły robotnice. One słabo mogą sobie pokarmu pobrać. No, jakby się tam bardzo uparły, to trochę miodu sobie mogą polizać, ale ten pokarm, on jest dla trutnia, który jest większy, no, to jest za słabe. On nie ma tych zdolności, więc one dostają, ponieważ pszczoły, robotnice wiedzą, że trutnia musi być dobrze odżywiony, że jak się spotka z królową, to żeby coś z tego było, no to one go karmią go i mleczkiem, czyli mleczkiem pszczelim, czyli dostaje też trochę tego królewskiego, byśmy powiedzieli, pokarmu, tak? Ponieważ mleczko pszczele jest przeznaczone dla larw, dla królowej przede wszystkim, bo królowa dostaje tylko mleczko pszczele, ale przeznaczone jest też dla trutni. I trutnie są podkarmiane, wtedy są takie zdrowe, silne, pełne wigoru, mogą wylatywać z ula, mogą przemieszczać się między ulami, bo też trutnie wędrują dalej niż pszczoły i do każdego ula są wpuszczane, także mogą różne ule odwiedzać i sprawdzać, jaka jest jakość obsługi trutnia w poszczególnej rodzinie. Tak byśmy humorystycznie powiedzieli. Natomiast no, generalnie wylatują sobie z ula w pogodny dzień, wybierają sobie jakieś miejsce obserwacyjne, mają też dużo większe oczy od pszczół robotnic, wypatrują nadlatujących królowych i jak się to coś nadarzy, no to przystępują do pogoni za królową, no i dalej już nie muszę chyba tak, tutaj wspominać, wiadomo co się dzieje. Natomiast trzeba dodać jeszcze jedną rzecz odnośnie trutni, że to znów pszczoły robotnice decydują o tym, kiedy trutnie w ulu się pojawiają, ile trutni w ulu się pojawia, jak długo żyją i kiedy się ma ich wypędzić.
0: Okej. Okay. Chciałem się zapytać o tą królową matkę, która no, składa jaja i siedzi na jajach, pilnuje tych jaj i tak dalej. Bo pan powiedział, że średnio w ulu ona tak przebywa 2 lata, czasami 3 do 5 lat. A potem tak. Te robotnice mogą ją usunąć. No to tak pytanie teraz, jak one usuwają tą królową matkę? One ją wyganiają z ula?
1: No, to jest dosyć ciekawy proces. Od początku może jeszcze jedną rzecz wyjaśnię. Królowa matka, ponieważ składa do 4000 jaj na dobę, ona nie ma czasu ani jednego jajka pilnować ani przez moment. Ona po prostu przychodzi od komórki do komórki, składa jajko i następne. Dobra. Składa jajko i następna komórka. Okay. Robi to, tak można powiedzieć, jeden plaster na dobę obsługuje, więc i robi to tak od środka plastra po okręgu, przemieszczając się spiralnie i tak w różne miejsca, a czasami jak jest plaster trochę zajęty miodem i trochę zajęty pierzgą, no to wtedy wyszukuje sobie inne komórki i tam niekoniecznie to tak wygląda. Ale na wiosnę w plastrze widać, jak jest dużo miejsca przygotowanego do składania jaj, to widać, że w jaki sposób królowa po prostu składała, ponieważ te jajka, ponieważ robotnice też wygryzają się na przykład najpierw ze środka plastra, tak? Więc to jest taka rzecz. Więc ona nie ma czasu, ona tylko składa jajka i resztą, całą resztą obsługą, wychowem, utrzymywaniem temperatury, karmieniem, wszystkim zajmują się robotnice. I robotnice też decydują o tym, czy królowa jeszcze ma te swoje, spełnia swoje warunki biologiczne, genetyczne i decydują o długości jej życia. Jak jest matka, bardzo sprawna, składa dużo jajek, rozwiązuje problemy, no, zapotrzebowanie wulu na rozród, bo jest jedyną samicą, która utrzymuje, no, jakby rozwój robotnic, tak? Więc, tak. Więc jeżeli wszystko jest z nią dobrze, to żyje dłużej. Natomiast w jaki sposób one decydują o tym, kiedy? No trochę tutaj robią podstęp. Ponieważ tworzą specjalne komórki, które są większe, około, o ile komórka pszczela ma około 4,5 mm, albo od 4,5 powiedzmy do tych 5 mm z kawałkiem, no tam te komórki nie są idealne, są różne, to komórka, w której będzie wychowywana królowa przyszła, jest dużo większa, tam około 9 mm. I teraz one tworzą taką miseczkę matecznikową, zwężają ją w odpowiedni sposób do szerokości komórki pszczelej, no bo zależy im też, żeby matka tą komórkę znalazła i złożyła tam jajko zapłodnione. Takie samo jajko, jakby miała się wygryźć z tego robotnica. Natomiast jak już to jajko tam w środku jest, to robotnice przystępują do swojego działania, podejmują decyzję, tam ma być królowa w tym mateczniku, w związku z tym odpowiednio ją karmią i na zasadzie innego karmienia niż larw robotnic powstaje królowa. Czyli to jest taki proces zależny znowu. To robotnice zdecydowały. I tych mateczników takich może być kilka i one są też umiejscowione charakterystycznie w plastrze, szczególnie bardzo często u dołu albo przy bocznej krawędzi plastra, czyli w takim miejscu, gdzie jest więcej miejsca, żeby ten matecznik był prosty, długi, odpowiedniej wielkości, żeby ta królowa wygryzła się odpowiednio też duża, tak? Czyli karmią cały czas tą larwę mleczkiem pszczelim, ona rośnie, zmienia się, wie wtedy, że ma się przeobrazić w swoim procesie, ma się przeobrazić w królową. I ten cały proces wyhodowania tej królowej trwa około 16 dni. I jeżeli wygryzi się taka królowa młoda, no to pszczoły starają się tą starszą królową troszkę odsunąć na bok i zrobić jej tej młodej miejsce na to, żeby ją przygotować też do lotu weselnego. I dopiero wtedy, kiedy ta młoda królowa poleci na lot godowy, wróci, zacznie składać jajka, wtedy pszczoły podejmują decyzję odnośnie tej starszej królowej. Najczęściej zostaje spędzona na skraj plastra, jeżeli młoda się sprawuje bardzo dobrze, jest dobrą królową, to starszą po prostu, no, można powiedzieć, okłębiają, podgrzewają ją troszeczkę, osłabiają, przestają karmić, no i być może dostaje też jakieś żądełko i zostaje wyrzucona po prostu poza ul. Także stara królowa jest zdetronizowana, jest wyrzucona, natomiast młoda przyjmuje wtedy rządy w całym ulu. To jest taki jeden proces, no, się nazywa cichą wymianą. No, inny proces to jest związany z tym, że każda rodzina pszczela potrzebuje raz w roku podzielić się. I to jest taki moment, powiedzmy, który trwa od między połową kwietnia do prawie końca czerwca. To jest taki okres rojliwy dla pszczół. Mówi się, że pszczoły się wtedy roją. No, pszczelarze, którzy obsługują ule, tym pszczołom pomagają. No, staramy się też tak zrobić, żeby one nie za bardzo nam uciekały z tych uli. Natomiast one naturalnie dążą do tego, żeby się podzielić. I w tym momencie, kiedy dążą do tego, żeby się podzielić, tam sytuacja jest odmienna, ponieważ ta stara królowa leci z dużą ilością robotnic. Tych robotnic jest około 60% z ula zabieranych z nowym rojem. Zabierają też trochę miodu, lecą, wiszą na gałęzi, podejmują później decyzję, jak sobie znajdą jakieś lokum, to podejmują znowu wspólną decyzję na zasadzie tych 80% zgodności. Podejmują decyzję, gdzie zamieszkają. Jak znajdą takie miejsce, to będą uradowane i sobie zaczną. Mają ze sobą jakby wszystko, bo mają królową, mają dużo młodych robotnic zdolnych do wypacania wosku i mają też pokarm, który zebrały z ula, czyli wszystkie trzy rzeczy, które są im niezbędne do tego, żeby założyć rodzinę od niczego, na nowo, zupełnie na nowo. Natomiast co zostaje w ulu? W ulu zostają plastry z miodem, zostają plastry z czerwiem, z wygryzającymi się pszczołami, zostają mateczniki z królowymi, które mają być. I tych mateczników jest dużo więcej. Ponieważ później, jeżeli ta rodzina będzie liczna i dużo pszczół w ulu zostanie, to znowu pszczoły zdecydują, czy z tego ula wyjdzie jeszcze kolejny rój, czy nie.
2: Jeżeli wyjdzie kolejny rój, no to wiadomo, pierwsza matka, która się wygryzie, zabierze ze sobą część pszczół i jako matka nieunasieniona przed lotem godowym wyleci i będzie poszukiwać nowego domu. Polecą też trutnie wtedy i tak dalej. Natomiast znowu zostaną jakieś matki, jakieś mateczniki, czyli tam znowu jest decyzja. Jeżeli rodzina zdecyduje, że po wyjściu pierwszego roju więcej roju nie będzie, no to znowu jest oczekiwanie na to, że pierwsza królowa, która się wygryzie, będzie poleci na lot godowy, że wróci, jakby przejmie tą rolę i wtedy są inne mateczniki kasowane, tak? To też nie jest tak, że one tak bardzo łatwo, ponieważ no, królowa, pierwsza, która się wygryzie, ona bardzo chce być królową i zdarza się, że po prostu zabija inne królowe w tych matecznikach już, tak? Natomiast no, pszczoły też tego pilnują i one dla pszczół, jako dla całej rodziny, ważne jest przetrwanie, więc też nie pozwalają czasem tym młodym królowom wszystkich mateczników zniszczyć. Poza tym mateczniki te rojowe są w różnym wieku. I to jest też takie zabezpieczenie natury, że gdyby się coś matce stało, gdyby pierwsza wygryzła się i zniszczyła ileś tam mateczników w ulu, mateczniki ona niszczy takie, które ona słyszy, czyli jeżeli wewnątrz już jest inna królowa, która ma zamiar się wygryźć, to ona charakterystyczne dźwięki wydaje i ta królowa wygryziona, ona już ją słyszy i dlatego goni do tego, żeby z nią poczekać na nią, żeby z nią odbyć walkę, żeby ją zniszczyć, bo ponieważ ona ta pierwsza chce być królową, tak? No ale oczywiście to robotnice są w tym wszystkim i one też nie zawsze na to pozwalają, natomiast te mateczniki, których królowa jest kilka dni młodsza, która nie mówi, nie oznajmia światu, że za chwilę się będzie wygryzać, no to ona jest niewidzialna dla matki. Dlatego no to jest taki proces takiego zabezpieczenia, że trwałość roju jest ponad wszystko, tak? Czyli musi być pokarm, musi być miejsce odpowiednio duże do tego, żeby się rozwijać, żeby przerastać liczebno, no i musi być też zabezpieczone to, że skoro królowa matka jest jedyną uprawnioną samicą, która pozwala na wychowywanie pszczół robotnic, bo żadna inna pszczoła nie ma takich możliwości, żeby składać jajka zapłodnione, no to trzeba to pilnować i trzeba pilnować tego, żeby nie było takiej sytuacji, w której nie ma królowej w ulu, tak? Bo jeżeli nie ma królowej w ulu, no to rodzina jest dezorganizowana i oczywiście robotnice rozwijają im się też te organy i mogą robotnice składać jajka, ale składają jajka tylko i wyłącznie na trutnie. I to jest też tak, że no właśnie, żeby ta rodzina, żeby chociaż coś z tej rodziny zostało, no to za pomocą tych trutni ten jakby ta wartość genetyczna zostaje gdzieś tam przekazywana. Oczywiście istnieje jest jeszcze, jeżeli ta rodzina by całkowicie strutowiała, jeżeli nie byłoby królowej przez długi czas, byłyby robotnice i zaczęłyby się wygryzać z plastra tylko same trutnie, no to jest jeszcze taki 1, max 2%, można powiedzieć, takiego błędu podziału komórkowego, w którym z tego jajka niezapłodnionego królowa może powstać i będzie pełnowartościową, ale to już jest taka totalna ostateczność. Zdarza się, można czasem takie coś zaobserwować.
0: Ale rzadziej.
2: Ale bardzo, bardzo rzadko. No to jest 1-2%. To jest takie na maksa, maksymalne zabezpieczenie już takie całkowite, tak żeby nie wyginęło wszystko. Natomiast generalnie pszczoły dążą do tego, że królowa musi być cały czas. Decydują o długości jej życia, oceniają jej wartość w ulu cały czas, na bieżąco podejmują decyzje i te robotnice rządzą, można powiedzieć, wszystkim, tak? Czyli rządzą przyszłością tego roju jako jednego wspólnego organizmu. To jest po prostu niezwykłe, w jaki sposób one się dogadują ze sobą przecież. I w jaki sposób można powiedzieć, że zarządzanie jest takie bardzo równoległe, bardzo płaskie, bardziej współpraca, nie ma tam żadnej hierarchii, że ktoś jest ważniejszy, a ktoś mniej ważny.
3: SK Rzeszów News.
4: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
4: Przed nami druga część rozmowy z Rafałem Szelą, architektem krajobrazu, pszczelarzem i współtwórcą programu Tak dla Pszczół. Tym razem porozmawiamy z nim o miodzie, jego rodzajach, właściwościach i o tym, czym różnią się poszczególne odmiany. Nasz gość opowie również o codziennej pracy pszczelarza oraz o wyzwaniach, wyzwaniach, z jakim mierzą się dziś hodowcy pszczół. Z Rafałem Szela rozmawia nasz reporter Tomek Widak.
0: Przejdźmy może bardziej do rodzajów miodów jeszcze, bo to jest też ciekawy temat. Ile w ogóle jest rodzajów miodów na świecie?
2: O, liczył pan to? Trudno powiedzieć. Nie, tego się nie da policzyć.
0: Nie da się tego policzyć.
2: Nie da się policzyć, ponieważ okay. No tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli w ogóle w jaki sposób określa się, z jakim miodem mamy do czynienia, jaki miód powstał. No generalnie trzeba powiedzieć tak, że wszystkie miody są wielokwiatowe, ponieważ nektary są z różnych roślin, a o tym, w jaki sposób przyporządkujemy, w jaki sposób nazwiemy ten miód, decyduje zawartość pyłku w tym miodzie. Jeżeli w miodzie będzie przewaga pyłku rzepakowego, wyraźna przewaga, to będzie miodem rzepakowym. Jeżeli będzie przewaga pyłku lipowego, będzie miodem lipowym. Jeżeli będzie przewaga pyłku faceliowego, będzie faceliowym. Jeżeli będzie charakterystyczny smak, kolor i przewaga pyłku gryki, to będzie miodem gryczanym. To tak z takiego polskiego. Oczywiście za granicą roślin jest więcej, więc można nazywać to inaczej. W różnych rośliny mogą występować tam też takie, które nie występują w Polsce. No, tutaj trzeba też czasami uważać na to, ponieważ no, korzystać powinniśmy z miodu jak najbardziej, ale korzystać bardziej lokalnie. Oczywiście czasem można popróbować innego, jak pojedziemy gdzieś za granicę, ale też trzeba uważać właśnie na różne pyłki, ponieważ nie wiadomo, jak nasz organizm zareaguje na pyłek zawarty w tym miodzie. To jest taka rzecz. Więc tutaj sprawdza się pyłki, ponieważ no, dlaczego się sprawdza? No, w naturze, tak jak my mamy linie papilarne, jesteśmy niepowtarzalni. Każdy z nas ma inne i tym się różnimy na przykład. To w przyrodzie pyłki są różne. Ponieważ przyroda funkcjonuje tak, że pyłek z danej rośliny może być użyty w tym procesie rozmnażania tylko w ramach tego samego gatunku. Czyli wiadomo, muszą być tutaj różnice, żeby nie było sytuacji takiego pomieszania i pokrzyżowania się międzygatunkowego. Więc każdy pyłek jest inny i stworzone są specjalne wzorniki, ponieważ te pyłki zostały pobrane pod mikroskopem, zbadane, określone to, w jaki sposób wygląda i na zasadzie po prostu analizy części miodu, jakieś tam próbki miodu pod mikroskopem, sprawdzamy, jakie są pyłki. Liczy się te pyłki, określa się procentową zawartość tej pyłce i na tej podstawie się decyduje, czy ten miód jest lipowy, czy on lipowy nie jest, tak? Ponieważ no, już można powiedzieć, że czasem może być ten miód faceliowy, choć mimo tego, że jest odebrany po kwitnieniu lipy, po tym kwitnieniu lipy może się okazać, że miód wcale nie jest lipowy, jak jest na przykład faceliowy. On czasem może mieć tam delikatny posmak lipowego, ale mimo wszystko no, nie nazwiemy go lipowym, ponieważ no, tej przewagi pyłku nie było. Natomiast miód wielokwiatowy generalnie jest takim miodem, którym nie do końca można określić ten przeważający pyłek, tak? Czyli taki no, zebrany z wielu roślin, zaproszony różnymi pyłkami. Więc to jest to, więc dlatego nie możemy powiedzieć, nie da się policzyć, ile na świecie miodów różnych jest. Ja już tutaj wspominałem, że z każdego ula smakuje inaczej, w każdym ulu jest inny, na każdym plastrze jest nieco odmienny. Jest różnorodność, ale mimo wszystko powiem, to nie ma znaczenia, czy my będziemy korzystać z miodu rzepakowego, czy z miodu lipowego, czy z miodu faceliowego, czy gryczanego. Po prostu my jako konsumenci dobieramy sobie ten miód, który nam po prostu w jakiś sposób smakuje, który nasze kubki smakowe tolerują bardziej i chcą z niego korzystać. Wybieramy sobie, który nam odpowiada. Oczywiście zawsze decydujemy o tym, z którego korzystamy. Dla mnie istotne jest to, żebyśmy lokalnie, ponieważ wiadomo, że nasze organizmy bardziej są przystosowane, żyjemy w takim środowisku przyrodniczym, mamy do czynienia z takimi pyłkami poza miodem, więc jak spożywamy, to korzystajmy też z tego, żeby jakoś specjalnie naszego organizmu nie wystawiać na duże próby. Niemniej jednak no, warto też, jak się pojedzie gdzieś za granicę, warto spróbować, jak smakuje inny miód z innych roślin, bo wiadomo, w Polsce jest pewna tylko pula roślin, natomiast jakieś bardziej egzotyczne, kwitnące kaktusy są w innych rejonach i tam no oczywiście tak, pszczoły tak. Też latają, też zbierają.
0: No tak, wiadomo. A tutaj na Podkarpaciu jaki miód jest najpopularniejszy? Którego się robi najwięcej? Zarówno tutaj na północy Podkarpacia, czyli okolice Tarnobrzega, Stalowej Woli, jak i tutaj bardziej wschód, czyli Przemyśl, potem Rzeszów, czyli Bieszczady.
2: Myślę, że najwięcej miodu to jest wielokwiatowego po prostu.
0: Wielokwiatowego,
2: czyli takiego
1: takiego bardzo różnorodnego, z bardzo różnorodnych roślin zbieranych, ponieważ tych roślin jest najwięcej. To jest takie najbardziej naturalne środowisko życia pszczół. Największa różnorodność roślinności, czyli powiedzmy poza tymi terenami rolniczymi, a tymi terenami leśnymi, to już jest taki obszar, powiedzmy, można powiedzieć przejściowy, obszar terenów też zamieszkania, ogrodów przydomowych, no bo dla pszczół nie ma granic miasto, wieś, pszczoły są w całej przyrodzie obecne, więc one zbierają z tych różnych roślin, które my sobie uprawiamy i bo chcemy cieszyć się różnorodnością roślin, kwitnieniem przez cały sezon, tak? Czyli jak my to sobie tak gospodarujemy przyrodą, pszczoły są wśród nas, latają, zbierają nektar, tego miodu wielokwiatowego jest zdecydowanie najwięcej. Oczywiście w rejonach spadziowych, czyli w rejonach, gdzie występują te drzewa iglaste naturalnie i występują też warunki do rozwoju mszyc i organizmów spadziujących, tak, to wtedy na tym tego miodu spadziowego jest też dość dużo. No i zdarza się, że są takie sytuacje, zdarzają się takie lata, no to nie jest każdy rok i to nie jest sytuacja pewna, że zdarza się tak, że tej spadzi i tego miodu spadziowego jest dużo. No stąd też ten produkt regionalny podkarpacki, miód spadziowy. Tak?
0: A który miód jest najzdrowszy?
1: Wszystkie miody są bardzo...
0: Wiadomo, wszystkie są zdrowe.
1: Reszta to są upodobania. Czy chcemy tego spadziowego bardziej, z tego spadziowego korzystać, czy chcemy korzystać z wielokwiatowego, czy z wielokwiatowego ze spadzią, to już musimy decydować generalnie sami. Oczywiście są tam takie zalecenia, preferencje, że jeden miód lepszy na to, drugi lepszy na to, tak?
0: Tak.
1: Ale mimo wszystko moje zdanie jest takie, korzystajmy po prostu z miodu.
0: Okay.
1: Korzystajmy z miodu, bo jest to produkt zupełnie naturalny, to jest najbardziej naturalna słodycz, z jaką mamy do czynienia. Korzystajmy, wykorzystujmy do gotowania, do tworzenia napojów. No, w tych okresach takich gorących bardzo łatwo można sobie zrobić taki dobry napój. Wystarczy trochę cytryny, wystarczy miodu, woda, można dać szczyptę soli i mamy bardzo dobry napój, taki nawadniający organizm w okresie upałów. Także no, ten miód powinien być moim zdaniem obecny w naszej kuchni, bo przecież też do przygotowywania potraw i mięsnych i do przygotowywania sałatek warzywnych możemy ten miód używać. No, we wszystkich tych miejscach, gdzie chociaż odrobinę, nie wiem, słodzimy, gdzie dajemy jakąkolwiek ilość cukru, no to możemy też to zastępować miodem.
0: Tak, to jest fajny zamiennik. Ja się jeszcze spotkałem z taką opinią, że miód ten ciemniejszy jest zdrowszy, ale nie wiem, czy to jest mit, bo to tak nieraz ktoś takie rzeczy mówi, ale nie wiem, czy to jest prawda.
1: Ciemniejszy, tak? No to myślę, że ktoś ma na myśli bardziej ten ciemniejszy kolor od spadzi, tak?
0: Tak.
1: Czyli taki że ten miód jest bardziej leśny, a mniej z terenów rolniczych.
0: Tak.
1: Można powiedzieć, że można się jakby zgodzić z tą teorią, że ten ciemniejszy to lepszy, no ale to będzie pewnym wyłomem, będzie miód gryczany, bo on też jest ciemny, ale jest generalnie z terenu rolniczego,
0: tak.
1: Więc to jest zupełnie, no tak, myślę, że te miody spadziowe, no trzeba powiedzieć, no też to są przygotowywane przez pszczoły, no też jakby bardziej poza środowiskiem rolniczym, bardziej poza środowiskiem, gdzie występują, no w rolnictwie występują środki ochrony roślin, więc jak bardziej leśny, no to bardziej jakby pozbawione ewentualnych jakichś tam pozostałości. No ale no, tutaj pocieszające jest to, że no, pszczoły w tym nektarze wybierają ten nektar, pojawia się chwilowo, także tutaj miód jako taki jest wciąż produktem zdrowym.
0: Wspomniał pan, że jest pan pszczelarzem tutaj na Podkarpaciu, no to proszę się pochwalić, jak dużo ma pan pasiekę?
1: Tak, jestem pszczelarzem, mam kilka pasiek, okay. Mam mniej więcej w 7 lokalizacjach mam pszczoły, mam w pasiekach stacjonarnych, a w sumie jest ich tak różnie, w zależności od roku, ale tak między 150 a 200, czasem ponad, w zależności od tego, jak się udaje gospodarować i jak układa się też sezon pszczelarski, no bo wiadomo, że...
0: No są takie lata, że choroby różne łapią na pszczoły,
1: znaczy...
0: że tych pszczół jest mniej, albo że, nie wiem, temperatura jest nieodpowiednia i może może wpływać, panie?
1: No tutaj dużo jest czynników. Wiadomo, pszczoły jako organizmy, jako żywe zwierzęta nie są, też chorują, nie są pozbawione
0: chorób. Są wrażliwe.
1: Są dosyć wrażliwe. Mhm. Oczywiście no, tutaj obsługa tych pszczół i zapewniania im, pomagania im w tym, żeby higienę w gnieździe miały dużo większą przez wymianę na przykład plastrów. No, można wymieniać 30%, 50%, można wymieniać 90% plastrów w ulu, czyli z każdym plastrem my zabieramy jakąś część, powiedzmy, tych niesprzyjających bakterii, które w każdej rodzinie są obecne, tych czynników chorobotwórczych. Zabieramy, przetapiamy te plastry, oddajemy im czyste, nowe ramki, wymieniamy im często ule na zdezynfekowane ule, na czyste ule, na nowe ule. Czyli zapewniamy to, że pomagamy pszczołom w ten sposób, że jakby tych czynników potencjalnie chorobotwórczych ograniczamy, bo ograniczamy ilość w ulu, tak? To jest jedna rzecz. Natomiast co jeszcze pomaga pszczołom? No, pszczelarz, który czuwa nad rodziną pszczelą, dba o to, żeby ta rodzina pszczela miała cały czas pokarm, żeby cały czas była dobrze odżywiona. I to też jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli pszczoła jest dobrze odżywiona, ma zapasy pokarmu, jest silna, to też nie jest podatna na choroby. A choroby u pszczół są i bakteryjne, i wirusowe. Jest tego dość dużo i wirusów odkrywane jest wśród pszczół coraz więcej. Niemniej jednak cały czas higiena pokazuje, że dbanie o higienę w rodzinie pszczelej jakby zmniejsza bardzo, bardzo zmniejsza i pomaga pszczołom w utrzymaniu.
0: Minimalizuje to ryzyko.
1: Tak, minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób zdecydowanie. Mhm. Więc dlatego trzeba o te pszczoły dbać. Jeżeli ktoś ma pszczoły i tymi pszczołami się też musi odpowiedzialnie opiekować, czyli różne tam czynności koło nich robić, które pomagają, które przede wszystkim, żeby były odżywione i żeby miały też wyższą higienę w ulu. To jest niezwykle ważne. Tak, oczywiście są lata łatwiejsze i są lata trudniejsze. Też pszczelarstwo jest takim zajęciem bardzo silnie uzależnionym od środowiska przyrodniczego, od środowiska, od warunków pogodowych też, tak? To nie jest bez znaczenia, czy zima trwa tyle, czy tyle, jaka była zima, czy mroźna, czy lekka, jak przebiega wiosna, ile jest dni deszczowych w danym miesiącu. No, z obserwacji można powiedzieć, że mieliśmy na przykład okres maja, gdzie to jest czas, kiedy kwitnie najwięcej roślin i były takie, przecież już pamiętamy, nawet gdybyśmy się cofnęli ostatnie 5-6 lat pamięcią, no to też był maj ciepły, był maj bardzo zimny. Był taki maj, w którym było tylko 4 dni na latanie pszczół i wtedy bez pszczelarza no te pszczoły po prostu mogłyby z głodu umrzeć, ponieważ 4 dni to jest za krótki czas, żeby pszczoły nawet swoje własne potrzeby w tym okresie
0: zapewniły. Tak. Żeby zgromadziły.
1: No bo teraz filozofia roju, dlaczego w ogóle rój jest przystosowany do tego, żeby przetrwać rok. Wiosną, od stycznia, lutego pszczoły silnie się namnażają po to, żeby było ich dużo. Połowa kwietnia, maj, połowa czerwca to jest okres, kiedy kwitnie najwięcej roślin w przyrodzie, na przykład w Polsce. To jest w Polsce, tak mówimy o warunkach polskich.
0: No tak.
1: Więc pszczoły się przygotowują, żeby duża ilość robotnic zebrała jak najwięcej nektaru w okresie największego kwitnienia roślin. Później matka spowalnia ze składaniem jaj. Redukowane są trutnie, czyli darmo zjady z ula. Ilość robotnic maleje. I chodzi o to, żeby ta duża ilość miodu zgromadzonego w okresie maja i czerwca wystarczyła pszczołom na przeżycie dalszej części roku. Czyli duża ilość robotnic zbiera dużo miodu, ale mniejsza ilość robotnic z tych zapasów korzysta dłużej. Tak by można to powiedzieć. I w związku z tym zamyka się pszczołom ten cykl. Oczywiście, jeżeli występują przyrodnicze i pogodowe zaburzenia, to już nie mają tak łatwo. No ale pszczelarz, który nad tą pszczołą miodną czuwa, też na zimę pomaga im utrzymać odpowiedni zapas, ponieważ jeżeli my też z tego miodu częściowo korzystamy, to musimy tym pszczołom też to oddać. To nie jest tak, że my tylko zabieramy i nic nie robimy. Musimy też pszczołom oddać, uzupełnić im zapasy na zimę po to, żeby one mogły przetrwać. Czyli to jest taka współpraca pszczelarza, obserwowania pogody, reagowania na różne czynniki. Jeżeli mamy 2 tygodnie nieodpowiedniej pogody, takiej deszczowej, gdzie pszczoły nie mogą latać, albo jest za zimno na laty pszczół, no to też pszczelarz idzie i sprawdza, czy jeszcze w tym ulu są zapasy. No jeżeli by brakowało, to musi im co nieco podać. Można to w różny sposób uzupełnić, na przykład sytą miodową, czyli rozcieńczonym miodem można w okresie pozyskiwania miodu też pszczołom pomóc, po to, żeby one po prostu miały zapas też tej energii, który nam pozwala im na to, że jak pogoda się poprawi, to muszą mieć za co polecieć, można tak powiedzieć. Mhm. Więc to jest też niezwykle ważne.
0: czy pszczelarzy na Podkarpaciu jest coraz mniej, czy ta liczba utrzymuje się raczej na stałym poziomie? Jak to jest z pana obserwacji?
2: Ilość rodzin pszczelich, no tutaj na przestrzeni lat to się zmienia, bo było kiedyś mniej, potem było trochę więcej, teraz pewnie znów będzie ten moment, kiedy tych rodzin pszczelich będzie trochę mniej.
0: A z czego to wynika?
2: A choćby z tego, że no, pszczelarstwo w jakiś sposób, ta obsługa pszczół musi się jakoś pszczelarowi też finansowo zamykać.
0: Opłacać. No,
2: opłacać, jeżeli, tak. Jeżeli się nie opłaca, jeżeli są lata chude, nie ma możliwości pozyskania tego miodu, albo tego miodu pozyskanego jest zbyt mało, wtedy no, też te pasieki są częściowo redukowane, rodziny są łączone ze sobą razem, po to, żeby mniejszą ilość rodzin przygotowywać do zimy. No, to jest takie dynamiczne. No, jak wszystko, co jest związane z przyrodą, jest raz więcej, raz mniej. Jak obserwujemy nawet populację innych organizmów, szkodników, komarów, to wiemy, że raz jest ich więcej, raz jest ich mniej, że są lata, gdzie jest więcej, powiedzmy, jakichś tam, nazwijmy to umownie, much w przyrodzie,
0: no to
2: czy, tam,
0: prawda.
2: Czy muchówek, a w innym roku jest mniej, więc to się zmienia i pszczelarstwie też się zmienia. Także jak będzie, ile będzie rodzin pszczelich, trudno powiedzieć. W tym momencie można zaobserwować, że jakby ilość rodzin pszczelich na Podkarpaciu, czy nie tylko na Podkarpaciu, w ogóle w Polsce delikatnie maleje, ale jaka jest prawda, no to zobaczymy. No to trzeba też poczekać na te statystyczne wyliczenia, bo takie też są prowadzone każdego roku, sprawdzane jest.
0: Chyba GUS to robi, nie?
2: Tak, tak. No, ale też pszczelarstwo jest też działalnością nadzorowaną przez powiatowego lekarza weterynarii, więc też powiatowy lekarz weterynarii wie, ile w danym roku tych rodzin pszczelich jest. Też wszedł obowiązek zgłaszania ilości rodzin pszczelich przez każdego pszczelarza 2 razy w roku, więc też się sytuacja zmieni i będzie to wszystko bardziej policzalne, także zobaczymy, trzeba poczekać rok czy dwa i zobaczymy, jaka jest faktycznie ilość rodzin pszczelich i jaka tendencja w przyszłych 10-15 latach, będzie. Pszczoła miodna jest zwierzęciem gospodarskim, więc tutaj trochę inne decyzje są podejmowane, tak.
0: W którym rejonie Podkarpacie jest najwięcej pszczelarzy?
2: No trudno mi tak to...
0: Trudno powiedzieć, trudno mi to tak bardziej określić. Bieszczady, nie wiem, powiat przemyski, powiat rzeszowski, powiat starowolski.
2: Nie, tego się nie da tego określić, ponieważ też pszczelarstwo jest albo stacjonarne, albo wędrowne, więc są momenty, kiedy tych rodzin pszczeli w danych rejonach pojawia się więcej, są po prostu przewożone na pożytki, na przykład kiedy wystąpi spać w okolicach Przemyśla, to pojawia się tam więcej rodzin pszczeli, ponieważ są przewożone przez pszczelarzy z innych rejonów, no i tak to wygląda. To jest trudne do określenia. Gdyby wszystkie były pasieki stacjonarne, to można by było określać. Natomiast no, to też chodzi o to, że ta ilość pszczół, no, przyroda ma pewną pojemność na pszczołę miodną, czy w ogóle na pszczoły. Tak? Jeżeli tych pszczół będzie za dużo, to wiadomo, że będą miały większe trudności z zbieraniem pokarmu, pożywienia, zbieraniem nektaru i pyłku. No, jakby to jest istotne, ile ich jest, tak? Natomiast, no mówię, to się zmienia każdego roku. Każdy tutaj z pszczelarzy też obserwuje swoją pasiekę i sprawdza, czy 30 rodzin w jego pasiece to jest dobra ilość, czy może lepiej, żeby było 15, tak? Bo może 15 będzie miało łatwiej, a 30 ma już trudniej, więc tutaj każdy z pszczelarzy obserwuje. Oczywiście bierze się pod uwagę też to, że pszczoła miodna nie jest jedyną pszczołą występującą w środowisku w Polsce, nie tylko na Podkarpaciu, ponieważ tych pszczół jest, można powiedzieć umownie, około 470 gatunków w Polsce w ogóle. Do pszczół zaliczają się też czmiele i one też muszą mieć miejsce na swoje życie. No ale przyroda sobie tutaj też z tym radzi, ponieważ no, nie każda pszczoła korzysta z tych samych kwiatów, nie każda ma takie same potrzeby. Są te pszczoły, które pojawiają się w tych dzikich, pojawiają się też okresowo. No, pszczołę miodną mamy przez cały sezon wegetacyjny, natomiast jest wiele pszczół mieszkających w ziemi, które pojawiają się na 2 miesiące, które są związane z konkretnymi roślinami żywicielskimi, więc to jest taka duża różnorodność, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że nie tylko pszczoła miodna w środowisku, że są też pszczoły dzikie, że są też czmiele, że są też pszczoły murarki na przykład, są też pszczolinki, tak są porobnice i dużo można wymieniać. Widać je i zarówno też te dzikie widać w mieście, widać też na wsiach. Na niektóre są bardzo trudne do zauważenia, ponieważ najmniejsza pszczoła to 4 mm długości ciała i zasięg lotu 50 metrów, więc, więc takie maleństwo, no, które wprawne oko osoby, która no, potrafi rozpoznać, zauważyć i określić, że to jest pszczoła, też po charakterystycznych cechach w ogóle przyporządkowujemy pszczoły do pszczół, czyli mają dwie pary skrzydeł. To też trzeba się temu przyjrzeć. No przy tej 4-milimetrowej no trzeba się trochę wysilić i też użyć często jakiegoś szkła powiększającego, żeby poobserwować. Oczywiście one są też płochliwe, bardziej płochliwe niż pszczoła miodna. Na pszczołę miodną możemy, jak pszczoła miodna, która zbiera nektar czy zbiera pyłek, to możemy obserwować ją długo. Natomiast te małe, dzikie, mieszkające w ziemi są bardziej płochliwe, więc trzeba tak bardziej ze spokojem czasem usiąść wygodnie, patrzeć, skupić się, oddychać spokojnie i po prostu poczekać, aż jakiś owad przyleci, żeby się mu przyglądać. No, wszystkie są bardzo ciekawe. Wszystkie mają charakterystyczną budowę ciała, mają dwie pary skrzydeł, są bardzo ciekawe, w jaki sposób one w ogóle żyją, funkcjonują. Więc tutaj zachęcam też do, ze swojej strony, do takiego aktywnego obserwowania przyrody. Jak już idziemy na spacer, to żeby czasem też usiąść, wyciszyć się, skupić, zwrócić uwagę na kwiaty, popatrzeć przez chwilę w jedno miejsce i zaobserwować, co do nas przyleci, ponieważ te owady są obecne wśród nas i jak nie będziemy bardzo machać rękami, to będą po prostu jeszcze bliżej, tak na wyciągnięcie ręki tuż obok nas.
0: I tym akcentem zakończymy tę rozmowę, chociaż mam wrażenie, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo, bo temat jest rozległy.
2: Tak, temat pszczół jest bardzo ciekawy, bardzo duży. No, tutaj dotknęliśmy tylko części zagadnień.
0: Oczywiście, no, tak, zdaję sobie z tego sprawę.
2: Ale może pozostanie coś na kolejną rozmowę.
0: Oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.
3: SK Rzeszów.
4: Objął tron, mając zaledwie 18 lat, a koronę nosił przez blisko 7 dekad. Mowa o jednym z najdłużej panujących monarchów nowożytnej Europy, Franciszku Józefie. Co łączyło go z terenami dzisiejszego Podkarpacia? O tym z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
5: No i może na początek wyjaśni nam, kim właśnie był ten Franciszek Józef i jaką rolę odegrał w historii Europy i ziem polskich.
6: Dość rozległe pytanie. No, najprościej by było zacząć od tego, że był cesarzem Austrii, a później Austro-Węgier. Ale to by było zbytnie uproszczenie dla tej postaci. Z tego względu, że on objął władzę w bardzo trudnym okresie. I my oczywiście lubimy go kojarzyć jako takiego dziadka, który powiedzmy jest takim właśnie dziadkiem całego narodu, takim opiekunem. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jego początki wcale na to nie wskazywały, że tak będzie.
5: Czyli nie zawsze był dziadkiem.
6: Nie. Jemu przyszło rządzić w bardzo trudnym okresie. Przede wszystkim musiał posprzątać częściowo po swoim poprzedniku. Jego wuj Ferdynand był osobą niepełnosprawną. No, cierpiał między innymi na wodogłowie mózgowe, dość późno zaczął chodzić. Także widzimy, to były takie dość poważne dolegliwości, wynikające też częściowo z tego, że Habsburgowie praktykowali związki tak naprawdę między kuzynostwem, bliską, stosunkowo bliską rodziną, prawda? I to później między innymi ujawniało się na obrazach. Widzimy czasem taką charakterystyczną szczękę, czy jakieś tam inne zmiany.
5: Albo wyższe czoło.
6: No tak jak właśnie w przypadku Ferdynanda. Także no, Ferdynand przez to działał niekiedy dość irracjonalnie, mimo że oczywiście za jego czasu udało się pewne reformy w państwie przeprowadzić, ale tego, jaką był osobą, dowodzi między innymi pewna anegdotka. To znaczy, kiedyś miał on okazję rozmawiać z pewną szlachcianką z ziem polskich. Spytał się, z której części jego imperium pochodzi. Ona odpowiedziała: z Galicji, mój panie. I on tak westchnął i odpowiedział: ach, Hiszpania. Także rzeczywiście były takie dość dynamiczne czasy, a jeśli na to jeszcze nałożymy Wiosnę Ludów, bo mamy tutaj 1848 rok, czyli początek rządów Franciszka Józefa, no to widzimy, że on stanął przed trudnym wyzwaniem, bo co musiał zrobić? Najpierw musiał spacyfikować tak naprawdę wszelkie rozruchy, które działy się na terenie imperium. On oczywiście i jego tak naprawdę administracja, bo te pierwsze lata to dla niego była przede wszystkim nauka władzy. I co ważne, dlaczego powiedziałem, że te pierwsze lata nie wskazywały na to, że będzie takim ojcem, dziadkiem narodu, no, narodów właściwie, zamieszkujących imperium? Dlatego, że pierwsze decyzje były dość chaotyczne i w dużej mierze tragiczne. W ogóle polityka Franciszka Józefa początkowo zmierzała do tego, by uczynić z Austrii jednak państwo bardziej o charakterze absolutnym, czyli z taką silną władzą monarchii, aniżeli bardziej z tą ograniczoną. Tak naprawdę dopiero kolejne powstania, między innymi na Węgrzech, doprowadziły do tego, że musiał zaniechać tego projektu. Co więcej, należy też wspomnieć o tym, że za Franciszka Józefa Austria doznała bardzo, bardzo dotkliwych klęsk. Bo najpierw, co się stało? Najpierw pod koniec lat 50. z Imperium Habsburgów wyparowała Lombardia na rzecz Włoch, a później z kolei jeszcze w walce o dominację z Prusami na terenie ziem niemieckich, niemieckojęzycznych, no również ponieśli dość dotkliwą klęskę. Także widzimy, Franciszek Józef z pewnością nie był takim twórcą potęgi wojskowej. Tak naprawdę jego, można powiedzieć, taki symbol, to, że mimo wszystko pamiętamy go jako władcę pozytywnego, wynika z jego późniejszej polityki i przede wszystkim też tego, że był władcą długowiecznym. To znaczy, my z naszych czasów

0: doradców, którzy go otaczali. Natomiast koniec jego panowania to rok 1916. Także widzimy prawie 70 lat tak naprawdę rządów, i to bardzo intensywnych, bo co należy wspomnieć, on nawet zmarł przy biurku. Więc to jest też dość istotne, on był bardzo oddanym, w sensie takim administracyjnym, oddany był w sprawie całego kraju.
1: Dzisiaj byśmy powiedzieli, był pracoholikiem.
0: Był pracoholikiem, ale z nim się wiąże bardzo, bardzo dużo anegdot. Nie ma z pewnością czasu takiego antenowego, żeby o nich wszystkich opowiedzieć, ale opowiem o takich dwóch. Pierwsze to to, że był osobą o bardzo, bardzo dobrej pamięci. Kiedyś była jakaś defilada wojskowa, on podszedł do jednego z żołnierzy, z oficerów, zapytał się o nazwisko. On odpowiedział Sommerstein. I on od razu, czyli jest pan prawdopodobnie ojcem majora Sommersteina. Akurat ten, to był w zasadzie kupiec w tamtym czasie, z którym on rozmawiał, tak bał się powiedzieć władcy, że się myli. I odpowiedział, wszystko możliwe. Także to oczywiście anegdotka, nie jest pewne, że tak było, natomiast takie rzeczywiście opowieści krążyły o władcy. Ale też jest druga, którą możemy uznać za całkowitą prawdę, czyli fakt, że Franciszek Józef był osobą, nazwijmy to, dyżurującą. Czyli każdy poddany mógł w zasadzie pojechać do Wiednia, spotkać się z cesarzem i przedstawić swoją sprawę. Znamy między innymi zapisy z ziemi strzyżowskiej, że rzeczywiście tam akurat pewna chłopka bodajże zdecydowała się pojechać do cesarza, bo miała tam jakaś droga przebiegać czy coś takiego przez jej pole. Przedstawiła sprawę cesarzowi, no i sprawa została rozwiązana. Rzeczywiście, także to też nie jest tak, że on tylko słuchał i machał na to wszystko ręką. Rzeczywiście interesował się tymi sprawami państwowymi. Z tego też względu ten sentyment wobec tej postaci jest szeroko obecny i to wydaje się, że nie tylko tu u nas na tych ziemiach Galicji, ale również w części innych krajów. Jest pewien wyjątek, ale o tym może kiedy indziej. W każdym razie warto też wspomnieć, że cały czas mówimy tutaj rzeczywiście Galicja jako władca Galicji. Też pamiętajmy o tym, że cały ten zabór obejmował wiele miast, prawda? Kraków, Lwów, Przemyśl, oczywiście Rzeszów, Nisko, te tereny, o których będziemy mówić, czyli dzisiejsze Podkarpacie, ale również Małopolskę. I w każdym razie on nie był władcą dość odległym, dlatego że chętnie podróżował też również i na te tereny. Z tego też względu, bo śmiało można powiedzieć, że on był takim władcą, nazwijmy to, ich realnego świata. Czyli ten cesarz był, może powiedzieć, że na wyciągnięcie ręki to za dużo powiedziane, ale z tego wszystkiego, co opowiedziałem, wskazać można, że był taką osobą dość pełną sentymentów, zapału do pracy i przede wszystkim żądnym kontaktu z mieszkańcami. To mogło wyniknąć też częściowo z tego, że te początki jego panowania były dość skomplikowane i bardzo burzliwe.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: Czym tak naprawdę jest Caritas i co oznacza jego nazwa? Jak zmieniała się pomoc potrzebującym na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w Rzeszowie? I jak wygląda dziś codzienna praca organizacji, która wspiera osoby ubogie, chore, samotne, bezdomne, bezrobotne czy z niepełnosprawnościami? O tym w naszej rozmowie z księdzem Piotrem Potyrałą, dyrektorem Caritas diecezji rzeszowskiej. Porozmawiamy o historii i misji Caritas, ale przede wszystkim o konkretnych działaniach i ludziach, którzy każdego nie otrzymują pomoc. Będzie m.in. o wsparciu osób z niepełnosprawnościami, pomocy seniorom, aktywizacji osób bezrobotnych, domu samotnej matki i oknie życia na Podkarpaciu. Nie zabraknie także opowieści o tym, jak Caritas reaguje na sytuacje kryzysowe. Dzień dobry, dzisiaj jest ze mną w studiu ksiądz Piotr Potyrała, dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniam się pani redaktor i kłaniam się naszym radiosłuchaczom.
1: I właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o Caritasie diecezji rzeszowskiej i może na sam początek takie pytanie dla naszych słuchaczy, którzy nigdy o Caritasie nie słyszeli. Czym jest Caritas?
3: Na szczęście chyba niewiele jest osób, które nie słyszałyby słowa Caritas i myślę, że nawet jeśli są osoby, które niewiele mają wspólnego z Kościołem, czy może wręcz krytycznie patrzą na tę rzeczywistość kościelną, to jednak słowo Caritas jest znane, a przede wszystkim to, co kryje się za słowem Caritas, czyli ta codzienna działalność, bo często w mediach, nie tylko tych kościelnych,

0: ale na szczęście także i w tej przestrzeni świeckiej jest znana działalność Caritas, szczególnie kiedy dochodzi do jakichś katastrof, nieszczęść, ale także i w tej codziennej rzeczywistości, bo nieraz się zdarza, że także i do nas, do centrali Caritas w Rzeszowie przychodzi ktoś, kto szczerze mówi, że dowiedział się o tym, że Caritas świadczy taką czy inną pomoc, czy dla osób z niepełnosprawnością, czy można wypożyczyć łóżko specjalistyczne, rehabilitacyjne, czy wziąć udział w innych programach, które Caritas Rzeszowska realizuje na rzecz osób, czy to ubogich, wykluczonych, bezrobotnych, bezdomnych, i ta pomoc dociera do tysięcy ludzi w skali województwa, nie mówiąc już o całym kraju albo i całym świecie. To słowo Caritas, ono oznacza miłość, miłosierdzie, i w praktyce chodzi tutaj o taką zwyczajną pomoc dla bliźniego w potrzebie, dla drugiego człowieka, ale ta pomoc jest motywowana wiarą chrześcijańską, Ewangelią, a przede wszystkim słowami, które padły 2000 lat temu. Możemy na kartach Ewangelii te słowa Jezusa Chrystusa przeczytać: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, najbiedniejszych, chorych, bezdomnych, słabych, wykluczonych, mnieście uczynili. I my tak właśnie z tej perspektywy wiary patrzymy, że w tym biednym człowieku, który może znalazł się w biedzie nawet i z własnej winy, ale trzeba mu pomóc, trzeba podać mu pomocną dłoń, bo to jest tak, jakbyśmy wyciągali tę dłoń do Jezusa Chrystusa. Jeśli jest w nas wiara, to tak właśnie czynimy. I co więcej, mogę śmiało powiedzieć, że to jest także w dzisiejszej rzeczywistości nieraz świadectwo wobec tych ludzi, którzy może właśnie poszukują, którzy może trochę po swojemu wierzą albo stracili tę wiarę. Myślę, że właśnie działalność misyjna oraz ta działalność charytatywna, pomoc drugiemu człowiekowi, jest tym, co dzisiaj najbardziej przemawia do innych ludzi, nawet do tych, którzy nie przychodzą do kościoła, nie słuchają kazań, ale dla nich tym żywym kazaniem jest właśnie to, gdy widzą, jak pomaga się drugiemu człowiekowi, jak w praktyce, na co dzień i przez jakieś wielkie działania, wielkie programy pomocowe, ale też przez tę zwyczajną, codzienną pomoc realizuje się Caritas, czyli miłość, czyli miłosierdzie, czyli pomoc wobec drugiego człowieka.
1: Czyli tak w skrócie można powiedzieć, że Caritas to jest taka szeroko zakrojona pomoc dla każdego na takim fundamencie wiary i Ewangelii.
0: Dokładnie, to jest istota rzeczy, to co powiedziała pani redaktor, że kierujemy się Ewangelią, wiarą, ale to nie są tylko puste, abstrakcyjne słowa, tylko te słowa są wyrażane właśnie w czynie pomocy, miłości, miłosierdzia. Tutaj potwierdzamy, że naprawdę w to wierzymy i dlatego pomagamy. Zresztą, tak patrząc na dzieje, to tak było od 2000 lat, bo z jednej strony może się wydawać, że przecież dzisiaj żyjemy w takiej rzeczywistości, że ktoś może zadać pytanie, czy jest potrzebna taka działalność, zwłaszcza w tej naszej rzeczywistości europejskiej, kiedy jest taki standard życia, tyle różnych udogodnień. Czasem by się mogło wydawać, że no może w tych najbiedniejszych krajach, na takich kontynentach jak Afryka, Azja, Ameryka Południowa, no w tych tak zwanych krajach trzeciego świata, tam jest bieda, nędza, ale czy u nas? No jest również i u nas, i w Ameryce, i w Niemczech, i w innych krajach Europy Zachodniej, nawet w tych najbardziej zaawansowanych technologicznie i rozwojowo społeczeństwach, są wszędzie biedni. Ja tak czasem trochę przekornie mówię, że dobrze by było, gdyby Jezus raz się pomylił, mianowicie gdy powiedział 2000 lat temu, że ubogich zawsze mieć będziecie. Nie pomylił się Jezus także i z tym stwierdzeniem, i te słowa są i dzisiaj aktualne, i będą do końca świata aktualne w każdym społeczeństwie, nawet tym najbardziej zaawansowanym, bogatym, bo wszędzie są ludzie potrzebujący, biedni. Zresztą są różne formy biedy, nie tylko ta materialna, ale także i inne aspekty, i w ten sposób od 2000 lat Kościół działa, pomaga, przecież patrząc chociażby na starożytność, starożytny Rzym, starożytna Grecja, gdzie ci ludzie biedni, upośledzeni, niepełnosprawni, oni często byli zupełnie wykluczani ze społeczeństwa, a Kościół im pomagał, ludzie wierzący pomagali. Później czasy średniowiecza, kiedy to właśnie Kościół prowadził szpitale, przytułki dla biednych, kiedy powstawały zgromadzenia zakonne, żyjące same ubogo, po to, żeby pomagać innym biednym, innym ubogim. Przyszły czasy nowożytne, nastąpił rozwój przemysłu, industrializacja, ale w ślad za tym poszło także wielkie zubożenie wielu warstw społecznych i odpowiedzią Kościoła było właśnie zorganizowanie takiej działalności pomocowej, charytatywnej i w ten sposób w XIX wieku powstała także organizacja Caritas. Ona przeniosła się także na polski grunt po II wojnie światowej, kiedy były także problemy, bo wiadomo, że władza komunistyczna, delikatnie rzecz ujmując, nie była przychylnie nastawiona do Kościoła, do duchowieństwa, ale mimo to ta działalność pomocowa poprzez parafię była realizowana i wreszcie po 1989 roku, kiedy nastąpiły przemiany ustrojowe w Polsce, wtedy także nastąpiła reorganizacja struktur kościelnych w całym kraju. Najpierw reaktywowano Caritas Polska, a w 1992 roku, kiedy w Polsce powstały nowe diecezje, w tym również diecezja rzeszowska, w każdej diecezji także powstała Caritas diecezjalna i tak wyglądają właśnie te struktury w rzeczywistości polskiej i europejskiej i światowej, że w każdym kraju jest centralna organizacja, tak jak u nas Caritas Polska, ale także działają w poszczególnych diecezjach Caritas diecezjalne, na przykład Caritas diecezji rzeszowskiej. My jesteśmy autonomiczni w stosunku do Caritas Polska, natomiast Caritas Polska prowadzi duże projekty, duże programy, zwłaszcza związane z pomocą zagraniczną, ale także daje propozycje do różnych działań, które są organizowane w skali kraju, zwłaszcza w przypadku jakichś wielkich katastrof, nieszczęść, powodzie, inne dramaty. Wówczas Caritas Polska to wszystko koordynuje, a my w tej przestrzeni diecezjalnej, bo warto powiedzieć, że czasem w ramach jednej diecezji są różne terytoria, chociażby w diecezji rzeszowskiej. Przede wszystkim to jest znaczna część województwa podkarpackiego, ale także i część województwa małopolskiego, więc działamy, pomagamy, współpracując także i z władzami państwowymi, samorządowymi, z ośrodkami pomocy społecznej. No w ten sposób jest ta pozytywna, dobra sieć powiązań, czy ja wolę nawet powiedzieć, ta rodzina dobrych serc, które tworzą tę społeczność Caritas i w ten sposób ta pomoc jest adekwatna do sytuacji, do wyzwań, do konkretnych czasów i do konkretnych osób.
1: Jeszcze wracając tutaj do historii Caritas diecezji rzeszowskiej, tutaj mamy prawie 30 lat działalności, jeśli dobrze liczę. Przez te 30 lat ta pomoc pewnie się zmieniała. Jak ona się zmieniała na przestrzeni lat?
0: Bardzo widoczne są te zmiany na przestrzeni nawet ponad 30 lat i diecezji rzeszowskiej, i Caritas diecezji rzeszowskiej. Przecież początek lat 90., czy w ogóle jeszcze lata 90., no to zupełnie był inny świat, inna rzeczywistość, inne formy biedy, a więc ta pomoc taka najbardziej bezpośrednia była bardzo potrzebna, przecież było masowe bezrobocie, przecież ci, którzy nawet pracowali, to pracowali za kilkaset złotych, nie było tych różnych programów wspierających rodziny, dzieci, małżeństwa, seniorów, w związku z tym ta bieda, a często wręcz nędza była naprawdę wielka, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie jeszcze większe było bezrobocie, gdzie ludzie utrzymywali się z pracy na roli, więc także i początki Caritas z jednej strony nie było aż tak rozwiniętych struktur, ośrodków, placówek, które dzisiaj mamy. Trzeba było docierać we współpracy z parafiami, z ośrodkami pomocy społecznej, z tym wsparciem bezpośrednim, na przykład chociażby przez magazyny żywności, magazyny ubrań, bo ludzie przychodzili, bo naprawdę, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, było to doskonale widoczne, kiedy tym dzieciom naprawdę wszystkiego brakowało i nieraz te dzieci nawet były głodne, o czym przekonywaliśmy się na przykład organizując kolonie wakacyjne, wypoczynek wakacyjny dla dzieci, więc zwłaszcza w pierwszych dniach nieraz widzieliśmy, jak te dzieci na przykład podczas posiłku wręcz rzucały się na tę żywność, biorąc od razu po kilka kromek chleba, a później dopiero przez kolejne dni się przekonywały, że nie ma potrzeby, że tego chleba nie zabraknie, że nikt nie będzie głodny, więc to był zupełnie inny świat. Z czasem następowały zmiany, powstawały konkretne ośrodki, placówki w różnych miejscowościach, parafiach należących do Caritas diecezji rzeszowskiej, ośrodki zajmujące się wyspecjalizowaną pomocą dla osób ubogich, bezdomnych, bezrobotnych, a przede wszystkim osób z niepełnosprawnością, zmieniała się rzeczywistość polityczna, otwieraliśmy się na Unię Europejską, weszliśmy do tych struktur Unii Europejskiej. I dzięki temu również jako Caritas, która jest organizacją pozarządową, mogliśmy i możemy sięgać po różne programy z tej przestrzeni opieki społecznej, wsparcia społecznego, które za naszym pośrednictwem docierają do tych ludzi, o których my dobrze wiemy, że potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy. Dzisiaj jest to więc połączenie zarówno profesjonalizmu, tej fachowej pomocy, bo to jest niezbędne, gdy prowadzimy tego typu programy, gdy współpracujemy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, kiedy realizujemy programy europejskie, ale równocześnie w tym wszystkim dla nas w Caritas jest ważne, żeby nie zatracić ducha, żeby tym wszystkim było serce, żeby w żadnym wypadku to nie było biurokratyczne, technokratyczne podejście do człowieka, który jest w jakiejś potrzebie, ale żeby zawsze pomagając mu fachowo i profesjonalnie podchodzić sercem, z empatią, ze zrozumieniem, z miłością, z miłosierdziem, właśnie z tym, co oznacza słowo Caritas. Ja to również do siebie bezpośrednio odnoszę, bo dla mnie nieraz to może jest osoba, która przychodzi prosząc o jakąś formę wsparcia, to może jest 1045 taki przypadek, ale to nie jest przypadek, to jest osoba, która przychodzi i dla niej to nie jest 1045 sytuacja, tylko to jest jedna, jedyna, trudna, skomplikowana sytuacja życiowa i trzeba pochylić się nad tą osobą z wrażliwością, z empatią, z sercem, z wiarą, z miłością i w możliwie najlepszy, najskuteczniejszy sposób tej osobie pomóc. Tak więc dzisiaj działamy, sięgając i do tych korzeni, do tego, co było przed ponad 30 laty, kiedy świat się zmieniał, Polska się zmieniała, dzisiaj inna rzeczywistość i my w tej rzeczywistości współpracujemy z innymi ludźmi tak, żeby jak najskuteczniej, jak najowocniej ludziom, którzy są w trudnej sytuacji, pomagać.
1: Tutaj można powiedzieć, że to jest takie indywidualne podejście też do każdego. Czy to jest łatwe zadanie właśnie, żeby do każdego dobrać indywidualne podejście, na każdym się skupić, mieć otwarte serce? Bo to jest chyba więcej niż setka osób rocznie. Myślę, że to idzie już w tysiącach osób.
0: W przypadku tylko Caritas Diecezji Rzeszowskiej to są na pewno tysiące osób, którym pomagamy w ciągu roku i to są różni ludzie. Czasami to nie są ludzie święci z aureolą. Ktoś przychodzi, znalazł się w trudnej sytuacji, bo samo coś takiego się stało. Nieraz jest tak, że sam ktoś po prostu wpakował się w taką trudną sytuację, ale my nie jesteśmy od tego, żeby wtedy osądzać, potępiać, stawiać jakiś krzyżyk nad tym człowiekiem, ale właśnie, żeby podać rękę. Oczywiście trzeba też stawiać wymagania, bo czasem są to osoby, które może przyzwyczaiły się do tego, że ktoś przychodzi do Caritas, do parafii, do ośrodka pomocy społecznej, do jakiejś innej fundacji, do stowarzyszenia i właśnie o to chodzi, żeby ten ktoś wyszedł z tego takiego kręgu przyzwyczajenia, że idzie się do jednej, drugiej, trzeciej instytucji i w ten sposób można żyć, ale żeby ten człowiek chciał się usamodzielnić, ale ważne dla nas jest to, żeby z sercem podejść, żeby okazać zrozumienie, zainteresowanie, żeby wysłuchać, spotkać się i myślę, że to sobie też ludzie cenią, że czasem w świeckich instytucjach, w biurach trzeba gdzieś w kolejce zapisywać się, czekać może kilka tygodni, żeby spotkać się z dyrektorem czy z jakimś przełożonym departamentu. U nas staramy się, jeśli ja jestem, to ewentualnie kilka minut, jeśli jakaś inna osoba jest. Natomiast od razu spotykamy się i od razu reagujemy i pomagamy, bo również prawdą jest to, że taka pomoc natychmiastowa, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, gdy komuś spalił się dom, gdy przyszło jakieś nieszczęście, trudno wtedy czekać kilka tygodni, tylko widzimy, że jest trudna sytuacja, jest problem i reagujemy, udzielając i wsparcia tego takiego natychmiastowego, bezpośredniego, bo jeśli ktoś jest głodny, trzeba mu dać jeść. Jeśli ktoś rzeczywiście nie ma pieniędzy na wykupienie rachunków, czy opłacenie tychże rachunków, czy lekarstwa trzeba wykupić, to też nie będzie czekał na to 2 miesiące, tylko trzeba od razu zareagować, ale też kolejny krok zrobić właśnie dzięki temu spotkaniu, że my wysłuchamy, że poznamy tę sytuację, że także w pewien sposób trzeba to zweryfikować, czy to jest prawda, co ten człowiek mówi, zwłaszcza jeśli prosi o pomoc finansową, to przecież my dysponujemy środkami, które ludzie w zaufaniu nam przekazują, więc też musimy w sposób odpowiedzialny nimi dysponować, więc w przypadku takiej pomocy finansowej trzeba tej weryfikacji, potwierdzenia, czy to ze strony księdza proboszcza, czy ośrodka pomocy społecznej, czy parafialnego zespołu Caritas, tych, którzy znają tę osobę i potwierdzą, że rzeczywiście jest tam taka forma biedy i ta pomoc finansowa jest niezbędna. Więc to wymaga oczywiście zaangażowania. To wymaga także takiego podejścia niebiurokratycznego w tym sensie, że to nie jest praca od godziny 8 do 16, ale to nieraz jest i 7 dni w tygodniu, i niedziela, i święto, i w cudzysłowie wolna sobota, kiedy trzeba jechać, iść. Czujemy taką potrzebę w sercu i nie tylko ja jako dyrektor, ale na takie zaangażowanie zawsze mogę liczyć i ze strony pracowników Caritas i wolontariuszy, którzy z całym sercem są oddani i właśnie nie patrzą na zegarek, że to już jest niby po tych godzinach pracy, ale jeśli jest sytuacja, wymaga tego dobro drugiego człowieka, to z takim poświęceniem, z taką ewangeliczną postawą wrażliwości, miłosierdzia idziemy do drugiego człowieka właśnie widząc w nim Jezusa Chrystusa, bo tak mogę sobie zadać pytanie. Przyszedł ktoś do mnie, to po ludzku może brzydko pachnie, może właśnie sam z własnej winy wplątał się w jakąś trudną sytuację i można by teraz na niego nakrzyczeć, powiedzieć mu, że no sam się w to wplątałeś, to teraz musisz ponosić konsekwencje, ale mogę sobie właśnie wyobrazić z tej perspektywy, a gdyby to był Jezus Chrystus, czy tak bym zareagował, czy bym powiedział, daj mi spokój, nie zawracaj mi głowy, nie mam czasu, dziś mam wolny dzień, teraz już jestem po godzinach, nie, no każdy z nas by wtedy na pewno chciał pomóc, czy by to była godzina 12 w nocy, czy dzień wolny, to byśmy zareagowali. Gdyby do nas przyszedł może papież, czy jakiś ważny dla nas idol, polityk, sportowiec, aktor, piosenkarz, no to chcielibyśmy jak najgodniej, jak najdostojniej tę osobę przyjąć, ugościć, bylibyśmy grzeczni, mili, a tutaj możemy właśnie sobie tak wyobrazić, no w tym biednym człowieku przychodzi Jezus Chrystus i prosi o pomoc, więc z takiej perspektywy my w Caritas, Caritas Diecezji Rzeszowskiej z sercem, z empatią i ze skuteczną pomocą podchodzimy do człowieka, który jest w potrzebie, żeby możliwie najlepszą pomoc mu udzielić.
1: Tej pomocy na pewno bardzo dobrze udzielacie, też różnym ludziom o tym już powiedzieliście, też przez ten czas zmieniła się pomoc, zmieniły się potrzeby, a jakie są teraz potrzeby obecnie najbardziej wśród właśnie mieszkańców potrzebujących diecezji rzeszowskiej i tutaj okolic Rzeszowa?
0: Gdy kilka lat temu były wprowadzone w Polsce na dużą skalę liczne programy opieki socjalnej, wsparcia socjalnego, te różne znane przecież programy 500+, 800+, 300+, wyprawka szkolna i inne. Pamiętam, że czasem nawet tak rozmawiając trochę żartobliwie z innymi dyrektorami Caritas, mówiliśmy, że no to pewnie teraz to już nie będziemy mieli co robić, bo ta bieda zniknie. No bieda nie znikła, wiemy, że są różne formy biedy i mimo tych programów i dobrze, że są takie różne formy wsparcia i dla rodzin, dla małżeństw, dla seniorów, dla rodzin wielodzietnych, dla dzieci, a jednak różne formy biedy są i wcale pewnie nie jest ich mniej. Patrząc na to, co dzisiaj jest tak bardzo potrzebne i porównując to z tym, co było chociażby 30 lat temu, to są liczne ośrodki, placówki, które prowadzimy jako Caritas dla różnych grup i tych placówek, a na pewno na taką skalę 30 lat temu nie było, chociażby patrząc na osoby z niepełnosprawnością. Przecież właśnie jeszcze 30 lat temu, jeszcze w latach 90. to zazwyczaj było tak, że jeśli w jakimś domu, w jakiejś rodzinie była osoba z niepełnosprawnością, to całym światem dla tej rodziny był dom. Ja pamiętam ze swojego sąsiedztwa, gdzie w jednym z domów była taka osoba z niepełnosprawnością, to właśnie cały czas była w zasadzie przywiązana, przykuta do łóżka. To był cały świat. Dzisiaj na szczęście jest wiele różnych ofert, programów, a także i placówek, i ośrodków. I my jako Caritas, Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadzimy warsztaty terapii zajęciowej, prowadzimy środowiskowe domy samopomocy dla osób z niepełnosprawnością. To są specjalistyczne placówki dzienne, to znaczy rano z danej okolicy, z danej gminy samochodem te osoby są przywożone, później mają różne specjalistyczne zajęcia. Nie mówię tutaj tylko o jakichś programach zabawowych, ale to jest rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa, także i ta rehabilitacja fizyczna, więc to jest usprawnianie tych ludzi w każdym aspekcie ich osobowości, w każdym aspekcie funkcjonowania. I wiem, że te osoby są wręcz dumne, że właśnie nie siedzą w domu, ale wychodzą, są przywożone, uczestniczą. Czasem tak z dumą mówią, proszę księdza, no ja codziennie jadę do roboty, do pracy, czyli właśnie do tego ośrodka. Jest to wielka pomoc oczywiście także i dla rodziców, dla bliskich, dla rodzin tych osób. No i dzięki temu dokonuje się rozwój w każdym aspekcie osobowości tych osób z niepełnosprawnością. Prowadzimy domy pomocy społecznej, a więc placówki, gdzie 24 godziny na dobę seniorzy są zaopiekowani. To jest wsparcie dla tych seniorów, którzy nie mogą być w swoich domach, ale są także seniorzy, którzy mają rodzinę, mają dom, mają dach nad głową, może nawet nie są najgorzej sytuowani materialnie, natomiast potrzebują drugiego człowieka i dzięki temu mają to wsparcie, dzięki Caritas Diecezji Rzeszowskiej, bo od kilku lat prowadzimy tak zwane dzienne domy pomocy, w których tak samo ci seniorzy są przywożeni, mają zajęcia, posiłek, później są odwożeni i właśnie widzimy też wielką przemianę takich osób, bo przecież dawniej był zupełnie inny model funkcjonowania także w rodzinach, były rodziny wielopokoleniowe, czy zwłaszcza w rzeczywistości wiejskiej, taka osoba starsza, dopóki była na siłach, to szła w pole, pracowała u siebie, u sąsiadów, a więc była w ruchu, miała jakiś cel. Dzisiaj często jest tak, że taka osoba jest w domu, młodzi pójdą do pracy, do szkoły, na studia, a ta osoba zostaje w domu i nie wie, co robić, co z sobą zrobić. I czasem tak symbolicznie mogę powiedzieć, że ta osoba by powiedziała, no proszę mi dać gromnicę, trumnę kupić, bo już no nie mam co tutaj robić, jestem niepotrzebny, jestem niepotrzebna. A dzięki tym dziennym domom pomocy te osoby odkrywają nowy cel, nowy sens swojego życia, bo spotykają się z innymi, bo są ciekawe zajęcia, bo wyjeżdżają na wycieczki, bo uczą się czegoś nowego, uczą się obsługi komputera i funkcjonowania w rzeczywistości internetowej, społeczności, także portali takich jak chociażby Facebook czy inne możliwości, kwestie związane z bankowością, więc idą z duchem czasu, a równocześnie mają tę motywację, że skoro nie są w domu, spotykają się z kolegami, koleżankami, no to trzeba zadbać także o siebie i taka osoba dosłownie odżywa, inaczej funkcjonuje. Prowadzimy również jako Caritas, myślę, że bardzo potrzebne także w naszych czasach zakład aktywności zawodowej niedaleko Rzeszowa, w Budach Głogowskich. 50 osób z niepełnosprawnością my jako Caritas tam zatrudniamy i również te osoby są dumne, że idą, pracują, zarabiają pieniądze, a więc są w pewien sposób i same niezależne, mogą jeszcze pomóc może chorej czy starszej mamie, tacie, dziadkom i następuje także rozwój tych osób, bo właśnie nie są w domu, są z innymi, wykonują powierzone im prace, oczywiście pod opieką instruktorów, którzy są przez nas zatrudnieni, a robią to i sercem, i fachowo, i profesjonalnie, bo ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, chociażby do wspomnianego przed chwilą zakładu aktywności zawodowej, gdzie prowadzimy działalność taką i hotelarską, i gastronomiczną, są zachwyceni. To jest ośrodek do tańca i do różańca. Przyjeżdżają młodsi, starsi, z bliższa, z dalsza. Wszyscy są zachwyceni obsługą, jakością, sercem. No i to jest ten nasz wkład, ta nasza pomoc dla osób z niepełnosprawnością, a oni tak pięknie się odwdzięczają. Wspomnę jeszcze o jednej formie tak bardzo dzisiaj potrzebnej, jeśli chodzi o pomoc dla osób trwale bezrobotnych. To jest Centrum Integracji Społecznej, które również jako Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadzimy, i ono pomaga tym osobom, które przyzwyczaiły siebie i innych w otoczeniu, że od dawna nie skalały się żadną pracą, że ktoś może od kilkunastu albo więcej lat nie szedł nigdzie do pracy, nauczył się, że po prostu jest w domu, może gdzieś wyjdzie sobie, jeśli znajdzie parę złotych, i taki model funkcjonowania przez ileś lat. A dzięki Centrum Integracji Społecznej, gdzie są fachowcy przez nas zatrudnieni, taka osoba od dawna bezrobotna zmienia swoje myślenie, bo od tego trzeba zacząć, że ta osoba musi nauczyć się pewnej obowiązkowości, że trzeba rano wstać, że trzeba być trzeźwym, trzeba przyjść, spotkać się z innymi. Więc są tam doradcy zawodowi, psychologowie, inni specjaliści, instruktorzy różnych zawodów, i chociażby na terenie powiatu Robczycko-Sędziszowskiego tak pięknie funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Obecnie tam jest 70 osób trwale bezrobotnych. Już patrząc na poprzednie lata, wielu takim osobom udało się znaleźć pracę i wiem, że pracodawcy są z tych osób zadowoleni, a teraz te kolejne osoby, które także włączają się, bo współpracujemy z gminami, które dofinansowują tę działalność, ale także te osoby bezrobotne odwdzięczają się, bo idą, wykonują różne prace na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz gminy, upiększają tę gminę, i wiem, że włodarze tej gminy, ale także zwykli mieszkańcy są zachwyceni, z jaką precyzją, gdy trzeba gdzieś wykosić trawę, zrobić porządki, pielęgnować kwiaty, pomalować może jakiś przystanek, jakiś inny obiekt. Różne czynności na tym terenie są wykonywane właśnie przez tych, którym my pomagamy, a oni się odwdzięczają i później się usamodzielniają. To jest właśnie ważne, że uczymy te osoby, że one nie są skazane na to, żeby do końca swojego życia po prostu żebrać, prosić o pomoc, o wsparcie w ośrodku pomocy społecznej, w Caritasie, w parafii, gdzieś jeszcze indziej, ale mogą stanąć na własne nogi. Więc krok po kroku, bo to wymaga oczywiście czasu, nieraz to jest kilka miesięcy, czasem rok, czasem dwa lata, każda osoba jest traktowana indywidualnie, więc to jest ta skuteczna pomoc, że my, wychodząc od tego wsparcia bezpośredniego, krok po kroku prowadzimy tę osobę, że ona staje się samodzielna, nie musi już prosić o wsparcie. Jeszcze jeden ośrodek wymienię tak bardzo potrzebny, to jest dom samotnej matki, bo różne są sytuacje i nieraz szczególnie młode mamy znajdują się w takiej sytuacji, że tracą dach nad głową. No trudna sytuacja rodzinna, mama, która albo jest w stanie błogosławionym, w ciąży, nosi dziecko pod swoim sercem, albo z małym dzieckiem, kilkumiesięcznym, kilkuletnim, i znajduje pomoc w tym ośrodku prowadzonym przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, tutaj w Rzeszowie, dom samotnej matki, gdzie z całym sercem, zaangażowaniem pracują siostry zakonne. Tam jest także okno życia, przecież na przestrzeni lat kilkoro dzieci zostało tam znalezionych. No to jest piękna sprawa, że to dziecko nie zostało gdzieś wyrzucone, nie zostało zabite, ale znalazło miejsce tam w oknie życia, a przecież jest tylu ludzi, którzy czekają na adopcję, rodzice, którzy obdarzą to dziecko miłością i będą tworzyć szczęśliwą rodzinę. Więc to jest przykład tych różnych placówek, ośrodków, które my jako Caritas w odpowiedzi na dzisiejszą rzeczywistość prowadzimy.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: To będzie najsmaczniejszy festiwal w całym Rzeszowie, a mowa oczywiście o Karpatach na Widelcu. Ambasadorem i gościem honorowym wydarzenia jest Robert Makłowicz, W tym roku czekać na Was będzie tradycyjny jarmark karpacki, spotkania autorskie, koncerty, strefa gotowania, warsztaty i wiele więcej. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co na Was czeka i jakie niespodzianki w tym roku przygotowała dla Was Estrada Rzeszowska, posłuchajcie już teraz rozmowy naszego reportera Tomka Widaka z dyrektorem Estrady Rzeszowskiej Marcinem Dziedzicem.
3: Dzisiaj rozmawiamy sobie o Karpatach na Widelcu. To jest nasz główny temat. Karpaty na Widelcu wracają na rzeszowski rynek. Co sprawia, że ten festiwal tak mocno wpisał się już w kalendarz miejskich imprez?
4: Faktycznie, to już po raz piąty będziemy spotykać się na rzeszowskim rynku w ramach tego fantastycznego festiwalu Karpaty na Widelcu. I co jest kluczem do sukcesu tego festiwalu? Myślę, że nasza kultura i to, czym możemy się podzielić z całą Polską i z całym światem, bo tak naprawdę to jest festiwal, który łączy ze sobą oczywiście kulinaria, ale też to, co region Karpat wypracował, jeżeli chodzi o muzykę, o sztukę i o inne aspekty naszego w ogóle życia. No i oczywiście myślę, że też takim magnesem jest postać pana Roberta Makłowicza, czyli ambasadora tego festiwalu. Myślę, że w całej Polsce jest on tak rozpoznawalną postacią i kojarzoną ze światem kulinarnym, że no jest to na pewno absolutnie na plus, że on identyfikuje się właśnie z naszym miastem, z tym też festiwalem i rokrocznie uświetnia swoją osobą to wydarzenie.
3: Tegoroczna edycja to 3 dni wydarzeń. No to przejdźmy może do line-upu i powiedzmy, co zaplanowaliście na te poszczególne dni. 18 to jest piątek, z tego co tam patrzyłem w kalendarzu, więc zacznijmy od 18 września.
4: To zanim cały program, to może ja jeszcze powiem o samej idei, bo to jest jakby kluczowe. Dlaczego w ogóle te Karpaty na Widelcu się odbywają? A odbywają się dlatego, że przede wszystkim ten festiwal jest inny niż te, które do tej pory były organizowane, ponieważ on ma swój ukryty, ale jawny cel. Przede wszystkim chodzi w tym festiwalu o to, żeby pokazać ludzi, którzy na co dzień w gastronomii są niewidoczni, czyli o szefów kuchni. I to jest jakby jednym z takich stałych elementów, ponieważ co roku na rzeszowskim rynku właśnie wybrane restauracje, które zgłoszą się do nas, będą miały możliwości, w tym roku również tak będzie, prezentować swoje wariacje na temat kuchni karpackiej. Możemy wtedy spróbować niesamowitych dań, bo jeżeli na przykład jakaś restauracja na co dzień, powiedzmy, specjalizuje się w owocach morza, no to nagle przygotowuje specjalne właśnie wariacje w oparciu o również ten styl karpacki. No i oczywiście takim głównym elementem też Karpat na Widelcu jest młodzież, która w przyszłości może zasilać te restauracje, czyli edukować i wychowywać przyszłych szefów kuchni. A mówimy tu oczywiście o Zespole Szkół Gospodarczych, który jest partnerem i współorganizatorem tego festiwalu. No i właśnie sprzedaż cegiełek, które są rozdysponowane na rynku. Przychody z tych cegiełek są przeznaczone właśnie na tę szkołę, na różnego rodzaju warsztaty, na szkolenia, na wyjazdy studyjne, ale też na wyposażenie dla przyszłej kadry, która będzie zasilała te restauracje. No i co się będzie działo? Będzie działo się bardzo dużo, ponieważ faktycznie zaczynamy w piątek 18 września i tutaj startuje jarmark karpacki rękodzieła i produktów regionalnych, który jest zlokalizowany w centrum miasta. Mówimy tu oczywiście o ulicy Kościuszki, o ulicy 3 Maja, o ulicy Słowackiego i tam blisko 100 wystawców będzie prezentowało swoje produkty, także warto na tym jarmarku się zaopatrzyć w bardzo ciekawy asortyment. On będzie funkcjonował od godziny 14 do 20. Następnie sobota 19 września, również jarmark, który potrwa aż do niedzieli, ale tutaj kilka różnych innych elementów, chociażby na przykład konkurs na najlepszy smak regionu, który będzie odbywał się właśnie w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ wystawcy prezentują swoje produkty poszczególne. To jest taki blind test, czyli komisja ocenia, nie wiedząc, kto faktycznie zgłosił ten produkt i następnie dostają certyfikat najlepszego smaku regionu 2026 roku. Wiemy, że w poprzednich edycji wystawcy, którzy chociażby biorą udział w tym jarmarku, no szczycą się tym certyfikatem i pokazują go potem w całej Polsce, że ich produkt wygrał właśnie podczas Karpat na Widelcu. Będziemy mieli warsztaty dla dzieciaków, będziemy mieli też spotkanie z Robertem Makłowiczem na scenie na rzeszowskim rynku. Spotkanie, w którym pan Robert Makłowicz opowie o różnych aspektach swojej kulinarnej podróży. Będzie można na pewno też zdobyć jego autograf, także serdecznie na to spotkanie wszystkich fanów Roberta Makłowicza zapraszamy.
3: No i pewnie coś ugotuje, nie?
4: I pewnie coś ugotuje, co zdecydowanie już jest taka tradycja. W sobotę również będzie spotkanie z Jakubem Kuroniem, to z kolei na scenie zlokalizowanej na Placu Farnym. No i także zapraszamy na pewnego rodzaju nowość, bo o 19 na rzeszowskim rynku zorganizujemy karpacką potańcówkę do muzyki z serialu 1670 z kapelą Wowakin, także no myślę, że też warto się tam pojawić. No i niedziela, czyli taki kulminacyjny punkt programu. gdzie właśnie będziemy pokazywać szefów kuchni w restauracjach, które będą prezentowały swoje dania na rzeszowskim rynku, jako pewnego rodzaju super bohaterów gastronomii, i to też wiąże się zawsze z paradą, która w tym roku ruszy z fontanny multimedialnej i przyjdzie na rzeszowski rynek. I właśnie o godzinie 12 będziemy mieli uroczyste otwarcie festiwalu Karpaty na Widelcu, a w zasadzie pewnego rodzaju podsumowanie tych działań, razem oczywiście z władzami miasta, z panem prezydentem Konradem Fiołkiem, z panem Robertem Makowiczem. No i zostanie też zaprezentowane wtedy oficjalnie menu, które zostało przygotowane przez szefów restauracji. Będziemy mieli różnego rodzaju strefy animacji i warsztatów, która będzie zlokalizowana na parkingu przy rzeszowskim ratuszu. No i oczywiście program kulturalny, który będzie prezentowany na dwóch scenach. Jedna na Placu Farnym, a druga na rzeszowskim rynku. I tu zapraszamy na fantastyczny koncert, który o godzinie 19 będzie absolutnym podsumowaniem Karpat na Widelcu edycja 2026, a będzie to koncert zespołu Rebel Babel Orchestra i zaprezentują się w programie muzyki z filmu Chłopi. Także to będzie też fajne widowisko, bo oprócz samej muzyki zobaczymy też obrazy z tego filmu.
3: No, czyli będzie nie tylko kulinarnie, ale też trochę filmowo, bo tutaj wspomniał pan o serialu 1670, który zresztą jest kręcony na Podkarpaciu, w Kolbuszowej między innymi, no i też o filmie Chłopi. No to takie fajne połączenie, chyba pierwszy raz, nie? Czy wcześniej?
4: W Rzeszowie oczywiście były różnego rodzaju występy, natomiast Chłopi po raz pierwszy będą pokazywani, ale faktycznie słusznie pan zauważył, że są tutaj przemycane albo gdzieś delikatnie zaakcentowane te wątki podkarpackie, bo faktycznie 1670 to skansen w Kolbuszowej. Natomiast jeżeli chodzi o Chłopów, no to jedna z uczennic rzeszowskiej szkoły liceum plastycznego też była odpowiedzialna za malowanie tych obrazów i robienie pewnych klatek, więc to też są ciekawe elementy, które mają ten swój taki wątek podkarpacki, który pojawił się chociażby właśnie nawet w tak dużej produkcji.
3: Okej. Okay. Ile osób i instytucji pracuje nad tym, żeby ten festiwal Karpaty na Widelcu, no, mógł się odbyć?
4: I sporo osób jest zaangażowanych oczywiście w organizację tego festiwalu. Tak jak powiedziałem, to jest Estrada Rzeszowska, to jest Zespół Szkół Gospodarczych, to jest Urząd Miasta Rzeszowa i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także trochę podmiotów jest zaangażowanych. Ilość osób konkretnie, która będzie już przy samym wydarzeniu pracować na tak zwanym placu boju, no to myślę, że można będzie to liczyć w okolicach pewnie nawet i 100 osób, ale dokładnie, no to zobaczymy już na samym miejscu, ile osób będzie gdzieś tam przy tym zaangażowanych.
3: Okej, okay, a macie skompletowaną już listę restauratorów, którzy się pojawią na tym wydarzeniu?
4: Tak, mamy skompletowaną listę restauratorów, ona jeszcze nie była publikowana, więc na razie zapraszamy na nasze strony internetowe i rozglądnięcie się za tym, jakie właśnie menu w tym roku zostanie przygotowane przez poszczególne restauracje.
3: No dobrze, Robert Makowicz jest ponownie ambasadorem i gościem honorowym tego festiwalu, tego wydarzenia. Czy myśleliście nad rozszerzeniem tutaj listy ambasadorów, czy chcecie dalej w najbliższych latach podążać tą ścieżką, że tylko i wyłącznie Robert Makowicz jest taką twarzą, jest taką wizytówką?
4: To bardzo ciekawe pytanie, natomiast Robert Makowicz oprócz tego, że jest ambasadorem, czy też w pewnym sensie kreatorem tego programu, to trzeba też wziąć pod uwagę bardzo ważny fakt, że Robert Makowicz jest w ogóle pewnego rodzaju pomysłodawcą tego wydarzenia z uwagi, albo współpomysłodawcą, dlatego że samo wydarzenie nawiązywało do wydarzenia, które odbywało się we Wrocławiu i nazywało się to Europa na Widelcu, i Robert Makowicz w poprzednich latach był odpowiedzialny właśnie za tamten festiwal, natomiast tam już ten festiwal się nie odbywa i w tym momencie my mamy przyjemność właśnie współorganizować z panem Makowiczem Karpaty na Widelcu, więc jest to pewnego rodzaju jakby odnowienie tamtej formuły i oczywiście będziemy chcieli nawiązywać współpracę z różnymi osobami, tak jak tutaj wspomniałem, na przykład pana Kuronia, czy też inne postaci, które pojawiały się z tego kulinarnego świata, natomiast Robert Makowicz pełni tutaj wyjątkową rolę i na pewno dopóki Karpaty na Widelcu będą organizowane, na pewno on również będzie pojawiał się w naszym mieście jako, no, jako pewnego rodzaju filar tego przedsięwzięcia.
3: Karpaty to jest dość, no, ogromny region, obejmujący różne tradycje, różne kuchnie. Czy chcielibyście, żeby w kolejnych latach festiwal jeszcze mocniej wychodził poza nasze województwo, poza Podkarpacie?
4: Zdecydowanie tak. Plany oczywiście na ten festiwal są bardzo rozwojowe. Sam region Karpat, jak już pan zauważył, jest dużo, dużo większy. Tutaj rysuje się też potencjał współpracy z miastami partnerskimi, które Rzeszów nawiązał te relacje z tymi miastami partnerskimi, które również są w rejonie Karpat.
3: A chodzi o?
4: No chodzi o miasta chociażby ze Słowacji, Koszyce między innymi, czy też teren Ukrainy, więc jest kilka miast, które moglibyśmy tutaj zaprosić do tego, żeby zbudować na podstawie Karpat na Widelcu wydarzenie, które nie tylko jest wydarzeniem kulturalnym albo pretekstem do tego, żeby w jakiś ciekawy sposób zaanimować przestrzeń Rzeszowa i zaanimować czas dla publiczności, ale też postawić Rzeszów w pewnym sensie w centrum tych wydarzeń i za pośrednictwem takiego właśnie pretekstu nawiązywać różne współprace gospodarcze, czy też też nawiązywać współpracę, które mogłyby rozwinąć branżę HoReCa. Mówimy tu oczywiście o hotelarstwie, o gastronomii i o turystyce, no bo to jest bardzo ciekawy potencjał do tego, żeby właśnie na kanwie takiego wydarzenia te współprace mogły być nawiązywane. Więc odpowiadając na pytanie, jak najbardziej plany są do tego, żeby rozszerzać tę współpracę. Może tworzyć też jakieś wydarzenia satelitarne, które mogły odbywać by się pod marką Karpat na Widelcu w innych przestrzeniach. No ale oczywiście jest to początek tego festiwalu, więc idzie on swoją dynamiką i myślę, że i tak na tym etapie jest to już wydarzenie, które przynajmniej w naszym mieście wpisało się na stałe w kalendarz kulturalny. No, Rzeszowa.
3: Pomnieliśmy też o tych restauratorach. Ja do tego wrócę, do tego wątku. Czy zainteresowanie udziałem w festiwalu z roku na rok rośnie? Ono jest na stałym poziomie, jak obserwujecie? Jak w ogóle wygląda dobór restauracji, szefów kuchni i samych wystawców?
4: Zdecydowanie tak. No, są jakby w zasadzie trzy główne wątki, jeżeli chodzi o samą gastronomię w Karpatach na Widelcu, bo mówimy tutaj o właśnie restauratorach, którzy prezentują swoje dania na rzeszowskim rynku w tym punkcie kulminacyjnym, czyli w tym wypadku w niedzielę. I z tego, tak jak powiedziałem wcześniej, przychód z tych cegiełek jest przeznaczony na szkołę, więc jest to jeden z tych głównych elementów. Drugi to kwestia związana z jarmarkiem i trzeci to najlepszy produkt regionu, najlepszy smak regionu. I tutaj obserwujemy cały czas tendencję wzrostową w trzech tych różnych aspektach, bo same restauracje oczywiście zgłaszają się, no dobór jest taki, że przede wszystkim chcemy wybierać pewnego rodzaju wariacje na temat tego, kto przygotuje jak najbardziej karpackie danie, choć w tym roku zrobiliśmy pewnego rodzaju zmianę, bo w regulaminie wpisaliśmy, że będzie się liczyła też kolejność zgłoszeń z uwagi na to, że sporo tych restauracji chciało też się gdzieś włączyć, żeby potem kogoś nie dyskredytować, więc to była pewnego rodzaju forma doboru restauracji, ta pierwsza, nazwijmy to selekcja. Jeżeli chodzi o kwestie produktów regionalnych i tego jarmarku, no to tu jest absolutnie bardzo duża liczba osób, które chcą się pojawić na Karpatach, na Widelcu. I co ciekawe, nie tylko z naszego regionu, bo zgłoszenia przypływają z całej Polski i z całej Polski ludzie chcą tutaj być. Myślę, że też dostajemy bardzo dobry feedback pod kątem samego zagospodarowania terenu, organizacyjny feedback i też ilość publiczności, która pojawia się podczas tego wydarzenia, co oczywiście przekłada się na zainteresowanie potencjalnych wystawców, którzy chcą wziąć w tym udział. No i na konkurs również te zgłoszenia są z roku na rok coraz większe, więc myślę, że ta tendencja jest, jeżeli chodzi o życie festiwalowe, na bardzo dobrej drodze.
3: Okej, a co jest dzisiaj takim największym wyzwaniem organizacyjnym przy tym festiwalu? Nie wiem, logistyka, zainteresowanie wystawców, finansowanie, infrastruktura, czy może oczekiwania publiczności?
4: No poniekąd wszystko. Pan z perspektywy oczywiście redaktora zadaje bardzo ciekawe pytania, ale oczywiście też może pan to obserwować z perspektywy widza i uczestnika tego festiwalu, więc myślę, że te wszystkie elementy, które zostały wymienione, są jak najbardziej pewnego rodzaju wyzwaniem logistycznym. Natomiast no myślę, że takim największym wyzwaniem dla nas, ale jest to wyzwanie, które jest totalnie nieprzewidywalne, jest po prostu pogoda, bo ten festiwal ma charakter plenerowy i od tej pogody bardzo dużo tutaj zależy, bo całe te przygotowania i wszystko, co jest zorganizowane tutaj o oczekiwaniach wystawców, o oczekiwaniu restauratorów, tego, żeby jak najwięcej ludzi mogło tam przyjść, zobaczyć i tak dalej, jest nierozłącznie związane z tym, że jeżeli jest ładna pogoda, to ludzie po prostu chętnie przychodzą na takie wydarzenia, ale no, na to niestety wpływu nie mamy, więc z tym zawsze w jakiś sposób próbujemy się zmierzyć, natomiast resztę rzeczy staramy się tak dopasować i tak zdiagnozować na tyle wcześniej, żeby nie było to dla nas wyzwanie, z którym nie bylibyśmy sobie w stanie poradzić.
3: No jak pan wspomniał o tej pogodzie, to tak mi się przypomniało, że przecież festiwal na początku był organizowany przed wakacjami. Chyba pierwsza edycja tak by wyglądała.
4: On był na początku organizowany. Nie, on był organizowany na początku we wrześniu. Jeden raz organizowaliśmy go w maju.
3: Pewnie druga edycja.
4: Tak, on był wtedy połączony z całą majówką i odbyło się wtedy na fontannie multimedialnej. Natomiast wróciliśmy do tego rozdzielenia tych dwóch imprez, czyli Święta Paniagi i Karpat na Widelcu. No bo jednak pewnych podobieństw są to dwa zupełnie różne wydarzenia, które warto zorganizować w różnym czasie.
3: Ale nie myślicie o przeniesieniu Karpat na inny termin? Chcecie zostać przy tym wrześniu?
4: Na razie chcemy zostać przy tym wrześniu, ale też jeżeli mówimy o pogodzie, to w zasadzie ten wrzesień, ja nie chcę tutaj zapeszać oczywiście, ale on był z roku na rok dla nas bardzo łaskawy, bo po tej pogodzie sierpniowej, która jest mocno nieprzewidywalna ostatnimi laty w Polsce, ten wrzesień jednak malował się taką pogodą dosyć wakacyjną paradoksalnie.
3: No, w tamtym roku się udało.
4: Tak, zdecydowanie.
3: Pogoda, bo pamiętam, że wtedy robiłem też wywiad z Robertem Makowiczem i pamiętam, że było bezchmurne niebo i dosyć było ciepło. A zaraz potem, po tym weekendzie, gdzie były Karpaty, nagle ta pogoda się posypała i już tak było do wiosny.
4: No to prawda.
3: No dobrze, a czy wy jako estrada razem z miastem Rzeszów prowadzicie może jakieś już rozmowy na temat kolejnych lat tego festiwalu, dalszego rozwoju tego festiwalu.
4: Tak, zdecydowanie tak. Tak jak powiedziałem o tych różnych współpracach, które mogą być nawiązywane, no jest to pewnego rodzaju wizytówka dla naszego miasta, ale oczywiście Estrada Rzeszowska no nie jest samotną wyspą, tylko jest częścią instytucji, które są organizowane przez prezydenta miasta Rzeszowa, więc ściśle współpracujemy chociażby z Wydziałem Marki i Współpracy Gospodarczej, które ma pod sobą turystykę, ale również z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także te plany, które są i cele, które obiera sobie miasto na przyszłość, oczywiście są nam znane i w jakiś sposób próbujemy też za pomocą tego festiwalu, wykorzystując ten festiwal jako pewnego rodzaju dobre narzędzie do budowania różnych relacji i współpracy, wykorzystywać jak najlepiej.
3: A czy są jakieś rozmowy na temat, nie wiem, wydłużenia festiwalu, powiększenia strefy gastronomicznej albo, nie wiem, wyjścia z wydarzeniami poza rynek i poza centrum Rzeszowa?
4: No to się dzieje cały czas, bo tak jak w zeszłym roku po raz pierwszy wyszliśmy na Plac Warny i też zobaczyliśmy Rzeszów z zupełnie innej perspektywy, mówię tu oczywiście z perspektywy odbiorcy, to był jeden z elementów, który na ten moment został zrobiony, więc co roku staramy się w jakiś sposób patrzeć na rozwój tego wydarzenia. No taka sytuacja, jeżeli mówimy tutaj o tym jarmarku i rozlokowaniu wystawców, w nieskończoność też nie da się tego poszerzać, mówiąc tak otwarcie z perspektywy organizatora, bo dla odbiorcy bardzo fajnie, odbiorca dobrze się czuje, jeżeli coś jest kompaktowe, jeżeli wchodzi na wydarzenie, czuje, że cały czas jest w przestrzeni jednego miejsca, jeżeli zaczniemy to rozszerzać w inne przestrzenie, no to myślę, że to zaczęłoby się też rozmywać, więc myślę, że na ten moment, w którym jest ten festiwal i na ten moment, jakie my mamy wobec niego oczekiwania, kwestia infrastruktury i zagospodarowania terenu jest wystarczająca.
3: Jasne. No to dobrze, no na koniec przypominamy, że Festiwal Karpaty na Widelcu rusza 18 września i potrwa do 20.
4: Tak, 18-20 września, czyli piątek, niedziela. Widzimy się w Rzeszowie. Wszystkich serdecznie zapraszamy. No, będzie to pewnego rodzaju, myślę, że pewne podsumowanie wakacji, może w taki sposób, bo to będzie jedna z ostatnich takich imprez plenerowych organizowanych chociażby. Albo podsumowanie lata, organizowanych przez Estradę Rzeszowską i przez miasto Rzeszów. Także widzimy się w Rzeszowie. 18-20 września. Zapraszamy wszystkich na rzeszowski rynek.
3: Zapraszamy na Karpaty i przy okazji, skoro już jest pan w studiu, to zapytam pana, jakie plany Estrada Rzeszowska ma na najbliższe tygodnie, miesiące. Co jeszcze przygotowaliście z takich wydarzeń, no, większych i mniejszych?
4: Oczywiście dzieje się u nas dużo. Zapraszamy na stronę internetową Rzeszowskich Piwnic, bo tutaj ciągle coś się dzieje. Mówimy tutaj o różnego rodzaju spotkaniach spod nazwy chociażby Przełomy w Kulturze, czy Spacery Oko na Miasto, czy chociażby stała oferta związana ze zwiedzaniem Rzeszowskich Piwnic. Także zachęcam do tego, żeby się zapoznać, bo tam w Rzeszowskich Piwnicach w zasadzie w każdym tygodniu dzieje się coś nowego, coś ciekawego. Przygotowujemy też kolejną edycję Miasto Twórcy, która odbędzie się już jesienią. Oczywiście przygotowujemy się również do Miasteczka Świątecznego, które w grudniu będzie startować, więc no, tych planów jest sporo. No i to jest taka praca trochę ciągła, bo mówimy o tym, co w najbliższych miesiącach, a cały czas planujemy, tak jak nawiązując do tego pytania, ile osób pracuje przy Karpatach na Widelcu, to myślę, że to pytanie można by było rozszerzyć, w którym momencie pracują na Karpatach, a w którym momencie pracują nad innymi wydarzeniami. I tak to jest zorganizowane, że pomimo tego, że teraz mamy wrzesień, to my i tak myślimy już o wydarzeniach, które będą odbywać się w przyszłym roku, czyli o stałej naszej ofercie programowej, takie jak chociażby Święto Paniagi, czy Europejski Stadion Kultury, czy Teatr Rodzinowy Tomasza Stańko, bo nad tymi wydarzeniami trzeba pracować cały czas, żeby można było zabukować oczywiście artystów. A na ten moment zapraszamy na Miasto Twórcę, zapraszamy na Świąteczne Miasteczko, zapraszamy na Karpaty na Widelcu, no i na pewnie kilka innych niespodzianek, które w trakcie zostaną również ujawnione.
3: No to nic, czekamy, w takim razie odsyłamy na stronę Estrady Rzeszowskiej, tam macie szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za rozmowę i za wizytę w studiu.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę, również za zaproszenie, no i widzimy się na wydarzeniach.
3: Tak jest, dziękuję.
2: SK Rzeszów.
1: Nawet 47,5 tysiąca złotych będą mogły otrzymać osoby między 18 a 29 rokiem życia na założenie własnej firmy, a to w ramach 6. edycji programu aktywizacji zawodowej osób młodych bezrobotnych. Dokumenty będzie można składać od 13 do 16 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz oddziałach zamiejscowych w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu. A o szczegółach opowiada Anna Huk, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
5: Bardzo cieszę się, że kolejny raz możemy wspólnie ogłosić kolejną edycję, już 6. bardzo ważnego projektu samorządu województwa podkarpackiego, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. I tu też pragnę podkreślić, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy województwa podkarpackiego. Szanowni Państwo, 6. edycja czeka na młode osoby województwa podkarpackiego bezrobotne w wieku od 18 roku do 29 roku życia 28 milionów, co pozwoli nam zrealizować 600 projektów. Na dokumenty będziemy czekać od 13 października do 16 października bieżącego roku, więc jest troszkę czasu, żeby jeszcze przemyśleć, zastanowić się, mieć ułożony plan w głowie, z czym, z jaką propozycją chcą młode osoby wystartować, jeżeli chodzi o własną działalność. Środki pochodzą z Unii Europejskiej i mają za cel wsparcie przedsiębiorczości na terenie województwa podkarpackiego. Co istotne, to trzeba podkreślić, że co czwarta umowa z dotychczasowych edycji jest podpisana właśnie w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego, co nas bardzo cieszy. Tych umów już zrealizowanych jest prawie 1300 i tutaj, abym się nie pomyliła, to jest chyba 60 milionów już skonsumowanych, zrealizowanych przez młodych przedsiębiorców. Ja się oczywiście bardzo cieszę, że kolejny raz jest ze mną pan Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wszystkie informacje o tym projekcie dotacyjnym są oczywiście dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, na mediach społecznościowych, ale także bardzo dziękujemy Państwu, że jesteście z nami, ponieważ również nasze media podkarpackie są też ważnym źródłem informacji, więc cieszymy się z Państwa obecności i prosimy o rozpropagowanie także tej szóstej edycji. Patrząc z perspektywy czasu, to trzeba podkreślić, że innowacyjność młodych, kreatywność jest zawsze zaskakująca. Temat, jaki podejmują w branżach, jest naprawdę bardzo przeróżny. Jest i budownictwo, jest i IT, jest i kosmetologia, więc zakres jest bardzo duży i tu trzeba podkreślić ważność tego projektu, że nie jest on realizowany ad hoc, jest przemyślana koncepcja. Młody człowiek przychodzi z propozycją. Podejmujemy tutaj diagnozy, jakie ma mocne strony, jakie słabe, jakie szkolenia potrzebuje, aby rozpocząć działalność, i takie kompleksowe wsparcie właśnie otrzymuje w tym projekcie, co jest też bardzo istotne dla młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy. Dlaczego to jest takie istotne? Istotne jest dlatego, że nasi młodzi mieszkańcy województwa podkarpackiego, zakładając działalności gospodarcze w różnych częściach województwa podkarpackiego, po prostu zostaną u nas i będą nasze województwo nadal rozwijać, co jest naszym celem.
1: Teraz głos zabiera Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
6: Rzeczywiście ten projekt jest projektem takim pilotażowym województwa podkarpackiego. Jako jedyni w Polsce prowadzimy tak duży projekt, jeśli chodzi o wsparcie ludzi młodych i w dotacji. Także tutaj wielkie podziękowania też dla zarządu województwa, bo to oczywiście to, że pewne rzeczy mamy jakiś tam pomysł, to jest jedno, ale tutaj musi być wsparcie zarządu i przyłożenie też tej ręki, która pomoże w realizacji. Nawet kwestia wkładu własnego, banalna rzecz, ale jednak to są takie techniczne sprawy. Natomiast cóż, oczywiście tu pani marszałek kilka razy podkreślała młodzi. Tak, rzeczywiście młodzi. Tutaj musimy zrobić wszystko, aby wspierać tych młodych ludzi. Województwo podkarpackie kiedyś, jeszcze kilka lat temu, było na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o liczbę firm na 1000 mieszkańców. Dzisiaj już jesteśmy, nie jesteśmy na ostatnim, jesteśmy trzeci od końca, ale rzeczywiście powoli to idzie w górę, bo to są rzeczywiście działania bardzo, bardzo długofalowe. Ta liczba przedsiębiorstw wzrośnie. Dzięki temu projektowi dzisiaj będziemy mieć 600 przy tym naborze, ale docelowo ma być 2700. Praktycznie już jesteśmy na półmetku tego projektu, jeśli chodzi o liczby firm. Docelowo, jeśli dojdziemy do tych właśnie, których założyliśmy, 2700, a pewnie przekroczymy, jak znam życie, ale 2700 osób, ale to jest 2700 firm. Jedne przetrwają, inne nie. Wiadoma sprawa, jak to na rynku. Ale jednak nawet jeśli te firmy, co któraś przetrwa, na pewno zatrudni dodatkowe osoby i tak dalej. Także to jest rozwój województwa. To wsparcie kadr, wsparcie młodych ludzi na wejściu na rynek pracy, oczywiście to jest bardzo, bardzo rzecz ważna. Też i Urząd Marszałkowski ma pieniądze z tak zwanych twardych, czyli na wszelkiego rodzaju wsparcie inwestycji, nie inwestycji, bo my tutaj oczywiście mówimy o 50 tysiącach, ale czasami są gdzieś tam kiedyś potrzebne większe środki finansowe na wsparcie, ale to już wtedy trzeba bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego. Ja tylko jeszcze raz, że tak powiem, zapraszam wszystkich młodych do złożenia wniosku, jak to była scena pamiętna z ulubionego mojego polskiego filmu. Ziemia obiecana, oczywiście ja nie mam nic, on nie ma nic, ty nie masz nic. Sam raz tyle, żeby założyć biznes. Oni akurat wybudować fabrykę, natomiast rzeczywiście wybudowali fabrykę. My może nie tyle, że nie mamy nic, temu młodemu człowiekowi dajemy coś na początek, tą przysłowiową wędkę, żeby już te ryby łowić mógł dalej sam. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz zapraszam wszystkich do młodych ludzi do złożenia wniosku.
1: A na koniec posłuchajcie rozmowy z Natalią Kozak, która brała udział w poprzedniej edycji projektu i prowadzi obecnie firmę zajmującą się rękodziełem. A rozmawiał z nią nasz reporter Tomek Widak.
3: Skorzystała Pani z dotacji od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Proszę powiedzieć, w jakiej wysokości dostała Pani dotację i skąd pomysł właśnie na taką firmę w takiej branży?
7: Tak do Pani kwot nie powiem, bo nie pamiętam aż tak co do tych przecinków, ale to była kwota 52 630 zł mniej więcej. I ja taką kwotę wnioskowałam.
3: Czyli ta najwyższa w tamtym naborze?
7: Tak, dokładnie, to była najwyższa kwota, że tak powiem, akurat potrzebny mi, że tak powiem, osprzęt, który był dla mnie niezbędny. Akurat wychodził fajnie, idealnie w tych pieniądzach, w których, że tak powiem, się mogłem zmieścić z zafinansowaniem.
3: No to ponowię swoje pytanie. Skąd pomysł właśnie na rozwój firmy w takiej branży? W branży rękodzielniczej?
7: Zawsze lubiłam robić takie rzeczy, prezenty dla ludzi, które gdzieś zaczęły dla mnie po prostu. Można iść do sklepu, wziąć kopertę, wrzucić pieniądze, ale to nie jest to samo. I właśnie to był taki mój bodziec do tego, żeby zacząć robić po prostu to bardziej zaawansowany sposób i z czasem stwierdziłam, że jest to pomysł na to, co chcę robić po prostu w swoim życiu. A dzięki temu, że mogę robić takie rzeczy bazowe, typu prezenty, też fajna kwestia jest dekoracja różnych eventów, więc mogę połączyć to po prostu w fajną całość.
3: Czyli można Panią wynająć, jeżeli ktoś na przykład robi, nie wiem, komunię, chrzciny, wesele, to Pani w takim razie, jeżeli Pani się złoży taką ofertę, to Pani przygotuje jakieś dekoracje, tak?
7: Ja jestem z parą młodą przykładowo od momentu, kiedy planują wesele, ponieważ zaproszenia ślubne wykonuję. Potem też resztę całej papieterii ślubnej to naprawdę też mogę wykonywać, to też dekoracje na tą okoliczność i zarówno sali i kościoła na przykład.
3: Czyli tak przekrojowo?
7: Tak, tak jak mówię, ja że tak powiem, lubię wyzwania, lubię nowe rzeczy, więc dla mnie nie ma tutaj ograniczeń to naprawdę, co to może być, bo im większe wyzwanie dla mnie, tym dla mnie większa radość potem z efektów końcowego.
3: Od ilu miesięcy prowadzi Pani firmę?
7: Jestem świeżynką, ponieważ to jest niecały miesiąc. Wcześniej robiłam to bardziej w formie

0: Ja proszę mi powiedzieć, ma pani jakiś warsztat koło domu, albo wynajmuje pani jakąś powierzchnię, nie wiem, w mieście, jak to wygląda?
1: Znaczy, na ten moment pracuję z domu rodzinnego, mam, że tak powiem, swój taki wcześniejszy pokój, który jest całkiem sporych rozmiarów, więc mam tam możliwość po prostu wszystkiego ustawienia i laser, który mam, który zajmuje całkiem sporo miejsca, ponieważ ma duże pole robocze, jest w garażu rodziców, więc tak jak mówię, ale są takie warunki, że tak powiem, na początek bardzo dobre. Ale z czasem, wiadomo, kiedyś będę chciał jakiś swój lokal, żeby móc pokazywać swoje produkty ludziom po prostu, którzy do mnie przyjdą, żeby oglądnąć, żeby zobaczyć, co jest na żywo najlepiej.
0: Na razie to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, tak jak rozumiem, ale w przyszłości nie wyklucza pani rozszerzenia tej formuły?
1: Absolutnie, absolutnie. Zakres mojej działalności jest na tyle szeroki, że z czasem, kiedy się to rozwinie, pomoc będzie bardzo przydatna, ponieważ dzięki temu będę mogła robić większą bazę produktu za większą skalę.
0: Tak, i kilka imprez na przykład jednocześnie.
1: Dokładnie. Tak jak mówię, dalszym chciałbym, żeby to była mała firma, która będzie stworzyła rękodzieło, ponieważ to była moja, że tak powiem, misja, żeby to było coś, czego nie ma na rynku w takiej formie. Chciałam, żeby po prostu ktoś, kto do mnie przyjdzie, planując jakąś okoliczność, mógł zrobić u mnie po prostu pełen zakres potrzebnych przedmiotów. Czy prezentów, czy papeterii, czy dekoracji.
0: No dobrze, to na koniec jeszcze zapytam, co pani dało wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy?
1: Na pewno to, że podczas tego procesu, kiedy składałam wnioski i były też szkolenia różne również, które też dały mi dużo, ponieważ dowiedziałam się pewne rzeczy, których nie miałam wcześniej świadomości. Dzięki temu z automatu mam lepszy ogląd na to, jak prowadzić tą działalność. A druga sprawa, no jednak to, o co startowałam, to z wnioskiem, to były pieniążki, które przeznaczałam na ten sprzęt, najbardziej dla mnie niezbędny, który w ogromny sposób wspomógł to, że mogę szerzyć swoją gamę produktów dostępną.
0: A gdyby pani miała powiedzieć młodym ludziom, którzy się zastanawiają nad założeniem własnego biznesu, czy warto wziąć udział w tym projekcie, który organizuje Wojewódzki Urząd Pracy, to co by pani powiedziała?
1: Powiedziałabym krótko, warto. Jest to możliwość szerzenia swoich pasji do sposobu na życie.
0: Bardzo pani dziękuję i życzę oczywiście powodzenia w prowadzeniu biznesu.
1: Bardzo dziękuję, również życzę miłego dnia.
2: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mobile, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mobile i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ring Mobile z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który jak sami stwierdzili pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
3: Pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
2: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie, kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularny. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek, ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień
1: ja
0: dobry.
1: Statusie jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo no więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak, Duda,
3: Duda, day. Centrum Kształcenia Językowego przy Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych zaprasza na kurs angielskiego na każdym poziomie. Od How are you? Do I'm fluent, darling! 120 godzin nauki, lekcje online i stacjonarnie, program szyty na miarę, certyfikat międzynarodowy i wsparcie coacha językowego. Doświadczeni lektorzy i język, którego naprawdę użyjesz. Zapisz się już dziś. Szczegóły na stronie pcud.edu.pl.
4: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
7: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
8: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację 6-krotność

0: 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, SK. No, cześć. Gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciwko.

0: do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
5: Nowa restauracja orientalna Tai Long Asian Express zaprasza do galerii Nowy Świat w Rzeszowie, Krakowska 20. Poczuj zapach przygody i smak niezwykłych potraw, które pokochasz. A do końca miesiąca 10% rabatu na wszystko. Czekamy na ciebie. Tai Long Asian Express. Pysznie, świeżo, orientalnie.
6: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk. Azja Express. Zapraszamy. Rynek Rzeszów 17.
7: Thank you.

0: podróży. Leć z nami, Ewelina Niedziela.
1: Rzeszów na czasie.
2: Michał Userkis, dziś finał Narodowego Dnia Sportu w Rzeszowie. Zaglądajcie na rzeszowskie bulwary. Tam dziś ponad 60 stanowisk klubów sportowych, na których będziecie mogli spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach. Chcecie wiedzieć więcej? Zaglądajcie na sportowyrzeszów.pl. A my zaglądamy na plac przed biblioteką przy Sokoła w Rzeszowie, bo 17 września właśnie tam macie kiermasz wyczytanych książek. Jeśli szukacie książkowych perełek i rzadkich publikacji, to zaglądajcie koniecznie.
0: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika, lećznami.pl.
3: Muzyką się żyje.
4: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
5: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
4: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest to z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
7: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy Elska Life Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
6: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory?
7: Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia.
8: Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
12: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
13: Firma Styrobud, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę

0: Do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social mediach Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznej Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
1: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela ze Ską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Puczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońcie i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo, a Sońta i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
5: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
6: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
5: Po garnitur?
6: Po garnitur.
5: A moja sukienka?
6: Sukienkę też kupimy.
5: A buty?
6: Też znajdziemy.
5: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
6: Oczywiście.
5: A coś do domu?
6: Artykuły domowe też są.
5: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
6: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
7: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
8: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
10: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
9: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
10: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
9: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
13: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
4: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
5: Rzeszów na czasie.
6: Michał Userkis, Krosno ponownie gospodarzem balonowych Mistrzostw Świata. Do Polski przyjadą najlepsi piloci z całego świata, a nad miastem pojawi się ponad 120 balonów. W programie m.in. pokazy sprzętu lotniczego, konkursy, warsztaty i koncerty. Start 18 września w Krośnie. Do kina Zorza w Rzeszowie wracają filmowe wtorki z IPN. Podczas kolejnego spotkania na wielkim ekranie zobaczycie filmy pod tytułem Pojedynek. To w najbliższy wtorek. Szczegóły na stronie kina.
4: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
7: Muzyką się żyje.
8: Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie.

0: Karen Simpson znajdziecie na Eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w Eskowym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
1: Potrzebuję...
0: Aj, to nie to. Już.
1: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
2: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
1: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
0: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23:00. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Monks. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12:00. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych, najlepszych, najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK. Tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? The good girl in your dream.

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na media.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl. Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
2: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
6: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów, klucz do Twojej kariery.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
9: I po reklamie.

0: Take It Slow to Robin Schulz i Watermatch w Radiu SK 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Same się pogłaśniają. Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Pożycz,
0: możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, my body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj. To będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
1: Duda, Duda Day. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie zaprasza nauczycieli na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia. Dla przyszłych dyrektorów szkół studia podyplomowe z zarządzania oświatą. W ramach Centrum Kształcenia Językowego rozpoczynamy rekrutację na kursy języka angielskiego na poziomie B2 i C1. Startujemy 1 października. Więcej na stronie PCUD.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
6: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
5: Po garnitur?
6: Po garnitur.
5: A moja sukienka?
6: Sukienkę też kupimy.
5: A buty?
6: Też znajdziemy.
5: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
6: Oczywiście.
5: A coś do domu?
6: Artykuły domowe też są.
5: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
6: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
9: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat, Krakowska 20.
10: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Céline Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
15: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która

Patricia McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że, słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
9: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850 02 60. NSB Rzeszów. Klucz do twojej kariery.

0: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobutbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.auto-kres.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

Muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 11 do 13 września Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 11 do 13 września parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
9: Gdzież

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży. Leć z nami, Ewelina Niedziela.
10: Rzeszów na czasie.
11: Michał Serkis. To będzie bieg nietypowy i to z dwóch powodów. Po pierwsze, to nie zawodnicy będą biec w stronę mety, a meta będzie gonić zawodników. Po drugie, część wpisowego trafi do podkarpackiego hospicjum dla dzieci w Rzeszowie. Mowa o pierwszej edycji biegu Nieuchwytni, który odbędzie się pod hasłem Biegnę dla dobra. To 20 września w Łańcucie, start o godzinie 10 obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 15 minut później ruszy pościg za zawodnikami. Kto da się dogonić, kończy bieg.
9: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.

0: Państwa Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
1: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
0: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
2: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
3: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
2: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć. Hey.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć, Eska. Mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie jeszcze przed premierą w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
7: Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie zaprasza nauczycieli na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia. Dla przyszłych dyrektorów szkół studia podyplomowe z zarządzania oświatą. W ramach Centrum Kształcenia Językowego rozpoczynamy rekrutację na kursy języka angielskiego na poziomie B2 i C1. Startujemy 1 października. Więcej na stronie PCUD.
8: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
9: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
10: Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Asia Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
11: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
12: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, 6-krotność przeciętnej.

0: 15 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
3: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
5: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
6: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
5: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
6: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
5: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
7: Nowa restauracja orientalna Tai Long Asian Express zaprasza do Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, Krakowska 20. Poczuj zapach przygody i smak niezwykłych potraw, które pokochasz. A do końca miesiąca 10% rabatu na wszystko. Czekamy na Ciebie. Tai Long Asian Express. Pysznie, świeżo, orientalnie.
8: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.

0: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobutbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: I po reklamie.
4: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Garlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
5: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
4: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim, w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
6: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
7: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
4: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
8: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak jak ta pani

Nowość na antenie Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata i nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taja Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.auto-kres.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
16: Rzeszów na czasie.
17: Michał Serkis. 4 października ruszają para lekkoatletyczne Mistrzostwa Rzeszowa. Wśród konkurencji m.in. skok w dal, biegi czy pchnięcie kulą. Rywalizacja odbędzie się w Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym przy ulicy Cichej. Szczegóły na stronie rzeszowskiego Rosiru. Absolwent to tytuł filmu, który obejrzycie podczas kolejnego spotkania dyskusyjnego klubu filmowego w rzeszowskiej Zorzy. Projekcja 22 września o 19:00. Po niej oczywiście pofilmowa dyskusja.
15: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
18: Zbliża się 16:00, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał. Nasz pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tur w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
19: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
18: A patronem imprezy było Radio SK.
20: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Hity, hity, hity, hity na czasie. Radio SK. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on, Dawid Podsiadło, już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Aleks Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: I po reklamie.

to młoda rapowa gwiazda. MJ Deli w Radio SK to są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy. Dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kaufland jest fresh.
10: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową.
21: Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.
20: Znajdź to na amazon.pl.
22: I po reklamie.
23: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
24: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
23: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
25: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
23: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła nie jednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. A teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie. Trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
13: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
20: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
21: Play.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
24: I po reklamie.

0: Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać. Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.
1: Eska,
2: Eska.
3: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosa, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
9: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja!
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
22: Rzeszów na czasie.
23: Michał Serkis, to propozycja dla wszystkich smakorzy, szczególnie kuchni regionalnej. Za tydzień w Rzeszowie rusza festiwal Karpaty na Widelcu. W tym roku obok przeróżnych dań zagości również muzyka filmowa.
24: Fantastyczny koncert zespołu Rebel Babel Orkiestra i zaprezentują się w programie muzyki z filmu Chłopi.
23: Mówił Marcin Dziedzic ze Strady Rzeszowskiej. Festiwal, którego ambasadorem i gościem honorowym jest Robert Makłowicz, rusza 18 września na rzeszowskim rynku.
21: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Leć z nami.pl.
0: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
13: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
14: Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
9: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
8: Po garnitur?
9: Po garnitur.
8: A moja sukienka?
9: Sukienkę też kupimy.
8: A buty?
9: Też znajdziemy.
8: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
9: Oczywiście.
8: A coś do domu?
9: Artykuły domowe też są.
8: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
9: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
10: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Pan Rymbiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
9: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinsay, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz salon optyczny Schwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
12: Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie zaprasza nauczycieli na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia. Dla przyszłych dyrektorów szkół studia podyplomowe z zarządzania oświatą. W ramach Centrum Kształcenia Językowego rozpoczynamy rekrutację na kursy języka angielskiego na poziomie B2 i C1. Startujemy 1 października. Więcej na stronie PCUD.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: I po reklamie.

0: MediaMarkt. Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
8: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
9: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang. Azja Express. Zapraszamy. Rynek Rzeszów 17.
10: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed. I odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie.

0: Jedynka Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: W drugiej części naszej rozmowy z księdzem Piotrem Potyrałą, dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przyjrzymy się konkretnym akcjom i inicjatywom, dzięki którym pomoc trafia do potrzebujących. Porozmawiamy o wigilijnej świecy Caritas, dzięki której każdego roku udaje się wesprzeć m.in. wakacyjny wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin. Będzie także o wyprawkach szkolnych, zbiórkach i wyjątkowej olimpiadzie sportowej dla osób z niepełnosprawnościami. Zapytamy również o tych, bez których trudno wyobrazić sobie codzienną działalność Caritas, wolontariuszy, o dorosłych działających w parafialnych zespołach, młodzieży ze szkolnych kół Caritas, których idea narodziła się w Rzeszowie, oraz o tym, dlaczego w diecezjalnej centrali pracuje zaledwie kilka osób.
2: Pozwolę sobie wspomnieć jeszcze także o innych akcjach, które prowadzimy jako Caritas w ciągu roku, właśnie tak patrząc na kalendarz, czy to ten kościelny, liturgiczny, czy zwykły, święty. No w ciągu roku chociażby Święty Mikołaj, wielkie spotkanie z tej okazji, kiedy i my jako Caritas naśladujemy oczywiście tę dobroć Świętego Mikołaja, biskupa, przez cały rok, ale szczególnie w tym dniu obdarowując dzieci z biedniejszych rodzin. Przychodzi Wigilia, organizujemy spotkanie dla osób bezdomnych, biednych, samotnych. Jest Dzień Chorego, więc wtedy ta pomoc do ludzi chorych, czy w szpitalach, czy w domach, w rodzinach. Później śniadanie wielkanocne, Dzień Dziecka, Dzień Ubogich. Wymienię także również takie akcje, które są znane, myślę, że w skali całego kraju i także osobom, które może nie są jakoś mocno związane z Kościołem, ale chociażby świeca, wigilijna świeca Caritas. No przecież to jest akcja rozpoznawalna, znana również w tym okresie adwentowym, przed Bożym Narodzeniem, kiedy każdy z nas, myśląc o tym, jak my będziemy przeżywać Wigilię, kiedy nam niczego nie będzie brakowało, chcemy podzielić się z innymi. Wielu ludzi, czy w kościołach, czy u nas w centrali Caritas, nabywa taką piękną przecież wigilijną świecę Caritas, ciesząc się nie tylko z tego, że będzie można zapalić tę świecę na wigilijnym stole, ale dzięki temu pomagamy osobom biednym, nie tylko w tym godnym przeżyciu Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia, ale to jest pomoc także dalekosiężna, bo między innymi z tych środków my organizujemy na przykład wypoczynek wakacyjny dla dzieci z ubogich rodzin. Chociażby w tym roku to około 700 dzieci, które z terenu województwa podkarpackiego przyjęliśmy do naszego ośrodka Caritas w Myczkowcach nad Soliną, gdzie nie tylko dzieci przyjeżdżają, ale różne grupy w ciągu całego roku i pomagamy tam i chorym, i są spotkania wolontariuszy, odbywa się także rehabilitacja, więc dzięki temu, że my w grudniu złożymy tę ofiarę, nabywając świecę Caritas, a później za kilka miesięcy to procentuje i jest ta pomoc. Organizujemy wyprawkę szkolną dla dzieci z ubogich rodzin, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, że dzisiaj są programy wsparcia dla dzieci na nowy rok szkolny, ale zawsze w przestrzeni społeczeństwa znajdą się rodziny, którym mimo to trzeba pomóc, dla których to, że zaoszczędzą te kilkaset złotych, jest wielkim wsparciem i my znajdujemy takie rodziny, takich rodziców, takie dzieci i w ten sposób im pomagamy. Z całego województwa przyjeżdżają dzieci na olimpiadę dla osób z niepełnosprawnością. Ile tam jest radości, ile satysfakcji, że ktoś rzucił piłką, że wykonał skok, że zwyciężył, a tam wszyscy są zwycięzcami. Przecież razem z wolontariuszami to jest prawie 1000 osób, które bierze udział w takiej olimpiadzie. Więc w przestrzeni roku to jest działalność i ta codzienna poprzez placówki, przez ośrodki, ale także przy okazji takich różnych akcji, działań. To jest także ta pomoc dla biednych. Gdy ktoś przychodzi do nas, do biura, albo przysyła pismo, list, dzwoni, telefonuje, czy ktoś w jego imieniu, bo znalazł się w trudnej sytuacji, bo nie ma pieniędzy na wykupienie lekarstw, bo nie ma pieniędzy na opłacenie rachunków i my tym ludziom pomagamy. I wreszcie także sytuacje kryzysowe, sytuacje losowe, gdy komuś spali się dom, jest pożar, jest nieszczęście, gdy przychodzi nawałnica, wichura, zerwała dach, gdy przyszła powódź, woda zabrała wszystko i my natychmiast pomagamy dzięki dobrym ludziom, bo to jest moje doświadczenie, że gdy jest takie wielkie nieszczęście, to później zawsze jest jeszcze większa pomoc ludzi, wrażliwość, którzy włączają się w tę pomoc, a my tę pomoc później przekazujemy tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna. I to jest też ważne dla ludzi, że my w takich zwłaszcza sytuacjach kryzysowych reagujemy sprawnie, szybko, bez żadnej zbędnej biurokracji, bo czasem komuś spali się dom i nawet jeśli miał ubezpieczenie, a często niestety ktoś nie ma ubezpieczenia, ale nawet zakładając, że miał ten dom ubezpieczony, to jest wiele procedur, to nieraz są długie tygodnie, jeśli nie miesiące, żeby uzyskać wypłatę z tego ubezpieczenia, żeby otrzymać część tych środków, tego odszkodowania, a my jako Caritas często jest tak, że przyjeżdżamy na drugi dzień, widzimy, że było nieszczęście i przekazujemy pomoc finansową. Przytoczę taki przykład, gdy na terenie gminy Strzyżów przeszła nawałnica, burza, to była, pamiętam, niedziela, popołudnie. Ja już w niedzielę wieczorem kontaktowałem się z panią burmistrz. W poniedziałek przyjechałem, pojechaliśmy z panią burmistrz do tych domów, do tych rodzin, gdzie domy zabudowania gospodarcze zostały uszkodzone, dachy zerwane, poważne szkody, a więc dzień po tym nieszczęściu. I pani burmistrz myślała, że ja przyjechałem, żeby zobaczyć, jaka jest skala zniszczeń, może jakieś zdjęcie zrobić, a ja przyjechałem z teczką z pieniędzmi, bo wcześniej poszedłem do banku z konta Caritas diecezji rzeszowskiej, wybrałem te środki i w teczce przywiozłem te pieniądze. Pani burmistrz, gdy dowiedziała się, że ja idę z teczką z pieniędzmi, tak jej powiedziałem, ona myślała, że ja żartuję. A ja powiedziałem: pani burmistrz, ja nie żartuję, tu rzeczywiście są pieniądze, idziemy, żeby od razu ludziom pomóc. Tak właśnie pomagamy, szybko, sprawnie i skutecznie.
1: To jeśli chodzi o pomoc Caritas dla innych, ale Caritas to też chyba wolontariusze, bo to słowo już padło tutaj, wolontariat. Właśnie wiele różnych instytucji w dużej mierze opiera się i działa dzięki wolontariuszom. Czy u was, w waszym przypadku jako Caritasu, też tak to działa?
2: Bardzo tak to działa. Pozwolę sobie tak odpowiedzieć na pytanie pani redaktor. Mamy różne grupy wolontariuszy i jesteśmy i z nich dumni, no i dzięki nim dzieje się tyle dobra. Jeśli chodzi o wolontariat dorosłych, to są tak zwane parafialne zespoły Caritas, które działają w każdej parafii. Te osoby na terenie swojej parafii są odpowiedzialne za tę działalność pomocową we współpracy z księdzem proboszczem i dobrze, że są takie osoby, bo ci wolontariusze najlepiej wiedzą, kto jest potrzebujący. Oni są z różnych części swoich parafii, swoich miejscowości i mają rozeznanie, gdzie jest ktoś chory, gdzie jest ktoś z niepełnosprawnością, gdzie jest ktoś w biedzie, czy przeżywa jakieś inne trudne sytuacje i trzeba takiej osobie pomóc. Na miarę możliwości ci wolontariusze we współpracy z duszpasterzami pomagają, ale także kontaktują się z nami, z centralą Caritas, Caritas diecezji rzeszowskiej, gdy trzeba chociażby przyłączyć podopiecznych w jakiś program pomocowy. Na przykład mamy świetny program asystenta osoby niepełnosprawnej, opieki wytchnieniowej. To jest wielka pomoc i dla tych osób z niepełnosprawnością, ale także dla ich bliskich, dla ich rodzin. Więc my nie wiemy, że ktoś tam w Biaśle, w Bieczu czy w Sokołowie Małopolskim jest ktoś chory, potrzebujący pomocy, czy ktoś biedny, kto nie ma pieniędzy na lekarstwa. Ale tam na miejscu wiedzą i oni sami pomagają, a gdy nie są w stanie sami tej pomocy udzielić, kontaktują się z nami i my włączamy się w to wsparcie. Więc to są wolontariusze parafialnych zespołów Caritas, ale mamy także wspaniałą młodzież, dzieci, uczniów. To są szkolne koła Caritas i ta forma wolontariatu funkcjonuje w całej Polsce, ale ta forma wolontariatu jako szkolne koła Caritas zaczęła się właśnie w Rzeszowie. A było to w 1995 roku, gdy ówczesny dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej, ksiądz Stanisław Słowik, organizował taką dużą formę pomocy dla polskich dzieci z Ukrainy, ze Lwowa. I w tę formę zaangażowało się wielu uczniów także z Rzeszowa, z rzeszowskich szkół. Kiedy ta akcja już się zakończyła, wówczas uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego z Rzeszowa przyszli do księdza dyrektora z taką propozycją. Powiedzieli: proszę księdza, a my byśmy chcieli tak na stałe działać i pomagać jako wolontariusze. I tak to się zaczęło, tak powstało to pierwsze koło, później kolejne koła zaczęły się kręcić, toczyć i dzisiaj mamy mnóstwo takich szkół, w których funkcjonują szkolne koła Caritas, gdzie uczniowie pod opieką nauczycieli włączają się w tak wiele akcji, działań. Ja tutaj wymienię chociażby taką wielką akcję, którą organizujemy dwa razy w roku. To jest zbiórka żywności w sklepach. W Adwencie, w grudniu przed Bożym Narodzeniem i później w Wielkim Poście przed Wielkanocą. W samym tylko Rzeszowie w ciągu 2 dni uczestniczy prawie 1000, około 900 osób, uczniów, którzy przychodzą, nie mówią, bo zawsze ta zbiórka jest w piątek i w sobotę, więc nie mówią, że sobota, że dzień wolny, że trzeba wcześniej wstać, tylko idą, bo chcą dać swój czas, swój uśmiech, swoje serce, idą, zachęcają, informują ludzi robiących zakupy, dziękują, a później jest to przekazywane do magazynu Caritas w Rzeszowie. Dzięki temu robimy bogate paczki z żywnością na święta, ale dzięki temu pomagamy przez cały rok, bo przecież ta pomoc jest potrzebna nie tylko od święta, ale przez cały rok, a zazwyczaj dzięki zaangażowaniu tych młodych ludzi, tych wolontariuszy udaje się zebrać tyle tych produktów, że pomagamy przez cały rok, ale oni włączają się także w wiele innych działań w ciągu roku. Są naprawdę bardzo kreatywni, pomysłowi, ale są też tacy wolontariusze, którzy formalnie nie należą do szkolnego koła Caritas, ale mają dobre serca, pomagają i gdy my jako Caritas prosimy o zorganizowanie jakiejś akcji, o wsparcie jakiejś akcji, na przykład wspomniana olimpiada dla osób z niepełnosprawnością, tam trzeba też około 100 wolontariuszy, żeby przyszli, żeby pomogli w przeprowadzeniu zawodów sportowych, żeby towarzyszyli poszczególnym grupom, osobom z niepełnosprawnością biorącym udział w tej rywalizacji sportowej, więc niekoniecznie tylko ci, którzy formalnie należą do szkolnego koła Caritas, ale po prostu są wolontariuszami z serca, z wyboru, mają zaufanie do Caritas, współpracują z nami, włączają się w te i inne działania, czasem sami telefonują, dzwonią, że mają jakiś pomysł, czy mogą, jak mogą się włączyć, więc my cieszymy się, że jest taka aktywność, że ci ludzie czują, że warto być dobrym i współpracować z Caritas Diecezji Rzeszowskiej w tym czynieniu dobra. To są wolontariusze, ale także mamy przecież wspaniałych, oddanych pracowników. Jeśli chodzi o centralę Caritas, to jest zaledwie kilka osób, bo nam zależy na tym, żeby środki finansowe przeznaczać przede wszystkim na pomoc, tę bezpośrednią dla ludzi. Jestem przekonany, patrząc na ogromną skalę naszych działań, że gdyby taka działalność była prowadzona przez jakąś organizację państwową, to pewnie tam byłoby zatrudnionych nie 7 czy 8 osób, tak jak u nas w centrali, tylko byłoby to pewnie 70 albo 80 osób. U nas te osoby naprawdę z poświęceniem pracują tak, żeby tej pomocy było jak najwięcej, żeby ona była jak najbardziej trafiona. No i dzięki temu te środki mogą iść na tę bezpośrednią pomoc dla osób. Ale oczywiście to nie tylko te osoby w centrali Caritas, gdzie my koordynujemy te różne działania, bo w tych wspomnianych także placówkach dla osób z niepełnosprawnością, dla seniorów, dla bezrobotnych, tam też są zatrudnione osoby, fachowcy, tak jak tego wymagają przepisy prawa. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami mamy finansowanie czy dofinansowanie tej działalności. I wreszcie w przypadku innych programów także mamy umowy cywilno-prawne, na przykład zatrudniamy asystentów osób z niepełnosprawnością, czy te osoby, które inne programy pomocowe prowadzą, więc to jest duża armia wspaniałych osób, które traktują to wszystko nie tylko jako pracę, ale coś więcej, jako po prostu powołanie, jako realizację siebie, dają swoje serce, swoje umiejętności, kwalifikacje po to, żeby jak najlepiej, jak najowocniej, jak najskuteczniej pomagać tym, którzy są w trudnej sytuacji.
1: Ja myślę, że tutaj o Caritasie moglibyśmy jeszcze rozmawiać godzinami, ale takie ostatnie, myślę, że już pytanie na sam koniec. Czy młodzi ludzie nadal chcą bezinteresownie pomagać? Czy wolontariat trzeba dziś budować zupełnie inaczej niż kilkanaście lat temu?
2: Na pewno dzisiejsza młodzież jest inna niż ta, która była 30 lat temu, ale ta, która była 30 lat temu, była inna od tej, która była 60 lat temu. I tak moglibyśmy się cofać naprawdę tysiące lat wstecz. Zawsze ludzie są inni, ale jest w tych młodych ludziach wiele dobroci. I ja widzę podczas także tych bezpośrednich spotkań, akcji, że jest olbrzymi potencjał i chęć czynienia dobra. Ja kiedyś, gdy rozmawiałem z wolontariuszami ze szkolnego koła Caritas z jednej z rzeszowskich szkół i wiedząc, że oni angażują się naprawdę w tak wiele różnych działań, prowadzą wiele akcji pomocowych, nie tylko tych, które my jako centrala wskazujemy, sugerujemy, ale oni sami wpadają na ciekawe pomysły i zapytałem się ich, czy to nie jest za dużo. Przecież mają też swoje obowiązki związane z nauką, z innymi swoimi pasjami, hobby, czas wolny. I zapytałem, czy nie czują się jakby przeciążeni tą działalnością pomocową, wolontariacką w ramach Caritas. A jedna dziewczyna powiedziała mi wtedy tak: proszę księdza, my byśmy chcieli jeszcze więcej. Więc to było dla mnie tak budujące, tak ujmujące, że ci ludzie mają zaufanie do Caritas, że cieszą się, że mogą także w czasie wolnym przyjść do Caritas i angażować się w te różne aktywności i wsparcia, które prowadzimy. I jestem wdzięczny.
0: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: To będzie najsmaczniejszy festiwal w całym Rzeszowie, a mowa oczywiście o Karpatach na Widelcu. Ambasadorem i gościem honorowym wydarzenia jest Robert Makłowicz. W tym roku czekać na Was będzie tradycyjny jarmark karpacki, spotkanie autorskie, koncerty, strefa gotowania, warsztaty i wiele więcej. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co na Was czeka i jakie niespodzianki w tym roku przygotowała dla Was Estrada Rzeszowska, posłuchajcie już teraz rozmowy naszego reportera Tomka Widaka z dyrektorem Estrady Rzeszowskiej Marcinem Dziedzicem.
3: Dzisiaj rozmawiamy sobie o Karpatach na Widelcu. To jest nasz główny temat. Karpaty na Widelcu wracają na rzeszowski rynek. Co sprawia, że ten festiwal tak mocno wpisał się już w kalendarz miejskich imprez?
4: Faktycznie to już po raz piąty będziemy spotykać się na rzeszowskim rynku w ramach tego fantastycznego festiwalu Karpaty na Widelcu. I co jest kluczem do sukcesu tego festiwalu? Myślę, że nasza kultura i to, czym możemy się podzielić z całą Polską i z całym światem, bo tak naprawdę to jest festiwal, który łączy ze sobą oczywiście kulinaria, ale też to, co region Karpat wypracował, jeżeli chodzi o muzykę, o sztukę i o inne aspekty naszego w ogóle życia. No i oczywiście myślę, że też takim magnesem jest postać pana Roberta Makłowicza, czyli ambasadora tego festiwalu. Myślę, że w całej Polsce jest on tak rozpoznawalną postacią i kojarzoną ze światem kulinarnym, że no jest to na pewno absolutnie na plus, że on identyfikuje się właśnie z naszym miastem, z tym też festiwalem i rokrocznie uświetnia swoją osobą to wydarzenie.
3: Tegoroczna edycja to 3 dni wydarzeń. No to przejdźmy może do line-upu i powiedzmy, co zaplanowaliście na te poszczególne dni. 18 to jest piątek, z tego co tam patrzyłem w kalendarzu, więc zacznijmy od 18 września.
4: To zanim cały program, to może ja jeszcze powiem o samej idei, bo to jest jakby kluczowe. Dlaczego w ogóle te Karpaty na Widelcu się odbywają? A odbywają się dlatego, że przede wszystkim ten festiwal jest inny niż te, które do tej pory były organizowane, ponieważ on ma swój ukryty, ale jawny cel. Przede wszystkim chodzi w tym festiwalu o to, żeby pokazać ludzi, którzy na co dzień w gastronomii są niewidoczni, czyli o szefów kuchni. I to jest jakby jednym z takich stałych elementów, ponieważ co roku na rzeszowskim rynku właśnie wybrane restauracje, które zgłoszą się do nas, będą miały możliwości, w tym roku również tak będzie, prezentować swoje wariacje na temat kuchni karpackiej. Możemy wtedy spróbować niesamowitych dań, bo jeżeli na przykład jakaś restauracja na co dzień, powiedzmy, specjalizuje się w owocach morza, no to nagle przygotowuje specjalne właśnie wariacje w oparciu o również ten styl karpacki. No i oczywiście takim głównym elementem też Karpat na Widelcu jest młodzież, która w przyszłości może zasilać te restauracje, czyli edukować i wychowywać przyszłych szefów kuchni. Mówimy tu oczywiście o Zespole Szkół Gospodarczych, który jest partnerem i współorganizatorem tego festiwalu. No i właśnie sprzedaż cegiełek, które są rozdysponowane na rynku. Przychody z tych cegiełek są przeznaczone właśnie na tę szkołę, na różnego rodzaju warsztaty, na szkolenia, na wyjazdy studyjne, ale też na wyposażenie dla przyszłej kadry, która będzie zasilała te restauracje. No i co się będzie działo? Będzie działo się bardzo dużo, ponieważ faktycznie zaczynamy w piątek 18 września i tutaj startuje jarmark karpacki rękodzieła i produktów regionalnych, który jest zlokalizowany w centrum miasta. Mówimy tu oczywiście o ulicy Kościuszki, o ulicy 3 Maja, o ulicy Słowackiego i tam blisko 100 wystawców będzie prezentowało swoje produkty, także warto na tym jarmarku się zaopatrzyć w bardzo ciekawy asortyment. On będzie funkcjonował od godziny 14 do 20. Następnie sobota, 19 września, również jarmark, który potrwa aż do niedzieli, ale tutaj kilka różnych innych elementów, chociażby na przykład konkurs na najlepszy smak regionu, który będzie odbywał się właśnie w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ wystawcy prezentują swoje produkty poszczególne. To jest taki blind test, czyli komisja ocenia, nie wiedząc, kto faktycznie zgłosił ten produkt i następnie dostają certyfikat najlepszego smaku regionu 2026 roku. Wiemy, że w poprzednich edycji wystawcy, którzy chociażby biorą udział w tym jarmarku, no szczycą się tym certyfikatem i pokazują go potem w całej Polsce, że ich produkt produkt wygrał właśnie podczas Karpat na Widelcu. Będziemy mieli warsztaty dla dzieciaków, będziemy mieli też spotkanie z Robertem Makowiczem na scenie na Rzeszowskim Rynku. Spotkanie, w którym pan Robert Makowicz opowie o różnych aspektach swojej kulinarnej podróży. Będzie można na pewno też zdobyć jego autograf, także serdecznie na to spotkanie wszystkich fanów Roberta Makowicza zapraszamy.
3: No i pewnie coś ugotuje, nie?
4: I pewnie coś ugotuje, co zdecydowanie już jest taka tradycja. W sobotę również będzie spotkanie z Jakubem Kuroniem, to z kolei na scenie zlokalizowanej na Placu Farnym. No i także zapraszamy na pewnego rodzaju nowość, bo o 19 na Rzeszowskim Rynku zorganizujemy karpacką potańcówkę do muzyki z serialu 1670 z kapelą Wowakin, także no myślę, że też warto się tam pojawić. No i niedziela, czyli taki kulminacyjny punkt programu, gdzie właśnie będziemy pokazywać szefów kuchni w restauracjach, które będą prezentowały swoje dania na Rzeszowskim Rynku, jako pewnego rodzaju super bohaterów gastronomii i to też wiąże się zawsze z paradą, która w tym roku ruszy z fontanny multimedialnej i przyjdzie na Rzeszowski Rynek. I właśnie o godzinie 12 będziemy mieli uroczyste otwarcie festiwalu Karpaty na Widelcu, a w zasadzie pewnego rodzaju podsumowanie tych działań, razem oczywiście z władzami miasta, z panem prezydentem Konradem Fiołkiem, z panem Robertem Makowiczem. No i zostanie też zaprezentowane wtedy oficjalnie menu, które zostało przygotowane przez szefów restauracji. Będziemy mieli różnego rodzaju strefy animacji i warsztatów, która będzie zlokalizowana na parkingu przy Rzeszowskim Ratuszu. No i oczywiście program kulturalny, który będzie prezentowany na dwóch scenach. Jedna na Placu Farnym, a druga na Rzeszowskim Rynku. I tu zapraszamy na fantastyczny koncert, który o godzinie 19 będzie absolutnym podsumowaniem Karpat na Widelcu edycja 2026, a będzie to koncert zespołu Rebel Babel Orchestra i zaprezentują się w programie muzyki z filmu Chłopi. Także to będzie też fajne widowisko, bo oprócz samej muzyki zobaczymy też obrazy z tego filmu.
3: No, czyli będzie nie tylko kulinarnie, ale też trochę filmowo, bo tutaj wspomniał pan o serialu 1670, który zresztą jest kręcony na Podkarpaciu w Kolbuszowej między innymi, no i też o filmie Chłopi. No to takie fajne połączenie, chyba pierwszy raz, nie? Czy już wcześniej?
4: W Rzeszowie nie, oczywiście były różnego rodzaju występy, natomiast Chłopi po raz pierwszy będą pokazywani, ale faktycznie słusznie pan zauważył, że są tutaj przemycane albo gdzieś delikatnie zaakcentowane te wątki podkarpackie, bo faktycznie 1670 to skansen w Kolbuszowej, natomiast jeżeli chodzi o chłopów, no to jedna z uczennic Rzeszowskiej Szkoły Liceum Plastycznego też była odpowiedzialna za malowanie tych obrazów i robienie pewnych klatek, więc to też są ciekawe elementy, które mają ten swój taki wątek podkarpacki, który pojawił się chociażby właśnie nawet w tak dużej produkcji.
3: Okej. Okay. Ile osób i instytucji pracuje nad tym, żeby ten festiwal Karpaty na Widelcu no, mógł się odbyć?
4: I sporo osób jest zaangażowanych oczywiście w organizację tego festiwalu. Tak jak powiedziałem, to jest Estrada Rzeszowska, to jest Zespół Szkół Gospodarczych, to jest Urząd Miasta Rzeszowa i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także trochę podmiotów jest zaangażowanych. Ilość osób konkretnie, która będzie już przy samym wydarzeniu pracować na tak zwanym placu boju, no to myślę, że można będzie to liczyć w okolicach pewnie nawet i 100 osób, ale dokładnie no to zobaczymy już na samym miejscu, ile osób będzie gdzieś tam przy tym zaangażowanych.
3: Okej, okay, a macie skompletowaną już listę restauratorów, którzy się pojawią na tym wydarzeniu?
4: Tak, mamy skompletowaną listę restauratorów, ona jeszcze nie była publikowana, więc na razie zapraszamy na nasze strony internetowe i rozglądnięcie się za tym, jakie właśnie menu w tym roku zostanie przygotowane przez poszczególne restauracje.
3: No dobrze, Robert Makowicz jest ponownie ambasadorem i gościem honorowym tego festiwalu, tego wydarzenia. Czy myśleliście nad rozszerzeniem tutaj listy ambasadorów, czy chcecie dalej w najbliższych latach podążać tą ścieżką, że tylko i wyłącznie Robert Makowicz jest taką twarzą, jest taką wizytówką?
4: To bardzo ciekawe pytanie, natomiast Robert Makowicz oprócz tego, że jest ambasadorem, czy też w pewnym sensie kreatorem tego programu, to trzeba też wziąć pod uwagę bardzo ważny fakt, że Robert Makowicz jest w ogóle pewnego rodzaju pomysłodawcą tego wydarzenia, z uwagi, albo współpomysłodawcą, dlatego, że samo wydarzenie nawiązywało do wydarzenia, które odbywało się we Wrocławiu i nazywało się to Europa na Widelcu i Robert Makowicz w poprzednich latach był odpowiedzialny właśnie za tamten festiwal. Natomiast tam już ten festiwal się nie odbywa i w tym momencie my mamy przyjemność właśnie współorganizować z panem Makowiczem Karpaty na Widelcu, więc jest to pewnego rodzaju jakby odnowienie tamtej formuły i oczywiście będziemy chcieli nawiązywać współpracę z różnymi osobami, tak jak tutaj wspomniałem, na przykład pana Kuronia, czy też inne postaci, które pojawiały się z tego kulinarnego świata. Natomiast Robert Makowicz pełni tutaj wyjątkową rolę i na pewno dopóki Karpaty na Widelcu będą organizowane, na pewno on również również będzie pojawiał się w naszym mieście jako, no, jako pewnego rodzaju filar tego przedsięwzięcia.
3: Karpaty to jest dość, no, ogromny region, obejmujący różne tradycje, różne kuchnie. Czy chcielibyście, żeby w kolejnych latach festiwal jeszcze mocniej wychodził poza nasze województwo, poza Podkarpacie?
4: Zdecydowanie tak. Plany oczywiście na ten festiwal są bardzo rozwojowe. Sam region Karpat, jak już pan zauważył, jest dużo, dużo większy. Tutaj rysuje się też potencjał współpracy z miastami partnerskimi, które Rzeszów nawiązał te relacje z tymi miastami partnerskimi, które również są w rejonie Karpat.
3: A chodzi o?
4: No chodzi o miasta chociażby ze Słowacji, Koszyce między innymi, czy też teren Ukrainy, więc jest kilka miast, które moglibyśmy tutaj zaprosić do tego, żeby zbudować na podstawie Karpat na Widelcu wydarzenie, które nie tylko jest wydarzeniem kulturalnym albo pretekstem do tego, żeby w jakiś ciekawy sposób zaanimować przestrzeń Rzeszowa i zaanimować czas dla publiczności, ale też postawić Rzeszów w pewnym sensie w centrum tych wydarzeń i za pośrednictwem takiego właśnie pretekstu nawiązywać różne współprace gospodarcze, czy też nawiązywać współprace, które mogłyby rozwinąć branżę HoReCa. Mówimy tu oczywiście o hotelarstwie, o gastronomii i o turystyce, no bo to jest bardzo ciekawy potencjał do tego, żeby właśnie na kanwie takiego wydarzenia te współprace mogły być nawiązywane. Więc odpowiadając na pytanie, jak najbardziej plany są do tego, żeby rozszerzać tę współpracę. Może tworzyć też jakieś wydarzenia satelitarne, które mogły odbywać się pod marką Karpat na Widelcu w innych przestrzeniach. No, ale oczywiście jest to początek tego festiwalu, więc idzie on swoją dynamiką i myślę, że i tak na tym etapie. Jest to już wydarzenie, które przynajmniej w naszym mieście wpisało się na stałe w kalendarz kulturalny. No, Rzeszowa.
3: Wspomnieliśmy też o tych restauratorach. Ja do tego wrócę, do tego wątku. Czy zainteresowanie udziałem w festiwalu z roku na rok rośnie? Ono jest na stałym poziomie, jak obserwujecie? Jak w ogóle wygląda dobór restauracji, szefów kuchni i samych wystawców?
4: Zdecydowanie tak. No, są jakby w zasadzie trzy główne wątki, jeżeli chodzi o samą gastronomię w Karpatach na Widelcu, bo mówimy tutaj o właśnie restauratorach, którzy prezentują swoje dania na rzeszowskim rynku, w tym punkcie kulminacyjnym, czyli w tym wypadku w niedzielę. I z tego, tak jak powiedziałem wcześniej, przychód z tych cegiełek jest przeznaczony na szkołę, więc jest to jeden z tych głównych elementów. Drugi to kwestia związana z jarmarkiem i trzeci to najlepszy produkt regionu, najlepszy smak regionu. I tutaj obserwujemy cały czas tendencję wzrostową w trzech tych różnych aspektach, bo same restauracje oczywiście zgłaszają się, no dobór jest taki, że przede wszystkim chcemy wybierać pewnego rodzaju wariacje na temat tego, kto przygotuje jak najbardziej karpackie danie, choć w tym roku zrobiliśmy pewnego rodzaju zmianę, bo w regulaminie wpisaliśmy, że będzie się liczyła też kolejność zgłoszeń z uwagi na to, że sporo tych restauracji chciało też się gdzieś włączyć, żeby potem kogoś nie dyskredytować, więc to była pewnego rodzaju forma doboru restauracji, ta pierwsza, nazwijmy to selekcja. Jeżeli chodzi o kwestie produktów regionalnych i tego jarmarku, no to tu jest absolutnie bardzo duża liczba osób, które chcą się pojawić na Karpatach, na Widelcu. I co ciekawe, nie tylko z naszego regionu, bo zgłoszenia przypływają z całej Polski i z całej Polski ludzie chcą tutaj być. Myślę, że też dostajemy bardzo dobry feedback pod kątem samego zagospodarowania terenu, organizacyjny feedback i też ilość publiczności, która pojawia się podczas tego wydarzenia, co oczywiście przekłada się na zainteresowanie potencjalnych wystawców, którzy chcą wziąć w tym udział. No i na konkurs również te zgłoszenia są z roku na rok coraz większe, więc myślę, że ta tendencja jest, jeżeli chodzi o życie festiwalowe, na bardzo dobrej drodze.
3: Okej, okay, a co jest dzisiaj takim największym wyzwaniem organizacyjnym przy tym festiwalu? Nie wiem, logistyka, zainteresowanie wystawców, finansowanie, infrastruktura, czy może oczekiwania publiczności?
4: No poniekąd wszystko. Pan z perspektywy oczywiście redaktora zadaje bardzo ciekawe pytania, ale oczywiście też może pan to obserwować z perspektywy widza i uczestnika tego festiwalu, więc myślę, że te wszystkie elementy, które zostały wymienione, są jak najbardziej pewnego rodzaju wyzwaniem logistycznym. Natomiast no myślę, że takim największym wyzwaniem dla nas, ale jest to wyzwanie, które jest totalnie nieprzewidywalne, jest po prostu pogoda, bo ten festiwal ma charakter plenerowy i od tej pogody bardzo dużo tutaj zależy, bo całe te przygotowania i wszystko, co jest organizowane tutaj o remarku, o oczekiwaniach wystawców, o oczekiwaniu restauratorów, tego, żeby jak najwięcej ludzi mogło tam przyjść, zobaczyć i tak dalej, jest nierozłącznie związane z tym, że jeżeli jest ładna pogoda, to ludzie po prostu chętniej przychodzą na takie wydarzenia, ale no, na to niestety wpływu nie mamy, więc z tym zawsze w jakiś sposób próbujemy się zmierzyć, natomiast resztę rzeczy staramy się tak dopasować i tak zdiagnozować na tyle wcześniej, żeby nie było to dla nas wyzwanie, z którym nie bylibyśmy sobie w stanie poradzić.
3: No jak pan wspomniał o tej pogodzie, to tak mi się przypomniało, że przecież festiwal na początku był organizowany przed wakacjami. Chyba pierwsza edycja tak by wyglądała.
4: On był na początku organizowany... Nie, on był organizowany na początku we wrześniu. Jeden raz organizowaliśmy go w maju.
3: Pewnie druga edycja.
4: Tak, on był wtedy połączony z całą majówką i odbyło się wtedy na fontannie multimedialnej. Natomiast wróciliśmy do tego rozdzielenia tych dwóch imprez, czyli Święta Pani Agi i Karpat na Widelcu. No bo jednak pewnych podobieństw są to dwa zupełnie różne wydarzenia, które warto zorganizować organizować w różnym czasie.
3: Ale nie myślicie o przeniesieniu Karpat na inny termin? Chcecie zostać przy tym wrześniu?
4: Na razie chcemy zostać przy tym wrześniu, ale też jeżeli mówimy o pogodzie, to w zasadzie ten wrzesień, ja nie chcę tutaj zapeszać oczywiście, ale on był z roku na rok dla nas bardzo łaskawy, bo po tej pogodzie sierpniowej, która jest mocno nieprzewidywalna ostatnimi laty w Polsce, ten wrzesień jednak malował się taką pogodą dosyć wakacyjną paradoksalnie.
3: No, w tamtym roku się udało.
4: Tak, zdecydowanie. Pogoda,
3: bo pamiętam, że wtedy robiłem też wywiad z Robertem Makowiczem i pamiętam, że było bezchmurne niebo i dosyć było ciepło. A zaraz potem, po tym weekendzie, gdzie były Karpaty, nagle ta pogoda się posypała i już tak było do wiosny.
4: No, to prawda.
3: No dobrze, a czy wy jako Estrada razem z miastem Rzeszów prowadzicie może jakieś już rozmowy na temat kolejnych lat tego festiwalu, dalszego rozwoju tego festiwalu?
4: Tak, zdecydowanie tak. Tak jak powiedziałem o tych różnych współpracach, które mogą być nawiązywane, no jest to pewnego rodzaju wizytówka dla naszego miasta, ale oczywiście Estrada Rzeszowska no nie jest samotną wyspą, tylko jest częścią instytucji, które są organizowane przez prezydenta miasta Rzeszowa, więc ściśle współpracujemy chociażby z Wydziałem Marki i Współpracy Gospodarczej, które ma pod sobą turystykę, ale również z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także te plany, które są i cele, które obiera sobie miasto na przyszłość, oczywiście są nam znane i w jakiś sposób próbujemy też za pomocą tego festiwalu, wykorzystując ten festiwal jako pewnego rodzaju dobre narzędzie do budowania różnych relacji i współpracy, wykorzystywać jak najlepiej.
3: A czy są jakieś rozmowy na temat, nie wiem, wydłużenia festiwalu, powiększenia strefy gastronomicznej albo, nie wiem, wyjścia z wydarzeniami poza rynek i poza centrum Rzeszowa?
4: No to się dzieje cały czas, bo tak jak w zeszłym roku po raz pierwszy wyszliśmy na Plac Warny i też zobaczyliśmy Rzeszów z zupełnie innej perspektywy, mówię tu oczywiście z perspektywy odbiorcy, to był jeden z elementów, który na ten moment został zrobiony, więc co roku staramy się w jakiś sposób patrzeć na rozwój tego wydarzenia. No taka sytuacja, jeżeli mówimy tutaj o tym jarmarku i rozlokowaniu wystawców, w nieskończoność też nie da się tego poszerzać, mówiąc tak otwarcie z perspektywy organizatora, bo dla odbiorcy bardzo fajnie, odbiorca dobrze się czuje, jeżeli coś jest kompaktowe, jeżeli wchodzi na wydarzenie, czuje, że cały czas jest w przestrzeni jednego miejsca, jeżeli zaczniemy to rozszerzać w inne przestrzenie, no to myślę, że to zaczęłoby się też rozmywać, więc myślę, że na ten moment, w którym jest ten festiwal i na ten moment, jaki my mamy wobec niego oczekiwania, kwestia infrastruktury i zagospodarowania terenu jest wystarczająca.
3: Jasne. No to dobrze, no na koniec przypominamy, że Festiwal Karpat na Widelcu rusza 18 września i potrwa do 21. Nie, 20.
4: Tak, 18-20 września, czyli piątek, niedziela. Widzimy się w Rzeszowie. Wszystkich serdecznie zapraszamy. No, będzie to pewnego rodzaju, myślę, że pewne podsumowanie wakacji, może w taki sposób, bo to będzie jedna z ostatnich takich imprez plenerowych organizowanych chociażby. Albo podsumowanie lata organizowanych przez Estradę Rzeszowską i przez miasto Rzeszów. Także widzimy się w Rzeszowie. 18-20 września. Zapraszamy wszystkich na rzeszowski rynek.
3: Zapraszamy na Karpaty i przy okazji, skoro już jest pan w studiu, to zapytam pana, jakie plany Estrada Rzeszowska ma na najbliższe tygodnie, miesiące. Co jeszcze przygotowaliście z takich wydarzeń, no, większych i mniejszych?
4: Oczywiście dzieje się u nas dużo. Zapraszamy na stronę internetową Rzeszowskich Piwnic, bo tutaj ciągle coś się dzieje. Mówimy tutaj o różnego rodzaju spotkaniach, spod nazwy chociażby Przełomy w Kulturze, czy Spacery Oko na Miasto, czy chociażby stała oferta związana ze zwiedzaniem Rzeszowskich Piwnic. Także zachęcam do tego, żeby się zapoznać, bo tam w Rzeszowskich Piwnicach w zasadzie w każdym tygodniu dzieje się coś nowego, coś ciekawego. Przygotowujemy też kolejną edycję Miasto Twórcy, która odbędzie się już jesienią. Oczywiście przygotowujemy się również do Miasteczka Świątecznego, które w grudniu będzie startować, więc no, tych planów jest sporo. No i to jest taka praca trochę ciągła, bo mówimy o tym, co w najbliższych miesiącach, a cały czas planujemy, tak jak nawiązując do tego pytania, ile osób pracuje przy Karpatach na Widelcu, to myślę, że to pytanie można by było rozszerzyć, w którym momencie pracują na Karpatach, a w którym momencie pracują nad innymi wydarzeniami. I tak to jest zorganizowane, że pomimo tego, że teraz mamy wrzesień, to my i tak myślimy już o wydarzeniach, które będą odbywać się w przyszłym roku, czyli o stałej naszej ofercie programowej, takie jak chociażby Święto Paniagi, czy Europejski Stadion Kultury, czy Toas Urodzinowy Tomasza Stańko, bo nad tymi wydarzeniami trzeba pracować cały czas, żeby można było zabukować oczywiście artystów. A na ten moment zapraszamy na Miasto Twórcę, zapraszamy na Świąteczne Miasteczko, zapraszamy na Karpaty na Widelcu, no i na pewnie i kilka innych niespodzianek, które w trakcie zostaną również ujawnione.
3: No to nic, czekamy, w takim razie odsyłamy na stronę Estrady Rzeszowskiej, tam macie szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za rozmowę i za wizytę w studiu.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę, również za zaproszenie, no i widzimy się na wydarzeniach.
3: Tak jest, dziękuję.
0: SK Rzeszów.
1: Nawet 47,5 tysiące złotych będą mogły otrzymać osoby między 18 a 29 rokiem życia na założenie własnej firmy, a to w ramach 6. edycji programu aktywizacji zawodowej osób młodych bezrobotnych. Dokumenty będzie można składać od 13 do 16 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz oddziałach zamiejscowych w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu. A o szczegółach opowiada Anna Huk, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
5: Bardzo cieszę się, że kolejny raz możemy wspólnie ogłosić kolejną edycję, już szóstą, bardzo ważnego projektu samorządu województwa podkarpackiego, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. I tu też pragnę podkreślić, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy województwa podkarpackiego. Szanowni Państwo, szósta edycja czeka na młode osoby województwa podkarpackiego bezrobotne w wieku od 18 roku do 29 roku życia 28 milionów, co pozwoli nam zrealizować 600 projektów. Na dokumenty będziemy czekać od 13 października do 16 października bieżącego roku, więc jest troszkę czasu, żeby jeszcze przemyśleć, zastanowić się, mieć ułożony plan w głowie, z czym, z jaką propozycją chcą młode osoby wystartować, jeżeli chodzi o własną działalność. Środki pochodzą z Unii Europejskiej i mają za cel wsparcie przedsiębiorczości na terenie województwa podkarpackiego. Co istotne, to trzeba podkreślić, że co czwarta umowa z dotychczasowych edycji jest podpisana właśnie w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego, co nas bardzo cieszy. Tych umów już zrealizowanych jest prawie 1300 i tutaj, abym się nie pomyliła, to jest chyba 60 milionów już skonsumowanych, zrealizowanych przez młodych przedsiębiorców. Ja się oczywiście bardzo cieszę, że kolejny raz jest ze mną pan Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wszystkie informacje o tym projekcie dotacyjnym są oczywiście dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, na mediach społecznościowych, ale także bardzo dziękujemy Państwu, że jesteście z nami, ponieważ również nasze media podkarpackie są też ważnym źródłem informacji, więc cieszymy się z Państwa obecności i prosimy o rozpropagowanie także tej szóstej edycji. Patrząc z perspektywy czasu, to trzeba podkreślić, że innowacyjność młodych, kreatywność jest zawsze zaskakująca. Temat, jaki podejmują w branżach, jest naprawdę bardzo przeróżny. Jest i budownictwo, jest i IT, jest i kosmetologia, więc zakres jest bardzo duży. I tu trzeba podkreślić ważność tego projektu, że nie jest on realizowany ad hoc, jest przemyślana koncepcja. Młody człowiek przychodzi z propozycją. Podejmujemy tutaj diagnozy, jakie ma mocne strony, jakie słabe, jakie szkolenia potrzebuje, aby rozpocząć działalność, i takie kompleksowe wsparcie właśnie otrzymuje w tym projekcie, co jest też bardzo istotne dla młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy. Dlaczego to jest takie istotne? Istotne jest dlatego, że nasi młodzi mieszkańcy województwa podkarpackiego, zakładając działalności gospodarcze w różnych częściach województwa podkarpackiego, po prostu zostaną u nas i będą nasze województwo nadal rozwijać, co jest naszym celem.
1: Teraz głos zabiera Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
6: Rzeczywiście ten projekt jest projektem takim pilotażowym województwa podkarpackiego. Jako jedyni w Polsce prowadzimy tak duży projekt, jeśli chodzi o wsparcie ludzi młodych i w dotacji. Także tutaj wielkie podziękowania też dla zarządu województwa, bo to oczywiście to, że pewne rzeczy mamy, jakiś tam pomysł, to jest jedno, ale tutaj musi być wsparcie zarządu i przyłożenie też tej ręki, która pomoże w realizacji. Nawet kwestia wkładu własnego, banalna rzecz, ale jednak to są takie techniczne sprawy. Natomiast cóż, oczywiście tu pani marszałek kilka razy podkreślała młodzi, młodzi, młodzi. Tak, rzeczywiście młodzi. Tutaj musimy zrobić wszystko, aby wspierać tych młodych ludzi. Województwo podkarpackie kiedyś, jeszcze kilka lat temu, było na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o liczbę firm na 1000 mieszkańców. Dzisiaj już jesteśmy, nie jesteśmy na ostatnim, jesteśmy trzeci od końca, ale rzeczywiście powoli to idzie w górę, bo to są rzeczywiście działania bardzo, bardzo długofalowe. Ta liczba przedsiębiorstw wzrośnie. Dzięki temu projektowi dzisiaj będziemy mieć 600 przy tym naborze, ale docelowo ma być 2700. Praktycznie już jesteśmy na półmetku tego projektu, jeśli chodzi o liczby firm. Docelowo, jeśli dojdziemy do tych właśnie, których założyliśmy, 2700, a pewnie przekroczymy, jak znam życie, ale 2700 osób, ale to jest 2700 firm. Jedne przetrwają, inne nie. Wiadoma sprawa, jak to na rynku. Ale jednak nawet jeśli te firmy, co któraś przetrwa, na pewno zatrudni dodatkowe osoby i tak dalej. Także to jest rozwój województwa. To wsparcie kadr, wsparcie młodych ludzi na wejściu na rynek pracy, oczywiście to jest bardzo, bardzo rzecz ważna. Też i Urząd Marszałkowski ma pieniądze z tak zwanych twardych, czyli na wszelkiego rodzaju wsparcie inwestycji, nie inwestycji, bo my tutaj oczywiście mówimy o 50 tysiącach, no ale czasami są gdzieś tam kiedyś potrzebne większe środki finansowe na wsparcie, no ale to już wtedy trzeba bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego. No cóż, ja tylko jeszcze raz, że tak powiem, zapraszam wszystkich młodych do złożenia wniosku, jak to była scena pamiętna z ulubionego mojego polskiego filmu. Ziemia obiecana oczywiście, ja nie mam nic, on nie ma nic, ty nie masz nic. Sam raz tyle, żeby założyć biznes. No cóż, oni akurat wybudować fabrykę, natomiast rzeczywiście wybudowali fabrykę, my może nie tyle, że nie mamy nic, temu młodemu człowiekowi dajemy coś na początek, tą przysłowiową łębkę, żeby już te ryby łowić mógł dalej sam. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz zapraszam wszystkich do tych młodych ludzi do złożenia wniosku.
1: A na koniec posłuchajcie rozmowy z Natalią Kozak, która brała udział w poprzedniej edycji projektu i prowadzi obecnie firmę zajmującą się rękodziełem. A rozmawiał z nią nasz reporter Tomek Widak.
3: Skorzystała Pani z dotacji od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Proszę powiedzieć, w jakiej wysokości dostała Pani dotację i skąd pomysł właśnie na taką firmę w takiej branży?
7: Tak, to Panej kwot nie powiem, bo nie pamiętam aż tak co do tych przecinków, ale to była kwota 52 630 zł mniej więcej. Ja taką kwotę wnioskowałam.
3: Czyli ta najwyższa w tamtym naborze?
7: Tak, dokładnie, to była najwyższa kwota, że tak powiem, akurat potrzebny mi, że tak powiem, osprzęt, który dla mnie jest zbędny. Akurat wychodził fajnie, idealnie w tych pieniądzach, w których, że tak powiem, się mogłem zmieścić z zafinansowaniem.
3: No to ponowię swoje pytanie. Skąd pomysł właśnie na rozwój firmy w takiej branży? W branży rękodzielniczej?
7: Zawsze lubiłam robić takie rzeczy, prezenty dla ludzi, które gdzieś zaczęły dla mnie po prostu. Można iść do sklepu, wziąć kopertę, wrzucić pieniądze, ale to nie jest to samo. I właśnie to był taki mój bodziec do tego, żeby zacząć robić po prostu to bardziej zaawansowany sposób i z czasem stwierdziłam, że jest to pomysł na to, co chcę robić po prostu w swoim życiu. A dzięki temu, że mogę robić takie rzeczy bazowe typu prezenty, też fajna kwestia jest dekoracja różnych eventów, więc mogę połączyć to po prostu w fajną całość.
3: Czyli można Panią wynająć, jeżeli ktoś na przykład robi, nie wiem, komunię, chrzciny, wesele, to Pani w takim razie, jeżeli Pani się złoży taką ofertę, to Pani przygotuje jakieś dekoracje, tak?
7: Ja jestem z parą młodą przykładowo od momentu, kiedy planuję wesele, ponieważ zaproszenia ślubne wykonuję. Potem też resztę całej papieterii ślubnej to naprawdę też mogę wykonywać, to też dekoracje na tą okoliczność i zarówno sali i kościoła na przykład.
3: Czyli tak przekrojowo?
7: Tak, tak jak mówię, ja już tak powiem, lubię wyzwania, lubię nowe rzeczy, więc dla mnie nie ma tutaj ograniczeń to naprawdę, co to może być. Im większe wyzwanie dla mnie, tym dla mnie większa być potem z efektów końcowego.
3: Od ilu miesięcy prowadzi Pani firmę?
7: Jestem świeżynką, ponieważ to jest niecały miesiąc. Wcześniej robiłam to bardziej w formie pasji i pomocy po prostu znajomym, a teraz raczej się przyczy się w kwestii formy zarobku na życie.
3: Okay. I po tym miesiącu jak jest w tej branży? Są oferty?
7: Znaczy na razie skupiam się na tym, żeby oferty jak najbardziej poszerzyć, ponieważ kupiłam kilka maszyn, których dalej się uczę. Są to zaawansowane maszyny, więc na razie chcę jakby tą ofertę rozszerzyć maksymalnie i wtedy iść w reklamę. Aktualnie też tworzy się sklep internetowy mój, więc że tak powiem, chcę już tak wystartować z takim już faktycznie fajną bazą produktów. Zacznę już powoli reklamować się, pokazywać moje produkty na social mediach, ale tak jakby startuję już niedługo, z większym hukiem, tylko jeszcze to po prostu przygotowuję w tym momencie.
3: Okay, czyli trwają przygotowania. Proszę mi powiedzieć, ma Pani jakiś warsztat koło domu albo wynajmuje Pani jakąś powierzchnię, nie wiem, w mieście? Jak to wygląda?
7: Znaczy, na ten moment pracuję z domu rodzinnego. Mam, że tak powiem, swój taki wcześniejszy pokój, który jest całkiem sporych rozmiarów, więc mam tam możliwość po prostu wszystkiego ustawienia i laser, który mam, który zajmuje całkiem sporo miejsca, ponieważ mam duże pole robocze, jest w garażu rodziców, więc tak jak mówię, ale są takie warunki, że tak powiem, na początek bardzo dobre, ale z czasem wiadomo, kiedyś będę tutaj chciał jakiś swój lokal, żeby móc pokazywać swoje produkty ludziom po prostu, którzy do mnie przyjdą, żeby oglądać, żeby zobaczyć, co jest na żywo najlepiej.
3: Na razie to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, tak jak rozumiem, ale w przyszłości nie wyklucza Pani rozszerzenia tej formuły?
7: Absolutnie, absolutnie. Zakres mojej działalności jest na tyle szeroki, że z czasem, kiedy się to rozwinie, pomoc będzie bardzo przydatna, ponieważ dzięki temu będę mogła robić większą bazę produktu na większą skalę.
3: Tak, i kilka imprez na przykład jednocześnie.
7: Dokładnie. Tak mówię, dalszym chciałbym, żeby to była mała firma, która będzie stworzyła rękodzieło, ponieważ to była moja, że tak powiem, misja, żeby to było coś, czego nie ma na rynku w takiej formie. Chciałam, żeby po prostu ktoś, kto do mnie przyjdzie, planując jakąś okoliczność, mógł zrobić u mnie po prostu pełen zakres potrzebnych przedmiotów. Czy prezentów, czy papeterii, czy dekoracji.
3: No dobrze, to na koniec jeszcze zapytam, co Pani dało wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy?
7: Na pewno to, że podczas tego procesu składałam wnioski i były też szkolenia różne, również, które też dały mi dużo, ponieważ dowiedziałam się pewne rzeczy, których nie miałam wcześniej świadomości. Dzięki temu z automatu mam lepszy ogląd na to, jak prowadzę tą działalność. A druga sprawa, no jednak to, o co startowałam, to z wnioskiem, to były pieniążki, które przeznaczałam na ten sprzęt, najbardziej dla mnie niezbędny, który w ogromny sposób wspomógł to, że mogę szerzyć swoją gamę produktów dostępną.
3: A gdyby Pani miała powiedzieć młodym ludziom, którzy się zastanawiają nad założeniem własnego biznesu, czy warto wziąć udział w tym projekcie, który organizuje Wojewódzki Urząd Pracy, to co by Pani powiedziała?
7: Powiedziałabym krótko, warto. Jest to możliwość szerzenia swoich pasji do sposobu na życie.
3: Bardzo Pani dziękuję i życzę oczywiście powodzenia w prowadzeniu biznesu.
7: Bardzo dziękuję, również życzę miłego dnia.
0: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Czym tak naprawdę jest Caritas i co oznacza jego nazwa? Jak zmieniała się pomoc potrzebującym na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w Rzeszowie? I jak wygląda dziś codzienna praca organizacji, która wspiera osoby ubogie, chore, samotne, bezdomne, bezrobotne czy z niepełnosprawnościami? O tym w naszej rozmowie z księdzem Piotrem Potyrałą, dyrektorem Caritas diecezji rzeszowskiej. Porozmawiamy o historii i misji Caritas, ale przede wszystkim o konkretnych działaniach i ludziach, którzy każdego dnia otrzymują pomoc. Będzie m.in. o wsparciu osób z niepełnosprawnościami, pomocy seniorom, aktywizacji osób bezrobotnych, domu samotnej matki i oknie życia na Podkarpaciu. Nie zabraknie także opowieści o tym, jak Caritas reaguje na sytuacje kryzysowe. Dzień dobry, dzisiaj jest ze mną w studiu ksiądz Piotr Potyrała, dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej. Dzień dobry, witam.
8: Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniam się pani redaktor i kłaniam się naszym radiosłuchaczom.
1: I właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o Caritasie diecezji rzeszowskiej i może na sam początek takie pytanie dla naszych słuchaczy, którzy nigdy o Caritasie nie słyszeli. Czym jest Caritas?
8: Na szczęście chyba niewiele jest osób, które nie słyszałyby słowa Caritas i myślę, że nawet jeśli są osoby, które niewiele mają wspólnego z Kościołem, czy może wręcz krytycznie patrzą na tę rzeczywistość kościelną, to jednak słowo Caritas jest znane, a przede wszystkim to, co kryje się za słowem Caritas, czyli ta codzienna działalność, bo często w mediach, nie tylko tych kościelnych, ale na szczęście także i w tej przestrzeni świeckiej, jest znana działalność Caritas, szczególnie kiedy dochodzi do jakichś katastrof, nieszczęść, ale także i w tej codziennej rzeczywistości, bo nieraz się zdarza, że także i do nas, do centrali Caritas w Rzeszowie przychodzi ktoś, kto szczerze mówi, że dowiedział się o tym, że Caritas świadczy taką czy inną pomoc, czy dla osób z niepełnosprawnością, czy można wypożyczyć łóżko specjalistyczne, rehabilitacyjne, czy wziąć udział w innych programach, które Caritas Rzeszowska realizuje na rzecz osób, czy to ubogich, wykluczonych, bezrobotnych, bezdomnych. I ta pomoc dociera do tysięcy ludzi w skali województwa, nie mówiąc już o całym kraju, albo i całym świecie. To słowo Caritas, ono oznacza miłość, miłosierdzie i w praktyce chodzi tutaj o taką zwyczajną pomoc dla bliźniego w potrzebie, dla drugiego człowieka, ale ta pomoc jest motywowana wiarą chrześcijańską, Ewangelią, a przede wszystkim słowami, które padły 2000 lat temu. Możemy na kartach Ewangelii te słowa Jezusa Chrystusa przeczytać. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, najbiedniejszych, chorych, bezdomnych, słabych, wykluczonych, mnieście uczynili. I my tak właśnie z tej perspektywy wiary patrzymy, że w tym biednym człowieku, który może znalazł się w biedzie, nawet i z własnej winy,
2: ale trzeba mu pomóc, trzeba podać mu pomocną dłoń, bo to jest tak, jakbyśmy wyciągali tę dłoń do Jezusa Chrystusa. Jeśli jest w nas wiara, to tak właśnie czynimy. I co więcej, mogę śmiało powiedzieć, że to jest tak, że w dzisiejszej rzeczywistości nieraz świadectwo wobec tych ludzi, którzy może właśnie poszukują, którzy może trochę po swojemu wierzą albo stracili tę wiarę. Myślę, że właśnie działalność misyjna oraz ta działalność charytatywna, pomoc drugiemu człowiekowi jest tym, co dzisiaj najbardziej przemawia do innych ludzi, nawet do tych, którzy nie przychodzą do kościoła, nie słuchają kazań, ale dla nich tym żywym kazaniem jest właśnie to, gdy widzą, jak pomaga się drugiemu człowiekowi, jak w praktyce, na co dzień i przez jakieś wielkie działania, wielkie programy pomocowe, ale też przez tę zwyczajną, codzienną pomoc realizuje się caritas, czyli miłość, czyli miłosierdzie, czyli pomoc wobec drugiego człowieka.
1: Czyli tak w skrócie można powiedzieć, że caritas to jest taka szeroko zakrojona pomoc dla każdego na takim fundamencie wiary i Ewangelii.
2: Dokładnie, to jest istota rzeczy, to co powiedziała pani redaktor, że kierujemy się Ewangelią, wiarą, ale to nie są tylko puste, abstrakcyjne słowa, tylko te słowa są wyrażane właśnie w czynie pomocy, miłości, miłosierdzia. Tutaj potwierdzamy, że naprawdę w to wierzymy i dlatego pomagamy. Zresztą, tak patrząc na dzieje, to tak było od 2000 lat, bo z jednej strony może się wydawać, że przecież dzisiaj żyjemy w takiej rzeczywistości, że ktoś może zadać pytanie, czy jest potrzebna taka działalność, zwłaszcza w tej naszej rzeczywistości europejskiej, kiedy jest taki standard życia, tyle różnych udogodnień. Czasem by się mogło wydawać, że no może w tych najbiedniejszych krajach, na takich kontynentach jak Afryka, Azja, Ameryka Południowa, no w tych tak zwanych krajach trzeciego świata, tam jest bieda, nędza, ale czy u nas? No jest również i u nas, i w Ameryce, i w Niemczech, i w innych krajach Europy Zachodniej, nawet w tych najbardziej zaawansowanych technologicznie i rozwojowo społeczeństwach są wszędzie biedni. I ja tak czasem trochę przekornie mówię, że dobrze by było, gdyby Jezus raz się pomylił, mianowicie gdy powiedział 2000 lat temu, że ubogich zawsze mieć będziecie. Nie pomylił się Jezus także i z tym stwierdzeniem, i te słowa są i dzisiaj aktualne, i będą do końca świata aktualne w każdym społeczeństwie, nawet tym najbardziej zaawansowanym, bogatym, bo wszędzie są ludzie potrzebujący, biedni. Zresztą są różne formy biedy, nie tylko ta materialna, ale także i inne aspekty, i w ten sposób od 2000 lat Kościół działa, pomaga, przecież patrząc chociażby na starożytność, starożytny Rzym, starożytna Grecja, gdzie ci ludzie

0: I w ten sposób w XIX wieku powstała także organizacja Caritas. Ona przeniosła się także na polski grunt po II wojnie światowej, kiedy były także problemy, bo wiadomo, że władza komunistyczna, delikatnie rzecz ujmując, nie była przychylnie nastawiona do kościoła, do duchowieństwa, ale mimo to ta działalność pomocowa poprzez parafię była realizowana i wreszcie po 1989 roku, kiedy nastąpiły przemiany ustrojowe w Polsce. Wtedy także nastąpiła reorganizacja struktur kościelnych w całym kraju. Najpierw reaktywowano Caritas Polska, a w 1992 roku, kiedy w Polsce powstały nowe diecezje, w tym również diecezja rzeszowska, w każdej diecezji także powstała Caritas diecezjalna i tak wyglądają właśnie te struktury w rzeczywistości polskiej i europejskiej i światowej, że w każdym kraju jest centralna organizacja, tak jak u nas Caritas Polska, ale także działają w poszczególnych diecezjach Caritas diecezjalne, na przykład Caritas diecezji rzeszowskiej. My jesteśmy autonomiczni w stosunku do Caritas Polska, natomiast Caritas Polska prowadzi duże projekty, duże programy, zwłaszcza związane z pomocą zagraniczną, ale także daje propozycje do różnych działań, które są organizowane w skali kraju, zwłaszcza w przypadku jakichś wielkich katastrof, nieszczęść, powodzie, inne dramaty. Wówczas Caritas Polska to wszystko koordynuje, a my w tej przestrzeni diecezjalnej, bo warto powiedzieć, że czasem w ramach jednej diecezji są różne terytoria, chociażby w diecezji rzeszowskiej. Przede wszystkim to jest znaczna część województwa podkarpackiego, ale także i część województwa małopolskiego, więc działamy, pomagamy, współpracując także i z władzami państwowymi, samorządowymi, z ośrodkami pomocy społecznej. No w ten sposób jest ta pozytywna, dobra sieć powiązań, czy ja wolę nawet powiedzieć, ta rodzina dobrych serc, które tworzą tę społeczność Caritas i w ten sposób ta pomoc jest adekwatna do sytuacji, do wyzwań, do konkretnych czasów i do konkretnych osób.
1: Jeszcze wracając tutaj do historii Caritas diecezji rzeszowskiej, tutaj mamy prawie 30 lat działalności, jeśli dobrze liczę. Przez te 30 lat ta pomoc pewnie się zmieniała. Jak ona się zmieniała na przestrzeni lat?
0: Bardzo widoczne są te zmiany na przestrzeni nawet ponad 30 lat i diecezji rzeszowskiej, i Caritas diecezji rzeszowskej. Przecież początek lat 90., czy w ogóle jeszcze lata 90., no to zupełnie był inny świat, inna rzeczywistość, inne formy biedy, a więc ta pomoc taka najbardziej bezpośrednia była bardzo potrzebna, przecież było masowe bezrobocie, przecież ci, którzy nawet pracowali, to pracowali za kilkaset złotych, nie było tych różnych programów wspierających rodziny, dzieci, małżeństwa, seniorów, w związku z tym ta bieda, a często wręcz nędza była naprawdę wielka, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie jeszcze większe było bezrobocie, gdzie ludzie utrzymywali się z pracy na roli, więc także i początki Caritas, z jednej strony nie było aż tak rozwiniętych struktur, ośrodków, placówek, które dzisiaj mamy. Trzeba było docierać we współpracy z parafiami, z ośrodkami pomocy społecznej, z tym wsparciem bezpośrednim, na przykład chociażby przez magazyny żywności, magazyny ubrań, bo ludzie przychodzili, bo naprawdę, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, było to doskonale widoczne, kiedy tym dzieciom naprawdę wszystkiego brakowało i nieraz te dzieci nawet były głodne, o czym przekonywaliśmy się na przykład organizując kolonie wakacyjne, wypoczynek wakacyjny dla dzieci, więc zwłaszcza w pierwszych dniach nieraz widzieliśmy, jak te dzieci na przykład podczas posiłku wręcz rzucały się na tę żywność, biorąc od razu po kilka kromek chleba, a później dopiero przez kolejne dni się przekonywały, że nie ma potrzeby, że tego chleba nie zabraknie, że nikt nie będzie głodny, więc to był zupełnie inny świat. Z czasem następowały zmiany, powstawały konkretne ośrodki, placówki w różnych miejscowościach, parafiach należących do Caritas diecezji rzeszowskiej, ośrodki zajmujące się wyspecjalizowaną pomocą dla osób ubogich, bezdomnych, bezrobotnych, a przede wszystkim osób z niepełnosprawnością. Zmieniała się rzeczywistość polityczna, otwieraliśmy się na Unię Europejską, weszliśmy do tych struktur Unii Europejskiej. I dzięki temu również jako Caritas, która jest organizacją pozarządową, mogliśmy i możemy sięgać po różne programy z tej przestrzeni.

0: opieki społecznej, wsparcia społecznego, które za naszym pośrednictwem docierają do tych ludzi, o których my dobrze wiemy, że potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy. Dzisiaj jest to więc połączenie zarówno profesjonalizmu, tej fachowej pomocy, bo to jest niezbędne, gdy prowadzimy tego typu programy, gdy współpracujemy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, kiedy realizujemy programy europejskie, ale równocześnie w tym wszystkim dla nas w Caritas jest ważne, żeby nie zatracić ducha, żeby tym wszystkim było serce, żeby w żadnym wypadku to nie było biurokratyczne, technokratyczne podejście do człowieka, który jest w jakiejś potrzebie, ale żeby zawsze pomagając mu fachowo i profesjonalnie podchodzić sercem, z empatią, ze zrozumieniem, z miłością, z miłosierdziem, właśnie z tym, co oznacza słowo Caritas. Ja to również do siebie bezpośrednio odnoszę, bo dla mnie nieraz to może jest osoba, która przychodzi prosząc o jakąś formę wsparcia, to może jest 1045 taki przypadek, ale to nie jest przypadek, to jest osoba, która przychodzi i dla niej to nie jest 1045 sytuacja, tylko to jest jedna, jedyna, trudna, skomplikowana sytuacja życiowa i trzeba pochylić się nad tą osobą z wrażliwością, z empatią, z sercem, z wiarą, z miłością i w możliwie najlepszy, najskuteczniejszy sposób tej osobie pomóc. Tak więc dzisiaj działamy, sięgając i do tych korzeni, do tego, co było przed ponad 30 laty, kiedy świat się zmieniał, Polska się zmieniała, dzisiaj inna rzeczywistość i my w tej rzeczywistości współpracujemy z innymi ludźmi tak, żeby jak najskuteczniej, jak najowocniej ludziom, którzy są w trudnej sytuacji, pomagać.
1: Tutaj można powiedzieć, że to jest takie indywidualne podejście też do każdego. Czy to jest łatwe zadanie właśnie, żeby do każdego dobrać indywidualne podejście, na każdym się skupić, mieć otwarte serce? Bo to jest chyba więcej niż setka osób rocznie. Myślę, że to idzie już w tysiącach osób.
0: W przypadku tylko Caritas Diecezji Rzeszowskiej to są na pewno tysiące osób, którym pomagamy w ciągu roku i to są różni ludzie. Czasami to nie są ludzie święci z aureolą. Ktoś przychodzi, znalazł się w trudnej sytuacji, bo samo coś takiego się stało. Nieraz jest tak, że sam ktoś po prostu wpakował się w taką trudną sytuację, ale my nie jesteśmy od tego, żeby wtedy osądzać, potępiać, stawiać jakiś krzyżyk nad tym człowiekiem, ale właśnie, żeby podać rękę. Oczywiście trzeba też stawiać wymagania, bo czasem są to osoby, które może przyzwyczaiły się do tego, że ktoś przychodzi do Caritas, do parafii, do ośrodka pomocy społecznej, do jakiejś innej fundacji, do stowarzyszenia i właśnie o to chodzi, żeby ten ktoś wyszedł z tego takiego kręgu przyzwyczajenia, że idzie się do jednej, drugiej, trzeciej instytucji i w ten sposób można żyć, ale żeby ten człowiek chciał się usamodzielnić, ale ważne dla nas jest to, żeby z sercem podejść, żeby okazać zrozumienie, zainteresowanie, żeby wysłuchać, spotkać się i myślę, że to sobie też ludzie cenią, że czasem w świeckich instytucjach, w biurach trzeba gdzieś w kolejce zapisywać się, czekać może kilka tygodni, żeby spotkać się z dyrektorem czy z jakimś przełożonym departamentu. U nas staramy się, jeśli ja jestem, to ewentualnie kilka minut, jeśli jakaś inna osoba jest. Natomiast od razu spotykamy się i od razu reagujemy i pomagamy, bo również prawdą jest to, że taka pomoc natychmiastowa, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, gdy komuś spalił się dom, gdy przyszło jakieś nieszczęście, trudno wtedy czekać kilka tygodni, tylko widzimy, że jest trudna sytuacja, jest problem i reagujemy, udzielając i wsparcia tego takiego natychmiastowego, bezpośredniego, bo jeśli ktoś jest głodny, trzeba mu dać jeść, jeśli ktoś rzeczywiście nie ma pieniędzy na wykupienie rachunków, czy opłacenie tychże rachunków, czy lekarstwa trzeba wykupić, to też nie będzie czekał na to 2 miesiące, tylko trzeba od razu zareagować, ale też kolejny krok zrobić właśnie dzięki temu spotkaniu, że my wysłuchamy, że poznamy tę sytuację, że także w pewien sposób trzeba to zweryfikować, czy to jest prawda, co ten człowiek mówi, zwłaszcza jeśli prosi o pomoc finansową, to przecież my dysponujemy środkami, które ludzie w zaufaniu nam przekazują, więc też musimy w sposób odpowiedzialny nimi dysponować, więc w przypadku takiej pomocy finansowej trzeba tej weryfikacji, potwierdzenia, czy to ze strony księdza proboszcza, czy ośrodka pomocy społecznej, czy parafialnego zespołu Caritas, tych, którzy znają tę osobę i potwierdzą, że rzeczywiście jest tam taka forma biedy i ta pomoc finansowa jest niezbędna. Więc to wymaga oczywiście zaangażowania. To wymaga także takiego podejścia niebiurokratycznego w tym sensie, że to nie jest praca od godziny 8 do 16, ale to nieraz jest i 7 dni w tygodniu, i niedziela, i święto, i w cudzysłowie wolna sobota, kiedy trzeba jechać, iść. Czujemy taką potrzebę w sercu i nie tylko ja jako dyrektor, ale na takie zaangażowanie zawsze mogę liczyć i ze strony pracowników Caritas i wolontariuszy, którzy z całym sercem są oddani i właśnie nie patrzą na zegarek, że to już jest niby po tych godzinach pracy, ale jeśli jest sytuacja, wymaga tego dobro drugiego człowieka, to z takim poświęceniem, z taką ewangeliczną postawą wrażliwości, miłosierdzia idziemy do drugiego człowieka właśnie widząc w nim Jezusa Chrystusa, bo tak mogę sobie zadać pytanie. Przyszedł ktoś do mnie, kto po ludzku może brzydko pachnie, może właśnie sam z własnej winy wplątał się w jakąś trudną sytuację i można by teraz na niego nakrzyczeć, powiedzieć mu, że no sam się w to wplątałeś, to teraz musisz ponosić konsekwencje, ale mogę sobie właśnie wyobrazić z tej perspektywy, a gdyby to był Jezus Chrystus, czy tak bym zareagował, czy bym powiedział, daj mi spokój, nie zawracaj mi głowy, nie mam czasu, dziś mam wolny dzień, teraz już jestem po godzinach. Nie, no każdy z nas by wtedy na pewno chciał pomóc, czy by to była godzina 12 w nocy, czy dzień wolny, to byśmy zareagowali. Gdyby do nas przyszedł może papież, czy jakiś ważny dla nas idol, polityk, sportowiec, aktor, piosenkarz, no to chcielibyśmy jak najgodniej, jak najdostojniej tę osobę przyjąć, ugościć, bylibyśmy grzeczni, mili, a tutaj możemy właśnie sobie tak wyobrazić, no w tym biednym człowieku przychodzi Jezus Chrystus i prosi o pomoc. Więc z takiej perspektywy my w Caritas Diecezji Rzeszowskiej z sercem, z empatią i ze skuteczną pomocą podchodzimy do człowieka, który jest w potrzebie, żeby możliwie najlepszą pomoc mu udzielić.
1: Tej pomocy na pewno bardzo dobrze udzielacie, też różnym ludziom o tym już powiedzieliście, też przez ten czas zmieniła się pomoc, zmieniły się potrzeby, a jakie są teraz potrzeby obecnie najbardziej wśród właśnie mieszkańców potrzebujących diecezji rzeszowskiej i tutaj okolic Rzeszowa?
0: Gdy kilka lat temu były wprowadzone w Polsce na dużą skalę liczne programy opieki socjalnej, wsparcia socjalnego, te różne znane przecież programy 500+, 800+, 300+, wyprawka szkolna i inne. Pamiętam, że czasem nawet tak rozmawiając trochę żartobliwie z innymi dyrektorami Caritas, mówiliśmy, że no to pewnie teraz to już nie będziemy mieli co robić, bo ta bieda zniknie. No bieda nie znikła, wiemy, że są różne formy biedy i mimo tych programów i dobrze, że są takie różne formy wsparcia i dla rodzin, dla małżeństw, dla seniorów, dla rodzin wielodzietnych, dla dzieci, a jednak różne formy biedy są i wcale pewnie nie jest ich mniej. Patrząc na to, co dzisiaj jest tak bardzo potrzebne i porównując to z tym, co było chociażby 30 lat temu, to są liczne ośrodki, placówki, które prowadzimy jako Caritas dla różnych grup i tych placówek, a na pewno na taką skalę 30 lat temu nie było, chociażby patrząc na osoby z niepełnosprawnością. Przecież właśnie jeszcze 30 lat temu, jeszcze w latach 90. to zazwyczaj było tak, że jeśli w jakimś domu, w jakiejś rodzinie była osoba z niepełnosprawnością, to całym światem dla tej rodziny był dom. Ja pamiętam ze swojego sąsiedztwa, gdzie w jednym z domów była taka osoba z niepełnosprawnością, to właśnie cały czas była w zasadzie przywiązana, przykuta do łóżka. To był cały świat. Dzisiaj na szczęście jest wiele różnych ofert, programów, a także i placówek, i ośrodków. I my jako Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadzimy warsztaty terapii zajęciowej, prowadzimy środowiskowe domy samopomocy dla osób z niepełnosprawnością. To są specjalistyczne placówki dzienne, to znaczy rano z danej okolicy, z danej gminy samochodem te osoby są przywożone, później mają różne specjalistyczne zajęcia, nie mówię tutaj tylko o jakichś programach zabawowych, ale to jest rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa. także i ta rehabilitacja fizyczna, więc to jest usprawnianie tych ludzi w każdym aspekcie ich osobowości, w każdym aspekcie funkcjonowania. I wiem, że te osoby są wręcz dumne, że właśnie nie siedzą w domu, ale wychodzą, są przywożone, uczestniczą. Czasem tak z dumą mówią, proszę księdza, no ja codziennie jadę do roboty, do pracy, czyli właśnie do tego ośrodka. Jest to wielka pomoc oczywiście także i dla rodziców, dla bliskich, dla rodzin tych osób. No i dzięki temu dokonuje się rozwój w każdym aspekcie osobowości tych osób z niepełnosprawnością. Prowadzimy domy pomocy społecznej, a więc placówki, gdzie 24 godziny na dobę seniorzy są zaopiekowani. To jest wsparcie dla tych seniorów, którzy nie mogą być w swoich domach, ale są także seniorzy, którzy mają rodzinę, mają dom, mają dach nad głową, może nawet nie są najgorzej sytuowani materialnie, natomiast potrzebują drugiego człowieka i dzięki temu mają to wsparcie, dzięki Caritas Diecezji Rzeszowskiej, bo od kilku lat prowadzimy tak zwane dzienne domy pomocy, w których tak samo ci seniorzy są przywożeni, mają zajęcia, posiłek, później są odwożeni i właśnie widzimy też wielką przemianę takich osób, bo przecież dawniej był zupełnie inny model funkcjonowania także w rodzinach, były rodziny wielopokoleniowe, czy zwłaszcza w rzeczywistości wiejskiej, taka osoba starsza, dopóki była na siłach, to szła w pole, pracowała u siebie, u sąsiadów, a więc była w ruchu, miała jakiś cel. Dzisiaj często jest tak, że taka osoba jest w domu, młodzi pójdą do pracy, do szkoły, na studia, a ta osoba zostaje w domu i nie wie, co robić, co z sobą zrobić. I czasem tak symbolicznie mogę powiedzieć, że ta osoba by powiedziała, no proszę mi dać gromnicę, trumnę kupić, bo już no nie mam co tutaj robić, jestem niepotrzebny, jestem niepotrzebna. A dzięki tym dziennym domom pomocy te osoby odkrywają nowy cel, nowy sens swojego życia, bo spotykają się z innymi, bo są ciekawe zajęcia, bo wyjeżdżają na wycieczki, bo uczą się czegoś nowego, uczą się obsługi komputera i funkcjonowania w rzeczywistości internetowej, społeczności, także portali takich jak chociażby Facebook czy inne możliwości, kwestie związane z bankowością, więc idą z duchem czasu, a równocześnie mają tę motywację, że skoro nie są w domu, spotykają się z kolegami, koleżankami, no to trzeba zadbać także o siebie i taka osoba dosłownie odżywa, inaczej funkcjonuje. Prowadzimy również jako Caritas, myślę, że bardzo potrzebne także w naszych czasach zakład aktywności zawodowej niedaleko Rzeszowa, w Budach Głogowskich. 50 osób z niepełnosprawnością my jako Caritas tam zatrudniamy i również te osoby są dumne, że idą, pracują, zarabiają pieniądze, a więc są w pewien sposób i same niezależne, mogą jeszcze pomóc może chorej czy starszej mamie, tacie, dziadkom i następuje także rozwój tych osób, bo właśnie nie są w domu, są z innymi, wykonują powierzone im prace, oczywiście pod opieką instruktorów, którzy są przez nas zatrudnieni, a robią to i z sercem, i fachowo, i profesjonalnie, bo ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, chociażby do wspomnianego przed chwilą zakładu aktywności zawodowej, gdzie prowadzimy działalność taką i hotelarską, i gastronomiczną, są zachwyceni. To jest ośrodek do tańca i do różańca. Przyjeżdżają młodsi, starsi, z bliższa, z dalsza. Wszyscy są zachwyceni obsługą, jakością, sercem. No i to jest ten nasz wkład, ta nasza pomoc dla osób z niepełnosprawnością, a oni tak pięknie się odwdzięczają. Wspomnę jeszcze o jednej formie tak bardzo dzisiaj potrzebnej, jeśli chodzi o pomoc dla osób trwale bezrobotnych. To jest Centrum Integracji Społecznej, które również jako Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadzimy i ono pomaga tym osobom, które przyzwyczaiły siebie i innych w otoczeniu, że od dawna nie skalały się żadną pracą, że ktoś może od kilkunastu albo więcej lat nie szedł nigdzie do pracy, nauczył się, że po prostu jest w domu, może gdzieś wyjdzie sobie, jeśli znajdzie parę złotych i taki model funkcjonowania przez ileś lat, a dzięki Centrum Integracji Społecznej, gdzie są fachowcy przez nas zatrudnieni, taka osoba od dawna bezrobotna zmienia swoje myślenie, bo od tego trzeba zacząć, że ta osoba musi nauczyć się pewnej obowiązkowości, że trzeba rano wstać, że trzeba być trzeźwym, trzeba przyjść, spotkać się z innymi. Więc są tam doradcy zawodowi, psychologowie, inni specjaliści, instruktorzy różnych zawodów i chociażby na terenie powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego tak pięknie funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Obecnie tam jest 70 osób trwale bezrobotnych. Już patrząc na poprzednie lata, wielu takim osobom udało się znaleźć pracę i wiem, że pracodawcy są z tych osób zadowoleni, a teraz te kolejne osoby, które także włączają się, bo współpracujemy z gminami, które dofinansowują tę działalność, ale także te osoby bezrobotne odwdzięczają się, bo idą, wykonują różne prace na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz gminy, upiększają tę gminę i wiem, że włodarze tej gminy, ale także zwykli mieszkańcy są zachwyceni, z jaką precyzją, gdy trzeba gdzieś wykosić trawę, zrobić porządki, pielęgnować kwiaty, pomalować może jakiś przystanek, jakiś inny obiekt. Różne czynności na tym terenie są wykonywane właśnie przez tych, którym my pomagamy, a oni się odwdzięczają i później się usamodzielniają. To jest właśnie ważne, że uczymy te osoby, że one nie są skazane na to, żeby do końca swojego życia po prostu żebrać, prosić o pomoc, o wsparcie w ośrodku pomocy społecznej, w Caritasie, w parafii, gdzieś jeszcze indziej, ale mogą stanąć na własne nogi. Więc krok po kroku, bo to wymaga oczywiście czasu, nieraz to jest kilka miesięcy, czasem rok, czasem dwa lata, każda osoba jest traktowana indywidualnie, więc to jest ta skuteczna pomoc, że my wychodząc od tego wsparcia bezpośredniego, krok po kroku prowadzimy tę osobę, że ona staje się samodzielna, nie musi już prosić o wsparcie. Jeszcze jeden ośrodek wymienię, tak bardzo potrzebny, to jest dom samotnej matki, bo różne są sytuacje i nieraz szczególnie młode mamy znajdują się w takiej sytuacji, że tracą dach nad głową. No trudna sytuacja rodzinna, mama, która albo jest w stanie błogosławionym, w ciąży, nosi dziecko pod swoim sercem, albo z małym dzieckiem, kilkumiesięcznym, kilkuletnim i znajduje pomoc w tym ośrodku prowadzonym przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, tutaj w Rzeszowie, dom samotnej matki, gdzie z całym sercem, zaangażowaniem pracują siostry zakonne, tam jest także okno życia, przecież na przestrzeni lat kilkoro dzieci zostało tam znalezionych. No to jest piękna sprawa, że to dziecko nie zostało gdzieś wyrzucone, nie zostało zabite, ale znalazło miejsce tam w oknie życia, a przecież jest tylu ludzi, którzy czekają na adopcję, rodzice, którzy obdarzą to dziecko miłością i będą tworzyć szczęśliwą rodzinę. Więc to jest przykład tych różnych placówek, ośrodków, które my jako Caritas w odpowiedzi na dzisiejszą rzeczywistość prowadzimy.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: Przed nami druga część rozmowy z Rafałem Szelą, architektem krajobrazu, pszczelarzem i współtwórcą programu Tak dla Pszczół. Tym razem porozmawiamy z nim o miodzie, jego rodzajach, właściwościach i o tym, czym różnią się poszczególne odmiany. Nasz gość opowie również o codziennej pracy pszczelarza oraz o wyzwaniach, z jakim mierzą się dziś hodowcy pszczół. Z Rafałem Szela rozmawia nasz reporter Tomek Widak.
3: Przejdźmy może bardziej do rodzajów miodów jeszcze, bo to jest też ciekawy temat. Ile w ogóle jest rodzajów miodów na świecie?
4: O, trudno powiedzieć. Nie, tego się nie da policzyć.
3: Nie da się policzyć,
4: ponieważ okay. No tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli w ogóle w jaki sposób określa się, z jakim miodem mamy do czynienia, jaki miód powstał. No generalnie trzeba powiedzieć tak, że wszystkie miody są wielokwiatowe, ponieważ nektary są z różnych roślin, a o tym, w jaki sposób przyporządkujemy, w jaki sposób nazwiemy ten miód, decyduje zawartość pyłku w tym miodzie. Jeżeli w miodzie będzie przewaga pyłku rzepakowego, wyraźna przewaga, to będzie miodem rzepakowym. Jeżeli będzie przewaga pyłku lipowego, będzie miodem lipowym. Jeżeli będzie przewaga pyłku faceliowego, będzie faceliowym. Jeżeli będzie charakterystyczny smak, kolor i przewaga pyłku gryki, to będzie miodem gryczanym. To tak z takiego polskiego. Oczywiście za granicą roślin jest więcej, więc można nazywać to inaczej. W różnych rośliny mogą występować tam też takie, które nie występują w Polsce. No, tutaj trzeba też czasami uważać na to, ponieważ no, korzystać powinniśmy z miodu jak najbardziej, ale korzystać bardziej lokalnie. Oczywiście czasem można popróbować innego, jak pojedziemy gdzieś za granicę, ale też trzeba uważać właśnie na różne pyłki, ponieważ nie wiadomo, jak nasz organizm zareaguje na pyłek zawarty w tym miodzie. To jest taka rzecz. Więc tutaj sprawdza się pyłki, ponieważ no, dlaczego się sprawdza? No, w naturze, tak jak my mamy linie papilarne, jesteśmy niepowtarzalni. Każdy z nas ma inne i tym się różnimy na przykład. To w przyrodzie pyłki są różne. Ponieważ przyroda funkcjonuje tak, że pyłek z danej rośliny może być użyty w tym procesie rozmnażania tylko w ramach tego samego gatunku. Czyli wiadomo, muszą być tutaj różnice, żeby nie było sytuacji takiego pomieszania i pokrzyżowania się międzygatunkowego. Więc każdy pyłek jest inny i stworzone są specjalne wzorniki, ponieważ te pyłki zostały pobrane pod mikroskopem, zbadane, określone to, w jaki sposób wygląda i na zasadzie po prostu analizy części miodu, jakieś tam próbki miodu pod mikroskopem, sprawdzamy, jakie są pyłki. Liczy się te pyłki, określa się procentową zawartość tej próbce i na tej podstawie się decyduje, czy ten miód jest lipowy, czy on lipowy nie jest, tak? Ponieważ no, już można powiedzieć, że czasem może być ten miód faceliowy, mimo tego, że jest odebrany po kwitnieniu lipy, po tym kwitnieniu lipy może się okazać, że miód wcale nie jest lipowy, jak jest na przykład faceliowy. On czasem może mieć tam delikatny posmak lipowego, ale mimo wszystko no, nie nazwiemy go lipowym, ponieważ no, tej przewagi pyłku nie było. Natomiast miód wielokwiatowy generalnie jest takim miodem, którym nie do końca można określić ten przeważający pyłek, tak? Czyli taki no, zebrany z wielu roślin, zaproszony różnymi pyłkami. Więc to jest to, więc dlatego nie możemy powiedzieć, nie da się policzyć, ile na świecie miodów różnych jest. Ja już tutaj wspominałem, że z każdego ula smakuje inaczej, w każdym ulu jest inny, na każdym plastrze jest nieco odmienny. Jest różnorodność, ale mimo wszystko powiem, to nie ma znaczenia, czy my będziemy korzystać z miodu rzepakowego, czy z miodu lipowego, czy z miodu faceliowego, czy gryczanego. Po prostu my jako konsumenci dobieramy sobie ten miód, który nam po prostu w jakiś sposób smakuje, który nasze kubki smakowe tolerują bardziej i chcą z niego korzystać. Wybieramy sobie, który nam odpowiada. Oczywiście zawsze decydujemy o tym, z którego korzystamy. Dla mnie istotne jest to, żebyśmy lokalnie, ponieważ wiadomo, że nasze organizmy bardziej są przystosowane, żyjemy w takim środowisku przyrodniczym, mamy do czynienia z takimi pyłkami poza miodem, więc jak spożywamy, to korzystajmy też z tego, żeby jakoś specjalnie naszego organizmu nie wystawiać na duże próby. Niemniej jednak no, warto też, jak się pojedzie gdzieś za granicę, warto spróbować, jak smakuje inny miód z innych roślin, bo wiadomo, w Polsce jest pewna tylko pula roślin, natomiast na jakieś bardziej egzotyczne, kwitnące kaktusy są w innych rejonach i tam no oczywiście tak, pszczoły tak. Też latają, też zbierają.
3: No tak, wiadomo. A tutaj na Podkarpaciu jaki miód jest najpopularniejszy? Którego się robi najwięcej? Zarówno tutaj na północy Podkarpacia, czyli okolice Tarnobrzega, Stalowej Woli, jak i tutaj bardziej wschód, czyli Przemyśl, potem Rzeszów, czyli Bieszczady.
4: Myślę, że najwięcej miodu to jest wielokwiatowego po prostu.
3: Wielokwiatowego,
4: czyli takiego bardzo różnorodnego, z bardzo różnorodnych roślin zbieranych, ponieważ tych roślin jest najwięcej. To jest takie najbardziej naturalne środowisko życia pszczół. Największa różnorodność roślinności, czyli powiedzmy poza tymi terenami rolniczymi, a tymi terenami leśnymi, to już jest taki obszar, można powiedzieć, przejściowy, obszar terenów też zamieszkania, ogrodów przydomowych. No bo dla pszczół nie ma granic miasto, wieś, pszczoły są w całej przyrodzie obecne, więc one zbierają z tych różnych roślin, które my sobie uprawiamy i bo chcemy cieszyć się różnorodnością roślin, kwitnieniem przez cały sezon, tak? Czyli jak my to sobie tak gospodarujemy przyrodą, przyrodą, pszczoły są wśród nas, latają, zbierają nektar. Tego miodu wielokwiatowego jest zdecydowanie najwięcej. Oczywiście w rejonach spadziowych, czyli w rejonach, gdzie występują te drzewa iglaste naturalnie i występują też warunki do rozwoju mszyc i organizmów spadziujących, tak, to wtedy na tym tego miodu spadziowego jest też dość dużo. No i zdarza się, że są takie sytuacje, zdarzają się takie lata, no to nie jest każdy rok i to nie jest sytuacja pewna, że zdarza się także, że tej spadzi, tego miodu spadziowego jest dużo, no stąd też ten produkt regionalny podkarpacki, miód spadziowy. Tak.
3: A który miód jest najzdrowszy?
4: Wszystkie miody są bardzo...
3: Wiadomo, wszystkie są zdrowe,
4: reszta to są upodobania, czy chcemy tego spadziowego bardziej, z tego spadziowego korzystać, czy chcemy korzystać z wielokwiatowego, czy z wielokwiatowego ze spadzią, to już musimy decydować generalnie sami. Oczywiście są tam takie zalecenia, preferencje, że jeden miód lepszy na to, drugi lepszy na to, tak?
3: Tak.
4: Ale mimo wszystko moje zdanie jest takie, korzystajmy po prostu z miodu.
3: Okay.
4: Korzystajmy z miodu, bo jest to produkt zupełnie naturalny, to jest najbardziej naturalna słodycz, z jaką mamy do czynienia. Korzystajmy, wykorzystujmy do gotowania, do tworzenia napojów. No, w tych okresach takich gorących bardzo łatwo można sobie zrobić taki dobry napój, wystarczy trochę cytryny, wystarczy miodu, woda, można dać szczyptę soli i mamy bardzo dobry napój, taki nawadniający organizm w okresie upałów, także no, ten miód powinien być moim zdaniem obecny w naszej kuchni, bo przecież też do przygotowywania potraw i mięsnych i do przygotowywania sałatek warzywnych możemy ten miód używać. No, we wszystkich tych miejscach, gdzie chociaż odrobinę, nie wiem, słodzimy, gdzie dajemy jakąkolwiek ilość cukru, no to możemy też to zastępować miodem. Tak,
3: tak, to jest fajny zamiennik. Ja się jeszcze spotkałem z taką opinią, że miód ten ciemniejszy jest zdrowszy, ale nie wiem, czy to jest mit, bo to tak nieraz ktoś takie rzeczy mówi, ale nie wiem, czy to jest prawda.
4: Ciemniejszy, tak. No to myślę, że ktoś ma na myśli bardziej ten ciemniejszy kolor od spadzi, tak?
3: Czyli, tak, tak.
4: Czyli taki że ten miód jest bardziej leśny, a mniej z terenów rolniczych.
3: Tak.
4: Można powiedzieć, że można się jakby zgodzić też z tą teorią, że ten ciemniejszy to lepszy, no, ale to będzie pewnym wyłomem, będzie miód gryczany, bo on też jest ciemny, ale jest generalnie z terenu rolniczego.
3: Tak.
4: Więc to jest zupełnie, no tak, no, myślę, że te miody spadziowe, no trzeba powiedzieć, no też to są przygotowywane przez pszczoły, no też jakby bardziej poza środowiskiem rolniczym, bardziej poza środowiskiem, gdzie występują, no w rolnictwie występują środki ochrony roślin, więc jak bardziej leśny, no to bardziej jakby pozbawione ewentualnych jakichś tam pozostałości. No ale no, tutaj pocieszające jest to, że no, pszczoły w tym nektarze wybierają ten nektar, pojawia się chwilowo, także tutaj miód jako taki jest wciąż produktem zdrowym.
3: Wspomniał pan, że jest pan pszczelarzem tutaj na Podkarpaciu. No to proszę się pochwalić, jak dużo ma pan pasiekę?
4: Tak, jestem pszczelarzem. Mam kilka pasiek.
3: Okay.
4: Mam mniej więcej w 7 lokalizacjach mam pszczoły. Pszczoły mam w pasiekach stacjonarnych, a w sumie jest ich tak różnie, w zależności od roku, ale tak między 150 a 200, czasem ponad, w zależności od tego, jak się udaje gospodarować i jak układa się też sezon pszczelarski, no bo wiadomo, że...
3: No są takie lata, że choroby różne łapią na pszczoły,
4: znaczy...
3: że tych pszczół jest mniej, albo że, nie wiem, temperatura jest nieodpowiednia i może
4: no,
3: może wpływać, bo nie?
4: No tutaj dużo jest czynników. Wiadomo, pszczoły jako organizmy, jako żywe zwierzęta nie są, też chorują, nie są pozbawione
3: chorób. Są wrażliwe.
4: Chorób,
3: dosyć.
4: Są dosyć wrażliwe.
3: Mhm.
4: Oczywiście no, tutaj obsługa tych pszczół i zapewniania im, pomagania im w tym, żeby higienę w gnieździe miały dużo większą przez wymianę na przykład plastrów. No, można wymieniać 30%, 50%, można wymieniać 90% plastrów w wulu, czyli z każdym plastrem my zabieramy jakąś część, powiedzmy, tych niesprzyjających bakterii, które w każdej rodzinie są obecne, tych czynników chorobotwórczych. Zabieramy, przetapiamy te plastry, oddajemy im czyste, nowe ramki. Wymieniamy im często ule na zdezynfekowane ule, na czyste ule, na nowe ule. Czyli zapewniamy to, że pomagamy pszczołom w ten sposób, że jakby tych czynników potencjalnie chorobotwórczych ograniczamy, bo ograniczamy ilość wulu, tak? To jest jedna rzecz. Natomiast co jeszcze pomaga pszczołom? No, pszczelarz, który czuwa nad rodziną pszczelą, dba o to, żeby ta rodzina pszczela miała cały czas pokarm, żeby cały czas była dobrze odżywiona. I To też jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli pszczoła jest dobrze odżywiona, ma zapasy pokarmu, jest silna, to też nie jest podatna na choroby. A choroby u pszczół są i bakteryjne, i wirusowe. Jest tego dość dużo i wirusów odkrywane jest wśród pszczół coraz więcej. Niemniej jednak cały czas higiena pokazuje, że dbanie o higienę w rodzinie pszczelej jakby zmniejsza bardzo, bardzo zmniejsza i pomaga pszczołom w jakby utrzymaniu.
3: Minimalizuje to ryzyko.
4: Minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób zdecydowanie. Mhm. Więc dlatego trzeba o te pszczoły dbać. Jeżeli ktoś ma pszczoły i tymi pszczołami się też musi odpowiedzialnie opiekować, czyli różne tam czynności koło nich robić, które pomagają, które przede wszystkim, żeby były odżywione i żeby miały też wyższą higienę w ulu. To jest niezwykle ważne. Tak, oczywiście są lata łatwiejsze i są lata trudniejsze. Też pszczelarstwo jest takim zajęciem bardzo silnie uzależnionym od środowiska przyrodniczego, od środowiska, od warunków pogodowych też, tak? To nie jest bez znaczenia, czy zima trwa tyle, czy tyle, jaka była zima, czy mroźna, czy lekka, jak przebiega wiosna, ile jest dni deszczowych w danym miesiącu. No, z obserwacji można powiedzieć, że mieliśmy na przykład okres maja z takim, gdzie to jest czas, kiedy kwitnie najwięcej roślin i były takie, przecież już pamiętamy, nie da, nawet gdybyśmy się cofnęli ostatnie 5-6 lat pamięcią, no to też był maj ciepły, był maj bardzo zimny. Był taki maj, w którym było tylko 4 dni na latanie pszczół i wtedy bez pszczelarza no te pszczoły po prostu mogłyby z głodu umrzeć. Ponieważ 4 dni to jest za krótki czas, żeby pszczoły nawet swoje własne potrzeby w tym okresie
3: zgromadziły.
4: No bo teraz filozofia roju, dlaczego w ogóle rój jest przystosowany do tego, żeby przetrwać rok. Wiosną, od stycznia, lutego pszczoły silnie się namnażają po to, żeby było ich dużo. Połowa kwietnia, maj, połowa czerwca to jest okres, kiedy kwitnie najwięcej roślin w przyrodzie, na przykład w Polsce. Mhm. To jest w Polsce, tak mówimy o warunkach polskich.
3: No tak.
4: Więc pszczoły się przygotowują, żeby duża ilość robotnic zebrała jak najwięcej nektaru w okresie największego kwitnienia roślin. Później matka spowalnia ze składaniem jaj. Redukowane są trutnie, czyli darmozjady z ula. Ilość robotnic maleje. I chodzi o to, żeby ta duża ilość miodu zgromadzonego w okresie maja i czerwca wystarczyła pszczołom na przeżycie dalszej części roku. Czyli duża ilość robotnic zbiera dużo miodu, ale mniejsza ilość robotnic z tych zapasów korzysta dłużej. Tak by można to powiedzieć. I w związku z tym zamyka się pszczołom ten cykl. Oczywiście, jeżeli występują przyrodnicze i pogodowe zaburzenia, to już nie mają tak łatwo. No ale pszczelarz, który nad tą pszczołą miodną czuwa, też na zimę pomaga im utrzymać odpowiedni zapas, ponieważ jeżeli my też z tego miodu częściowo korzystamy, to musimy tym pszczołom też to oddać. To nie jest tak, że my tylko zabieramy i nic nie robimy. Musimy też pszczołom oddać, uzupełnić im zapasy na zimę po to, żeby one mogły przetrwać. Czyli to jest taka współpraca pszczelarza, obserwowania pogody, reagowania na różne czynniki. Jeżeli mamy 2 tygodnie nieodpowiedniej pogody, takiej deszczowej, gdzie pszczoły nie mogą latać, albo jest za zimno na laty pszczół, no to też pszczelarz idzie i sprawdza, czy jeszcze w tym ulu są zapasy. No jeżeli by brakowało, to musi im co nieco podać. Można to w różny sposób uzupełnić, na przykład sytą miodową, czyli rozcieńczonym miodem można w okresie pozyskiwania miodu też pszczołom pomóc, po to, żeby one po prostu miały zapas też tej energii, który nam pozwala im na to, że jak pogoda się poprawi, to muszą mieć za co polecieć, można tak powiedzieć. Mhm. Więc to jest też niezwykle ważne.
3: Czy pszczelarzy na Podkarpaciu jest coraz mniej, czy ta liczba utrzymuje się raczej na stałym poziomie? Jak to jest z pana obserwacji?
4: Ilość rodzin pszczelich, no tutaj na przestrzeni lat to się zmienia, bo było kiedyś mniej, potem było trochę więcej, teraz pewnie znów będzie ten moment, kiedy tych rodzin pszczelich będzie trochę mniej.
3: A z czego to wynika?
4: Choćby z tego, że no, pszczelarstwo w jakiś sposób, ta obsługa pszczół musi się jakoś pszczelarowi też finansowo zamykać.
3: Opłacać.
4: Jeżeli się nie opłaca, jeżeli są lata chude, nie ma możliwości pozyskania tego miodu, albo tego miodu pozyskanego jest zbyt mało, wtedy no, też te pasieki są częściowo redukowane, rodziny są łączone ze sobą razem, po to, żeby mniejszą ilość rodzin przygotowywać do zimy. No, to, się, tutaj, to jest takie dynamiczne. No, jak wszystko, co jest związane z przyrodą. Jest raz więcej, raz mniej. Jak obserwujemy nawet populację innych organizmów, szkodników, komarów, to wiemy, że raz jest ich więcej, raz jest ich mniej, że są lata, gdzie jest więcej, powiedzmy, jakichś tam, nazwijmy to umownie, much w przyrodzie,
3: no
4: czy, tam, czy muchówek,
3: tak.
4: w innym roku jest mniej, więc to się zmienia i pszczelarstwie też się zmienia. Także jak będzie, ile będzie rodzin pszczelich, trudno powiedzieć. W tym momencie można zaobserwować, że jakby ilość rodzin pszczelich na Podkarpaciu, czy nie tylko na Podkarpaciu, w ogóle w Polsce delikatnie maleje, ale jaka jest prawda, no to zobaczymy. No to trzeba też poczekać na te statystyczne wyliczenia, bo takie też są prowadzone każdego roku, sprawdzane jest.
3: Chyba GUS to robi, nie?
4: Tak, tak. No, ale też pszczelarstwo jest też działalnością nadzorowaną przez powiatowego lekarza weterynarii, więc też powiatowy lekarz weterynarii wie, ile w danym roku tych rodzin pszczelich jest. Też wszedł obowiązek zgłaszania ilości rodzin pszczelich przez każdego pszczelarza dwa razy w roku, więc też się sytuacja zmieni i będzie to wszystko bardziej policzalne, także zobaczymy, trzeba poczekać rok czy dwa i zobaczymy, jaka jest faktycznie ilość rodzin pszczelich i jaka tendencja w przyszłych 10-15 latach, będzie. Pszczoła miodna jest zwierzęciem gospodarskim, więc tutaj trochę inne decyzje są podejmowane, tak.
3: W którym rejonie Podkarpacie jest najwięcej pszczelarzy?
4: No trudno mi tak to
3: powiedzieć. Trudno mi to tak bardziej określić. Bieszczady, nie wiem, powiat przemyski, powiat rzeszowski, powiat starowolski.
4: Nie, tego się nie da tego określić, okay. Ponieważ też pszczelarstwo jest albo stacjonarne, albo wędrowne, więc są momenty, kiedy tych rodzin pszczeli w danych rejonach pojawia się więcej, są po prostu przewożone na pożytki, na przykład kiedy wystąpi spać w okolicach Przemyśla, to pojawia się tam więcej rodzin pszczeli, ponieważ są przewożone przez pszczelarzy z innych rejonów. No i tak to wygląda. To jest trudne do określenia. Gdyby wszystkie były pasieki stacjonarne, to można by było określać. Natomiast to też chodzi o to, że ta ilość pszczół, przyroda ma pewną pojemność na pszczołę miodną, czy w ogóle na pszczoły, tak? Jeżeli tych pszczół będzie za dużo, to wiadomo, że będą miały większe trudności z zbieraniem pokarmu, pożywienia, zbieraniem nektaru i pyłku. No, jakby to jest istotne, ile ich jest, tak? Natomiast to się zmienia każdego roku. Każdy tutaj z pszczelarzy też obserwuje swoją pasiekę i sprawdza, czy 30 rodzin w jego pasiece to jest dobra ilość, czy może lepiej, żeby było 15, tak? Bo może 15 będzie miało łatwiej, a 30 ma już trudniej, więc tutaj każdy z pszczelarzy obserwuje. Oczywiście bierze się pod uwagę też to, że pszczoła miodna nie jest jedyną pszczołą występującą w środowisku w Polsce, nie tylko na Podkarpaciu, ponieważ tych pszczół jest, można powiedzieć umownie, około 470 gatunków w Polsce w ogóle. Do pszczół zaliczają się też czmiele i one też muszą mieć miejsce na swoje życie. No ale przyroda sobie tutaj też z tym radzi, ponieważ nie każda pszczoła korzysta z tych samych kwiatów, nie każda ma takie same potrzeby. Są te pszczoły, które pojawiają się w tych dzikich, pojawiają się też okresowo. No, pszczołę miodną mamy przez cały sezon wegetacyjny, natomiast jest wiele pszczół mieszkających w ziemi, które pojawiają się na dwa miesiące, które są związane z konkretnymi roślinami żywicielskimi, więc to jest taka duża różnorodność, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że nie tylko pszczoła miodna na środowisko, że są też pszczoły dzikie, że są też czmiele, że są też pszczoły murarki na przykład, są też pszczolinki, tak są porobnice i dużo można wymieniać. Widać je i zarówno też te dzikie widać w mieście, widać też na wsiach. Na niektóre są bardzo trudne do zauważenia, ponieważ najmniejsza pszczoła to 4 mm długości ciała i zasięg lotu 50 metrów, więc takie maleństwo, które wprawne oko osoby, która potrafi rozpoznać, zauważyć i określić, że to jest pszczoła, też po charakterystycznych cechach w ogóle przyporządkowujemy pszczoły do pszczół, czyli mają dwie pary skrzydeł. To też trzeba się temu przyjrzeć. Przy tej 4-milimetrowej trzeba się trochę wysilić i też użyć często jakiegoś szkła powiększającego, żeby poobserwować. Oczywiście one są też płochliwe, bardziej płochliwe niż pszczoła miodna. Na pszczołę miodną możemy, jak pszczoła miodna, która zbiera nektar czy zbiera pyłek, to możemy obserwować ją długo. Natomiast te małe, dzikie, mieszkające w ziemi są bardziej płochliwe, więc trzeba tak bardziej ze spokojem czasem usiąść wygodnie, patrzeć, skupić się, oddychać spokojnie i po prostu poczekać, aż jakiś owad przyleci, żeby się mu przyglądać. No, wszystkie są bardzo ciekawe. Wszystkie mają charakterystyczną budowę ciała, mają dwie pary skrzydeł, są bardzo ciekawe, w jaki sposób one w ogóle żyją, funkcjonują. Więc tutaj zachęcam też do, ze swojej strony, do takiego aktywnego obserwowania przyrody. Jak już idziemy na spacer, to żeby czasem też usiąść, wyciszyć się, skupić, zwrócić uwagę na kwiaty, popatrzeć przez chwilę w jedno miejsce i zaobserwować, co do nas przyleci, ponieważ te owady są obecne wśród nas i jak nie będziemy bardzo machać rękami, to będą po prostu jeszcze bliżej. Tak na wyciągnięcie ręki tuż obok nas.
3: I tym akcentem zakończymy tę rozmowę, chociaż mam wrażenie, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo, bo temat jest rozległy.
4: Tak, temat pszczół jest bardzo ciekawy, bardzo duży. No, tutaj dotknęliśmy tylko części zagadnień.
3: Oczywiście, tak, zdaję sobie z tego sprawę.
4: Ale może pozostanie coś na kolejną rozmowę.
3: Oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Rzeszów.
1: Objął tron mając zaledwie 18 lat, a koronę nosił przez blisko 7 dekad. Mowa o jednym z najdłużej panujących monarchów nowożytnej Europy, Franciszku Józefie. Co łączyło go z terenami dzisiejszego Podkarpacia? O tym z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
5: No i może na początek wyjaśni nam, kim właśnie był ten Franciszek Józef i jaką rolę odegrał w historii Europy i ziem polskich.
6: Dość rozległe pytanie. No, najprościej by było zacząć od tego, że był cesarzem Austrii, a później Austro-Węgier. Ale to by było zbytnie uproszczenie dla tej postaci, z tego względu, że on objął władzę w bardzo trudnym okresie. I my oczywiście lubimy go kojarzyć jako takiego dziadka, który powiedzmy jest takim właśnie dziadkiem całego narodu, takim opiekunem. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jego początki wcale na to nie wskazywały, że tak będzie.
5: Czyli nie zawsze był dziadkiem.
6: Nie. Jemu przyszło rządzić w bardzo trudnym okresie. Przede wszystkim musiał posprzątać częściowo po swoim poprzedniku. Jego wuj Ferdynand był osobą niepełnosprawną. No, cierpiał między innymi na wodogłowie mózgowe, dość późno zaczął chodzić. Także widzimy, to były takie dość poważne dolegliwości, wynikające też częściowo z tego, że Habsburgowie praktykowali związki tak naprawdę między kuzynostwem, bliską, stosunkowo bliską rodziną, prawda? I to później między innymi ujawniało się na obrazach. Widzimy czasem taką charakterystyczną szczękę, czy jakieś tam inne zmiany.
5: Albo wyższe czoło.
6: Albo wyższe czoło, no, tak jak właśnie w przypadku Ferdynanda. Także no, Ferdynand przez to działał niekiedy dość irracjonalnie, mimo że oczywiście za jego czasu udało się pewne reformy w państwie przeprowadzić, ale tego, jaką był osobą, dowodzi między innymi pewna anegdotka, to znaczy kiedyś miał on okazję rozmawiać z pewną szlachcianką z ziem polskich. Spytał się, z której części jego imperium pochodzi. Ona odpowiedziała: z Galicji, mój panie. I on tak westchnął i odpowiedział: ach, Hiszpania. Także rzeczywiście były takie dość dynamiczne czasy, a jeśli na to jeszcze nałożymy Wiosnę Ludów, bo mamy tutaj 1848 rok, czyli początek rządów Franciszka Józefa, no to widzimy, że on stanął przed trudnym wyzwaniem, bo co musiał zrobić? Najpierw musiał spacyfikować tak naprawdę wszelkie rozruchy, które działy się na terenie imperium. On oczywiście i jego tak naprawdę administracja, bo te pierwsze lata to dla niego była przede wszystkim nauka władzy. I co ważne, dlaczego powiedziałem, że te pierwsze lata nie wskazywały na to, że będzie takim ojcem, dziadkiem narodu, no, narodów właściwie, zamieszkujących imperium? Dlatego, że pierwsze decyzje były dość chaotyczne i w dużej mierze tragiczne. W ogóle polityka Franciszka Józefa początkowo zmierzała do tego, by uczynić z Austrii jednak państwo bardziej o charakterze absolutnym, czyli z taką silną władzą monarchii, aniżeli bardziej z tą ograniczoną. Tak naprawdę dopiero kolejne powstania, między innymi na Węgrzech, doprowadziły do tego, że musiał zaniechać tego projektu. Co więcej, należy też wspomnieć o tym, że za Franciszka Józefa Austria doznała bardzo, bardzo dotkliwych klęsk. Bo najpierw, co się stało? Najpierw pod koniec lat 50. z Imperium Habsburgów wyparowała Lombardia na rzecz Włoch, a później z kolei jeszcze w walce o dominację z Prusami na terenie ziem niemieckich, niemieckojęzycznych, no również ponieśli dość dotkliwą klęskę. Także widzimy, Franciszek Józef z pewnością nie był takim twórcą potęgi wojskowej. Tak naprawdę jego, można powiedzieć, taki symbol, to że mimo wszystko pamiętamy go jako władcę pozytywnego, wynika z jego późniejszej polityki i przede wszystkim też tego, że był władcą długowiecznym. To znaczy, my z naszych czasów pamiętamy Elżbietę II, która bardzo, bardzo długo rządziła, prawda, zmieniały się pokolenia, a monarchia nie trwała w Wielkiej Brytanii. I podobnie było też tutaj, bo o ile zaczął on panować w 1848 roku, to był początek jego panowania.
5: A ile miał wtedy lat?
6: Miał wtedy 18 lat. Także widzimy, no dlatego właśnie wspomniałem o tej nauce, prawda, tej władzy, bo mimo że był z dzisiejszego punktu widzenia osobą pełnoletnią,
5: tutaj... Dobrze wiemy, że osoby 18-letnie ciężko jest chyba nazwać osobami takimi w pełni dorosłymi.
6: Oczywiście, to wynika z pewnej biologii, choć co trzeba zaznaczyć, Franciszek Józef w przeciwieństwie do swojego poprzednika miał możliwość odebrania solidnego wykształcenia, czyli na pewno nie był niekompetentny, ale jednak był bardziej uzależniony od doradców, którzy go otaczali. Natomiast koniec jego panowania to rok 1916, także widzimy no prawie 70 lat tak naprawdę rządów i to bardzo intensywnych, bo co należy wspomnieć, on nawet zmarł przy biurku. Więc to jest też dość istotne, on był bardzo oddanym, w sensie takim administracyjnym, oddany był w sprawie całego kraju.
5: Dzisiaj byśmy powiedzieli, był pracoholikiem.
6: Był pracoholikiem, ale z nim się wiąże bardzo, bardzo dużo anegdot. Nie ma z pewnością czasu takiego antenowego, żeby o nich wszystkich opowiedzieć, ale opowiem o takich dwóch. Pierwsze to to, że był osobą o bardzo, bardzo dobrej pamięci. Kiedyś była jakaś defilada wojskowa, on podszedł do jednego z żołnierzy, z oficerów, zapytał się o nazwisko. On odpowiedział Sommerstein. I on od razu, a, czyli jest pan prawdopodobnie ojcem majora Sommersteina. Akurat ten, to był w zasadzie kupiec w tamtym czasie, z którym on rozmawiał, tak bał się powiedzieć władcy, że się myli. I odpowiedział, no wszystko możliwe. Także to oczywiście anegdotka, nie jest pewne, że tak było, natomiast takie rzeczywiście opowieści krążyły o władcy. Ale też jest druga, którą możemy uznać za całkowitą prawdę, czyli fakt, że Franciszek Józef był osobą, nazwijmy to, dyżurującą. Czyli każdy poddany mógł w zasadzie pojechać do Wiednia, spotkać się z cesarzem i przedstawić swoją sprawę. Znamy między innymi zapisy z ziemi strzyżowskiej, że rzeczywiście tam akurat pewna chłopka bodajże zdecydowała się pojechać do cesarza, bo miała tam jakaś droga przebiegać czy coś takiego przez jej pole. Przedstawiła sprawę cesarzowi, no i sprawa została rozwiązana. Rzeczywiście, także to też nie jest tak, że on tylko słuchał i machał na to wszystko ręką. Rzeczywiście interesował się tymi sprawami państwowymi. Z tego też względu ten sentyment wobec tej postaci jest szeroko obecny i to wydaje się, że nie tylko tu u nas na tych ziemiach Galicji, ale również w części innych krajów. Jest pewien wyjątek, ale o tym może kiedy indziej. W każdym razie warto też wspomnieć, że cały czas mówimy tutaj rzeczywiście Galicja jako władca Galicji. Też pamiętajmy o tym, że cały ten zabór no, obejmował wiele miast, prawda? Kraków, Lwów, Przemyśl, oczywiście Rzeszów, Nisko, te tereny, o których będziemy mówić, czyli dzisiejsze Podkarpacie, ale również Małopolskę. I w każdym razie, no, on nie był władcą dość odległym, dlatego że chętnie podróżował też również i na te tereny. Z tego też względu, no, śmiało można powiedzieć, że on był takim władcą, nazwijmy to, ich realnego świata. Czyli ten cesarz był, może powiedzieć, że na wyciągnięcie ręki to za dużo powiedziane, ale z tego wszystkiego, co opowiedziałem, no wskazać można, że był taką osobą dość pełną sentymentów, zapału do pracy i przede wszystkim żądnym kontaktu z mieszkańcami. No to mogło wyniknąć też częściowo z tego, że te początki jego panowania były dość skomplikowane i bardzo burzliwe.
2: Radio S. Radio S.

0: SK Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinsay, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20. Gdzie wrze?

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
4: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.auto-res.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
8: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
7: Po garnitur?
8: Po garnitur.
7: A moja sukienka?
8: Sukienkę też kupimy.
7: A buty?
8: Też znajdziemy.
7: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
8: Oczywiście.
7: A coś do domu?
8: Artykuły domowe też są.
7: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
8: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
9: I po reklamie.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisę za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
3: Szukasz pretekstu, by zmienić auto na lepsze? Ruszają dni otwarte w salonie Volkswagena GG Auto. Przyjedź od 15 do 19 września i przetestuj najnowsze modele Volkswagena. Wciskasz gaz, a automatyczna skrzynia robi resztę. Kamera pomaga przy parkowaniu. Telefon ładuje się bez kabli, a tempomat sam pilnuje trasy. T-Roc w ofercie najmu za jedyne 994 zł netto miesięcznie, a nowy Tiguan Trend za mniej niż 125 tysięcy zł. To wszystko w salonie Volkswagen GG Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50E w Rzeszowie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 30 września zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Sinse, Jysk, Hebe, Texas Club, Monari oraz Salon Optyczny Szwed i odbieraj atrakcyjne prezenty lub 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
6: I po reklamie.